0: Będzie o jednych z najdroższych akademików w kraju i o tym, co zagraża naszym lasom. W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Poznań ma drugie najdroższe akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Wyniki podaje analityk Jarosław Sadowski.
1: Te ceny kształtują się w tym nowym roku akademickim na poziomie od 680 zł w domu studenckim Jagienka i domu studenckim Zbyszko za pokój dwuosobowy do 1390 zł i to jest jedynka w domu studenckim Hanka. Dla porównania przed rokiem te stawki były niższe, mamy wzrost rok do roku o 10%, czyli ta najniższa stawka wzrosła z 620 do 680, najwyższa z 1260 do 1390 zł. I tak jeszcze oprócz tego, co było w raporcie, przed naszą rozmową sprawdziłem jeszcze z ciekawości Politechnikę Poznańską i tutaj nawet te najwyższe stawki są jeszcze wyższe. Co prawda ten najtańszy pokój jest tańszy niż na uniwersytecie, bo kosztuje 550 zł, ale najdroższy pokój 1700 zł, no ale tutaj też należy uczciwie dodać, że wynika to po prostu z tego, że pojawił się nowy akademik po remoncie, dom studencki numer 3. Przed rokiem go nie było i on jest też właśnie świeżo wyremontowany, stąd tutaj tak wysoka cena, ale no już nawet pomijając ten fakt, widać, że faktycznie, jeżeli chodzi zwłaszcza o te pokoje w najwyższym standardzie, no to właśnie drugie miejsce po Uniwersytecie Wrocławskim z tą stawką 1390 zł, więc wśród tych badanych, no jest to powiedzmy druga najwyższa stawka w Polsce, no ale oczywiście studenci mają tutaj możliwość wyboru i są oczywiście też stawki niższe, jak wspominałem. Też to, co myślę, że jest warte podkreślenia, to w wielu przypadkach te stawki rosną, chociaż często jest tak, że te stawki rosną bardzo nieznacznie, o kilka procent. Jest też kilka uczelni w Polsce, gdzie w ogóle te stawki się nie zmieniły. 680 zł na Uniwersytecie Adama Mickiewicza za ten najtańszy pokój, to też jest dosyć dużo, bo w wielu przypadkach mamy właśnie w tym naszym raporcie stawki na poziomie około 500-550, nawet poniżej 500 zł, więc no to pokazuje, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma właśnie niskie dochody, no to dla niego może być to pewną przeszkodą, zwłaszcza, że od wielu lat nie była aktualizowana też kwota, którą można uzyskać w ramach kredytu studenckiego. Przypomnijmy, że maksymalną wypłatę miesięczną, jaką można uzyskać, to jest 1000 zł, więc nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie, więc moim zdaniem no, na pewno wymagałaby aktualizacji właśnie ta kwota kredytów studenckich, bo no, jeżeli ktoś ma dochody, ma zamożnych rodziców, którzy mogą wspierać, no to często te podwyżki nie są jakieś takie bardzo drastyczne, ale jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację i musi właśnie wspierać się kredytem studenckim na przykład, zwłaszcza jak dopiero zaczyna studiować, wtedy często nie ma jakichś jeszcze własnych dochodów, no to może być to bardzo ciężkie, żeby się utrzymać na uczelni, biorąc pod uwagę te stawki.
0: Problemem jest też dostępność akademików, wskazuje Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
2: Ja osobiście znam parę osób, które na przykład musiały dojeżdżać do Poznania z Gniezna, gdzie to dość niepraktyczne jest, bo się ponad godzinę z tego, co powinienem, jeździć tam pociągiem. Te ceny w tych akademikach to są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest po prostu mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać. Też nie wątpię, że dużo osób rezygnuje ze studiów przez koszt akademików, ponieważ też wymagania, żeby dostać stypendium socjalne, są tak wysokie albo niskie, że no, tak naprawdę wiele osób, które potrzebowałoby tego stypendium socjalnego, nie jest w stanie go zebrać, bo rodzice akurat dostali większą wypłatę i pracowali sobie przez wakacje, więc mają za duże zarobki, żeby dostać stypendium socjalne. Tym bardziej w tym roczniku potrzebne byłyby dane z tego roku. Obserwuję, że bardzo dużo osób się nie dostało, bo teraz jest o połowę czy tam nawet dwukrotnie większy rocznik niż postawa, więc no, w tym roku do akademika obstawiam, że bardzo trudno się było dostać.
0: W stosunku do ubiegłego roku akademiki podrożały o około 10%. Nie pochodzą z okolic Poznania i psują nasz lokalny ekosystem. Gatunki inwazyjne na terenie naszego nadleśnictwa to zmora dla leśników. Sporo pracy trzeba poświęcić też reintrodukcji gatunków pod ochroną. Tych w Wielkopolsce również mamy sporo. Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
3: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
4: Zaczniemy sobie od inwazyjnych gatunków. Czy Wielkopolska takie inwazyjne gatunki ma?
3: Oczywiście i tutaj trzeba powiedzieć też o tych, które wkraczają do Wielkopolski. Nas, leśników, najbardziej zajmuje tutaj takie zwierzę, które dla Państwa, dla słuchaczy może wydaje się całkiem sympatyczne, ale dla przyrody polskiej jest bardzo niebezpieczne. Mam tu na myśli szopopracza, który średnio co 5 lat postępując z zachodu na wschód, no, przenosi swój zasięg o około 100 km, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I już go widzimy w Wielkopolsce i musimy konkretne działania podejmować, by jego było jak najmniej. To jest gatunek inwazyjny, gatunek obcy. Może też warto powiedzieć, co to oznacza. To jest gatunek, który znalazł się w naszej przyrodzie, w naszym środowisku, został wprowadzony przez człowieka i niestety zadomowił się, jest mu bardzo dobrze i wypiera nasze naturalne gatunki. Jest szop, jest, jeśli o nim mówimy, jest wyjątkowym drapieżnikiem. Bardzo dobrze się wspina, pływa. Też przenosi pasożyty i choroby, które również są zagrożeniem dla ludzi.
4: Są też inne gatunki, które dają się we znaki?
3: Tak, zgadza się. I tutaj mamy inne gatunki, chociażby jeśli pozostajemy w świecie zwierząt, to mamy żółwie. Żółwie ozdobne, które właśnie zamiast w naszych terariach lądują poprzez nieodpowiedzialne zachowanie ich posiadaczy właśnie w zbiornikach naturalnych. Ktoś po prostu stwierdza, że ma za małe terrarium, no to nie odda tego zwierzęcia do azylu, tylko wypuści do środowiska i wtedy jest naprawdę też duży problem dla naszego rodzimego, chronionego, ściśle rzadkiego gatunku, jakim jest żółw błotny. Też przykładem są raki. Rak był kiedyś symbolem czystości wody. No teraz mamy szereg raków pochodzących z Ameryki, pręgowanego, luizjańskiego i tak dalej, które no są właśnie wręcz przeciwnie, one w najgorszej jakości wody występują i również powodują to, że z nasze środowiska naturalne zagrażają naszej przyrodzie. No i też możemy mówić o świecie roślin. No i tutaj też mamy przykłady i tu duży apel też do Państwa, bo nasze postępowanie, czyli wyrzucanie chociażby z ogrodów jakiejś części roślin, które no, mamy jakieś prace porządkowe, robimy w ogrodzie, do lasu, no są bardzo dużym zagrożeniem dla naszej przyrody. Są zdjęcia w internecie, można obejrzeć opuncji, która w Borze Sosnowym wyrosła. Kulczurka klapowana jak właśnie rdestowce. No nie mówiąc już o takich błędach wynikających z technik rolniczych, mam tu na myśli barszcze sosnowskiego i tak dalej, gdzie Państwo doskonale już pewnie wiedzą, że jest to gatunek rośliny, który też może nam w czasie upałów zagrozić, bo powoduje poparzenia słoneczne.
4: Jak walczyć z takimi gatunkami, które no, nie są popularne u nas na naszym terenie?
0: Tutaj wszystko zależy od tego, o czym mówimy i tak naprawdę walka zwykle jest podejmowana dosyć szybko, natomiast niestety czasami się okazuje, że to jest walka z wiatrakami. Tak bywa w przypadku na przykład na błocie kanadyjskiej, która

0: przykłady, przypadki, w których mówimy, no dobra, jak już jest, to spróbujmy współżyć.
1: Generalnie każdy gatunek obcy ma potencjał bycia staniem się gatunkiem inwazyjnym. To też wynika ze zmian klimatycznych. Są takie drzewa, krzewy na przykład, które jeszcze kilkanaście lat temu uważaliśmy, że gdzieś tam pojawiają się punktowo w naszych lasach, natomiast nie stanowią zagrożenia, ale to, że mamy na przykład coraz cieplej, coraz dłuższe okresy suszy, niektóre im bardzo sprzyjają i one w ten sposób w tym momencie po prostu stają się inwazyjne. Czasami to sprzyja pojawianiu się naturalnych naszych gatunków, takich jak modliszki na przykład, która w Polsce występuje naturalnie. Do tej pory zwykle pojawiała się gdzieś na Pogórzu tylko, a obecnie mamy obserwacje w całym kraju. Także przyroda się zmienia, no natomiast tak jak na przykład właśnie w przypadku szopa, który bardzo zagraża szczególnie populacją ptaków. Tutaj dostajemy na przykład sygnały z takich miejsc jak Park Ujście Warty, Park Narodowy Ujście Warty, gdzie przecież tamta populacja ptaków to są jedne z najcenniejszych miejsc, jakie mamy w naszym kraju, a tam szopy po prostu gdyby wpadły, to mogłoby nie zostać nic do chronienia niestety.
0: Też myślę, że ciekawym wątkiem był ten a propos ogrodów, czy my świadomie bądź nieświadomie się przyczyniamy w ten sposób do rozrostu tych gatunków inwazyjnych, w jaki sposób to się odbywa i czy mamy jakieś takie, w jakimś momencie powinna nam się zapalić lampka, że no nie powinniśmy tego robić, bo właśnie wspieramy gatunki inwazyjne.
2: No tutaj jeszcze dopowiadając do tych zwierząt, no to też trzeba pamiętać, że mamy ustawę o gatunkach inwazyjnych, tam są też kary za na przykład wprowadzanie gatunków obcych do środowiska, mówię tu o zwierzętach, o na przykład szopy, no bo tutaj padło pytanie, co zrobić, no są azyle, tak, gdzie te zwierzęta mogą być trzymane. Są też arboreta, ogrody, gdzie można oczywiście takie gatunki różne, ciekawe. To są właśnie miejsca dedykowane, gdzie tam powinna występować ta fauna i flora. Rzucając odpady zielone, widzimy to tutaj na terenie Poznania, gdzie lasy nasze tutaj w naszej jurysdykcji no, przylegają do miasta, że leśniczowie napotykają właśnie wywiezione odpady z różnymi roślinami. No ta opuncja, chociażby wspomniana przeze mnie, no ona też właśnie gdzieś tam została przez kogoś wyrzucona. Niecierpek też się tak wydostał i w zasadzie już teraz bardzo pospolity. Także ta nasza świadomość jest tutaj kluczowa i to, że mamy zbiórkę odpadów selektywne, też punkty, gdzie możemy to bioodpady oddawać, no właśnie też po to jest to stworzone, żeby no do lasu tego nie wywozić, bo możemy w sposób właśnie taki bezpośredni przyczynić się do tego, że dany gatunek obcy wyprze nasz naturalny. I już, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, od XVII wieku te gatunki obce inwazyjne na świecie spowodowały utratę 40% około takiej bioróżnorodności, także to jest bardzo, bardzo myślę symptomatyczne i trzeba o tym mówić.
0: Co jeśli nie jesteśmy pewni, czy sprawdzić w internecie, czy lepiej do kogoś zadzwonić?
2: No i tutaj też myślę, że dobrym przykładem są jakby dwie drogi. Jedna to aplikacje, które już też coraz popularniej można sobie gdzieś tam w telefonie pobrać i sprawdzić, co to za gatunek. Dwa, mamy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która publikuje na swoich stronach konkretne poradniki, prezentacje, filmy edukacyjne. Tam widzimy, mamy szereg informacji bardzo ciekawych, bardzo użytecznych. Polecam właśnie sprawdzenie takich źródeł, gdzie eksperci wskazują nam właśnie, mówią, które gatunki, jaki mają potencjał, jak się z nimi powinniśmy po prostu obchodzić jako chociażby ogrodnicy, czy też hodowcy, jeśli mamy jakieś właśnie zwierzęta, chociażby żółwie, tak?
0: Nie wszystko po to, aby chronić ten dobrostan, który obecnie mamy, ten, który tutaj naturalnie występuje. Pomówmy teraz o tych chronionych gatunkach. Tych w Wielkopolsce jest dużo?
1: Mamy ich sporo. Oczywiście one są chronione z różnych względów. Zwykle dlatego, że są rzadkie. Czasami są po prostu rzadkie w naszym regionie. Takim przykładem jest śnieżyca wiosenna, którą mamy w nadleśnictwie Łopuchówko w rezerwacie Śnieżycowy Jar, która jest gatunkiem typowo raczej związanym z górami, a pojawia się tutaj u nas na nizinach. Natomiast może takimi najbardziej spektakularnymi przykładami zwykle są zwierzęta i tutaj chyba królem tych naszych lasów jest żubr i przykład naprawdę takiej niespotykanej raczej sukcesu w przyrodzie, gdzie udało się ten gatunek przywrócić, no bo po I wojnie światowej na całym świecie i to wyłącznie w ogrodach zoologicznych przetrwały 54 sztuki tych zwierząt, a w tej chwili liczymy, że mamy ich około 11 tysięcy, z czego blisko 3 tysiące występują w Polsce i to spora część w ramach takich wolnych stad. Tutaj najbliższe takie mamy w okolicach Wałcza, które też zapuszcza się tutaj na teren Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, także użytkownicy lasu mają szansę spotkać żubra. I to jest właśnie sukces tutaj

0: przyrodników i leśników, którzy podjęli ten wysiłek, żeby te zwierzęta odratować, ale tu w Wielkopolsce możemy też się pochwalić na przykład bielikami, które też w poprzednim wieku bardzo już stanęły właściwie na granicy wyginięcia, a wspólne działania leśników, ornitologów, między innymi z Komitetu Ochrony Orłów, przynoszą co roku ewidentne sukcesy. W tej chwili mamy już ponad 1000 takich par, u których wiemy, że zakładają gnazda i odchowują piskręta na naszym terenie, szczególnie duża populacja tutaj nadleśnictwo sieraków, gdzie te piękne ptaki majestatyczne bardzo znajdują swoje miejsca. Między innymi właśnie przyczyniły się do tego na przykład platformy stawiane na takich starych drzewach, na których te ptaki budują gniazda, no bo takie bielik gniazdo ma spore, do takiego już rozbudowanego spokojnie kilkoro dzieci na przykład jest w stanie wejść. Ma swoje wymagania. W tej chwili działamy też na przykład na rzecz rybołowów. W tym roku mamy sukces w nadleśnictwie Kościan. Para rybołowów po wielu latach oczekiwania dochowała się i w zeszłym roku pary młodych i w tym roku trojaczków, co też jest dosyć niespotykane w tym przypadku tego gatunku, a że rybołowy są wybredne, że tak powiem, i właśnie postawienie platformy wymagało jeszcze odczekania 3-4 lat, zanim w ogóle uznały, że warto się tam zagnieździć. Także tym bardziej się cieszymy. Mieliśmy też pierwsze przypadki tutaj na naszym terenie sokoła wędrownego, który zagnieździł się w lesie, bo ta populacja szczególnie w latach 70. ucierpiała w wyniku stosowania środków ochrony roślin, gdzie odbiło się to na tym, że te skorupki jajek, na przykład tych piskląt, po prostu były zbyt cienkie, no i niestety te ptaki nie przeżywały, a to była taka kumulacja tych wszystkich toksyn po prostu w organizmie drapieżnika, jakim jest sokół, a w tej chwili jest go coraz więcej. Oczywiście pewnie większość z nas słyszała o przypadkach tam gniazd, które są gdzieś na kominach, w jakichś fabrykach zakładane, natomiast w lasach sokoły nadal są bardzo rzadkie, także bardzo się cieszymy z tych dwóch miejsc w Górze Śląskiej i w Obornikach, gdzie te ptaki się pojawiły. To, co być może nas wszystkich interesuje, to są też wilki, które troszeczkę naturalnie, ale rozprzestrzeniły się już po całym kraju, ale też rysie, które od czasu do czasu się pojawiają na terenie Wielkopolski. Tutaj przede wszystkim reintrodukcja ich przez Towarzystwo Zachodniopomorskie, które się nimi opiekuje, odchowuje młode i później wypuszcza je na wolność. I mieliśmy już też parę razy wizytę takiego rysia, co jest niezwykle cieszącym zjawiskiem, bo one też są w naszym kraju bardzo rzadkie.
1: To dopytam może jeszcze bo tych gatunków widzę, że jest całkiem sporo. Czy są jakieś takie gatunki bardziej wymagające, gdzie może ta reintrodukcja nie przebiega tak, jak powinna, albo jest bardzo wymagająca, a może zdarzały się próby nieudane reintrodukcji gatunku?
0: Takim bardzo wymagającym gatunkiem na przykład jest żółw błotny, którego mamy jedyną populację tutaj w Wielkopolsce, w okolicy Leszna, w nadleśnictwie Karczma Borowa, gdzie tam też Stowarzyszenie Salamandra działa w ramach programu Helonia. I tamtą populację mniej więcej mieliśmy odnotowywaną już przed latami 90. Natomiast wtedy te działania się nasiliły i dwa, trzy lata temu powstał tam nowy rezerwat Czarne Doły, który te żółwie chroni, ale no taki żółw wymagania ma, że tak powiem, żeby faktycznie ta jego populacja tam mogła funkcjonować, ma spore. Po pierwsze musi mieć zbiorniki wodne, także tutaj wysychanie na terenie Wielkopolski, susze się ostatnio dosyć często zdarzają. Tutaj jest dla niego zagrożeniem. Z drugiej strony potrzebuje otwartych przestrzeni, takich jak łąki, gdzie samice składają jaja, no i te jaja muszą jeszcze przetrwać, więc tutaj znowu z kolei zagrożenie ze strony drapieżników i tu znowu nam się pojawia ten nieszczęsny szop pracz, który nie tylko potrafi się do gniazda dobrać, ale potrafi się do samego żółwia dobrać, który generalnie dorosły osobnik w tej skorupie zazwyczaj już jest w miarę bezpieczny, ale szop jest bardzo sprytny, także tam działania są i to jest właśnie ten element ochrony czynnej, czyli gdybyśmy zostawili te żółwie samym sobie, wiele gatunków samym sobie, mogłoby się okazać, że one niestety by w naszych lasach nie przetrwały. Żółwie w tej chwili po pierwsze mają wsparcie ze strony nadleśnictwa, które realizowało projekty małej retencji, żeby zatrzymywać wodę w tych zbiornikach, które one tam bytują. Po drugie, wypasane są owce, żeby te łąki nie zarastały lasem. No i też żółwie są monitorowane, mają na sobie lokalizatory po to, żeby jeżeli samica złoży jaja, to po prostu to gniazdo zabezpieczyć, tak żeby te żółwiki przetrwały później i mogły wrócić do wody, że tak powiem, z powrotem bezpiecznie.
2: Z Tomaszem Maćkowiakiem i Adą Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu rozmawiał Bartek Łojewski.
3: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski zaprasza. Stworzył ją w 2007 roku jeden z najpopularniejszych komików w Polsce. Nie po to, by bawić, a przynajmniej nie tylko po to, ale przede wszystkim, by prowadzić hipoterapię dla dzieci z niepełnosprawnościami. Założyciel, Bohdan Smoleń, zmarł w 2016 roku. W 2023 po długiej walce z rakiem odeszła także jego partnerka, Joanna Kubisa, która, jak mówią jej współpracownicy, była największym motorem napędowym Fundacji Stworzenia Pana Smolenia. Fundacji, która w podpoznańskim Baranówku działa do dziś. Z jej pracownikami i podopiecznymi rozmawiała Natalia Krystek.
4: Tomisław Stefaniak, jestem w tej chwili dyrektorem ośrodka i przy okazji członkiem zarządu fundacji.
5: Pan Bohdan przyjechał do Baranówka, tutaj zbudował w zasadzie ośrodek, no ile tutaj mamy hektarów?
4: No będzie ze 3 hektary.
5: Zbudował sobie tutaj dom, więc związał się nie tylko zawodowo, ale także życiowo z tym miejscem.
4: No tak, zdecydowanie to był jego plan na to, żeby tu już po prostu osiąść i tutaj funkcjonować w tym domu i przy w tym ośrodku, tej stajni, tej ujeżdżalni, która nie miała jeszcze wtedy dachu.
5: Do dzisiaj ten dom stoi, w którym pan Bohdan mieszkał. I z tego, co mi wiadomo, do dzisiaj fundacja korzysta z jego samochodu, prawda?
4: I tak, i nie, ponieważ rzeczywiście jest samochód, który był kupiony przez Bohdana. To było jego takie marzenie, mieć duży amerykański samochód. Natomiast później ten samochód został przejęty przez fundację. To jest Chevrolet Silverado Z1.
5: I ma fantastyczną końską rejestrację.
4: T1 Pony. Jest używany właśnie do takich prac typowo rolniczych, gospodarskich.
6: Joanna Mruk. Obecnie prezes fundacji i myślę, że bardziej hipoterapeuta jednak.
5: Jakim człowiekiem był pan Bohdan Smoleń?
6: Człowiekiem bardzo uczuciowym, ale też zamkniętym. Z dużą empatią, bo stworzył to miejsce, tak? Z jakimś tam zamysłem. Zawsze był tutaj taką osobą, która wprowadzała ten element humorystyczny, nie ukrywam. Było to ciężkie zadanie, bo to gdzie się nie pojawił, tak wszyscy go kojarzyli gdzieś z dowcipami, kabaretem. Ciężka rola, uważam. Ale tutaj dla dzieciaków był bezcenny. Zawsze był ulubionym wujkiem, zawsze do nich schodził, zawsze się z nimi witał. Tego brakuje na pewno. No, ale zostało miejsce. Zostało miejsce, zostały konie. Ściągnął Honoratę, między innymi. Honorata przyjechała do nas z Holandii, to jest tak naprawdę rasa szkocka. A potem z Honoratą przyjechała Orchidea, no i stwierdził, że dlaczego by ich nie rozmnożyć, żeby ich było więcej do tej hipoterapii, bo one z charakteru są naprawdę cudowne. No więc postanowił, że ściągnie ogiera. Ten ogier był naprawdę też przecudowny i z bardzo dobrą głową, więc on też z nami pracował normalnie w zajęciach. No potem pojawiły się kokarda i akuna, które już z nami nie ma i następnego roku była dumka i kołatka.
4: No wszyscy sobie bardzo ciepło wspominamy czasy, kiedy tutaj razem z panem Bohdanem współpracowaliśmy. Tutaj wytworzyła się taka rodzinna atmosfera, że nawet nie zawsze to była praca. To czasem były wspólnie spędzane święta na przykład. To były wizyty rodzin naszych pracowników, mojej rodziny tutaj na kilka dni. Tutaj w tym domku jest taki na dole duże takie pomieszczenie, które można by nazwać w przenośni świetlicą. I tam się odbywały różnego rodzaju spotkania. Natomiast góra tego domu to jest kilka sypialni i tam właśnie mogliśmy się gościć.
5: Czyli był bardzo gościnny.
4: Tak, zdecydowanie tak.
5: I towarzyski.
4: Tak, no to z kolei chyba wynika z jego charakteru i z jego pracy również, gdzie tam był przyzwyczajony do tego, że no, był po prostu wśród ludzi cały czas.
5: Ale wkładał też taką rzeczywiście organiczną pracę fizyczną tutaj w rozwój fundacji, czy bardziej był osobą od administracji i od firmowania tego przedsięwzięcia?
4: Nazwałbym bardziej od pomysłów, natomiast bardzo pomagał, schodząc do nas tutaj, do terapeutów, do osób pracujących przy koniach, pomagał jako taka osoba, która wnosiła tutaj jakiś taki powiew uśmiechu dla dzieci, które tutaj przyjeżdżały. Kochał te dzieci zresztą. To było widać, że te dzieci kocha.
7: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta. Ja też opiekowałem się panem Bohdanem. Z zawodu też jest magistrem pielęgniarstwa, więc jak już był chory, to opiekowałem się nim w domu, łącznie tam z podażem leków i tak dalej. Ćwiczyłem z nim. Ćwiczenie właśnie z panem Bohdanem, no to była męka. Pan Bohdan chyba nie wykończył, ale myślę, że tych fizjoterapeutów łącznie to z 15 było tutaj przychodziło. Nie sprawdzili się z podejściu odpowiednim do pana Bohdana. Pan Bohdan bardzo był konkretną osobą rzeczową, aczkolwiek trzeba było mieć naprawdę bardzo dobre podejście, żeby tutaj sukces osiągnąć, nie?
4: Bogdan Smoleń z wykształcenia jest zootechnikiem i on tutaj, zakładając ten ośrodek, zakładał go z myślą o tym, że stworzy tutaj hodowlę kucy szkockich. Nawiasem mówiąc, kilka tych koni jeszcze tutaj u nas zostało i są. I dopiero w trakcie, jak to działało, bo to jako ośrodek zaczynało w 2004 roku. Te budynki, ta stajnia i tak dalej zaczęły powstawać w 2004 roku. Później pojawił się pomysł, to był pomysł Bogdana oczywiście, żeby tutaj stworzyć hipoterapię. Tutaj korzystaliśmy z doświadczeń jego partnerki Joanny Kubisy, która znała się na koniach, była ze środowiska związanego z końmi. Ona też jako pierwsza miała uprawnienia PT-HiPu, Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, do prowadzenia tych zajęć hipoterapii i od niej się to wszystko zaczęło. Później zostały zatrudnione dodatkowe osoby.
6: Pani Asia, ja zawsze się śmieję, że to był mały człowiek z ogromnym sercem i ogromną taką energią. Porównowałam ją zawsze trochę do Napoleona. Nie było rzeczy niemożliwych. Zawsze miała świetne pomysły. Myślę, że miała bardzo duże wyzwanie, żeby to trzymać, rozkręcić. To było tak naprawdę jej dziecko, tak samo jak i Bogdana, tak ta fundacja. Nie spotkałam osoby, która w momencie, kiedy potrzebowała pomocy, zostałaby przez nią odrzucona. Także to też myślę, że dużo świadczy. Z poczuciem humoru potrafiła zawsze, że tak powiem, powiedzieć te trzy słowa magiczne, czy cztery, czy pięć, w zależności od sytuacji, ale wiedziała, jak się w tym odnaleźć i kiedy powinna to zrobić też. Także człowiek z wielkim sercem.
7: Pani Asia była cały czas w tym ośrodku, cały czas była w tym miejscu, nawet jak i fizycznie nie było, bo była na przykład w kuchni, to i tak wszyscy wiedzieli, że ona jest. Pamiętam do dziś magiczne okienko w sypialni pani Asi, które wychodzi na padoki od stajni. Ja prowadziłem wtedy hipoterapię. Podchodzę pod podest, dziecko wsadzam na konia. Ruszamy trzy kroki, bo chciałem odsunąć konia i podpiąć popręg. Otwierają się okienko. Popręg podepnij!
4: Ona była tak naprawdę takim duchem, który to wszystko raz, że tworzył, a dwa, że później kontynuował to, co stworzył. Po prostu była takim, nie wiem jak to nazwać, spiritus movens z tego całego przedsięwzięcia. Jak przyjeżdżałem rano, to ona już była na nogach, jak stąd odjeżdżałem, bo ja mieszkam w Poznaniu, więc dojeżdżałem i odjeżdżałem do Poznania, to ona dalej tutaj walczyła z tym wszystkim.
6: Ja w sumie tutaj jestem od samego zarania. Pamiętam, jak Bogdan się cieszył, jak fundacja powstała, jak to się wszystko zaczynało rozkręcać i to wszystko było budowane stopniowo tutaj i tak naprawdę nie było nic. Najpierw powstała stajnia, nie mieliśmy placu, potem gdzieś powstał plac, nie był zadaszony, nie było łazienki, nie było domku, nie było poczekalni, wielu rzeczy. Także każdy rok przynosił nam coś nowego, coś, co udawało się stworzyć, coś, co dawało satysfakcję nie tylko nam, ale też ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają.
5: Dzisiaj fundacja ilu ma pacjentów mniej więcej?
4: W tej chwili robiłem sprawozdanie do dużego projektu i w samym tym projekcie wzięło udział 140 dzieci, a jeszcze trzeba doliczyć dzieci i osoby, które są spoza tego projektu, także myślę, że można by mówić o liczbie 180-200 osób. Między innymi to jest moja praca, żeby zdobywać środki na dofinansowanie tych zajęć.
5: Trudno zdobywa się pewnie pieniądze na utrzymanie tak dużej instytucji pomagającej tylu dzieciom. Pewnie to, co tu widzimy, czyli konie, sielanka, natura, to jest jedna strona, a druga to są papierki po prostu.
4: Tak, i tych papierków, szczególnie właśnie przy zdobywaniu tych środków na zajęciach hipoterapii, jest bardzo dużo i w momencie, kiedy staramy się o uzyskanie takich środków i w momencie, kiedy trzeba te środki rozliczyć. Natomiast też duży wkład tutaj mają osoby prywatne i instytucje, które nas wspomagają. Osoby prywatne, tutaj mam na myśli osoby wpłacające dla nas 1,5% ze swojego podatku PIT. I to jest niezwykle znaczący wkład, dlatego że pieniądze, które pochodzą z projektów, w zasadzie zaspokajają nasze zajęcia hipoterapii, przeprowadzenie tych zajęć, opłaty dla osób, które prowadzą te zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie ośrodka, utrzymanie koni, to w zasadzie są pieniądze, które pochodzą z 1,5% podatku PIT.
5: Możemy powiedzieć, jak duże kwoty miesięcznie są potrzebne na utrzymanie takiej fundacji?
4: Można zaokrąglić do 50 tysięcy miesięcznie.
5: I to jest i na utrzymanie koni, i na wynagrodzenia dla osób tutaj pracujących.
4: Utrzymanie koni to jest nie tylko ich wyżywienie i nie tylko ich stacjonowanie. Utrzymanie koni to jest w bardzo dużej części lekarz weterynarz.
5: Ile mamy tutaj koni w tej chwili?
4: 16 koni.
5: To hipoterapii też powinno.
6: powinny być określone konie z określonym temperamentem i z określonym wzrostem też tak naprawdę. U nas pracowały zawsze wszystkie konie, jakoś tak się wydawało to powpinać, obojętnie co przyjeżdżało, to się wydawało dostosować.
5: I Araby też.
6: Araby też.
7: Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca.
8: Tymoteusz. Jestem hipoterapeutą. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
9: Możemy biec?
8: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać.
5: Janek ma na imię?
10: Janek.
5: A ile ma lat?
10: 7. On akurat nie mówi. Od kilku lat tak naprawdę przychodzi. Młody jest bardzo zadowolony. Zamierzamy tu przynajmniej dopóki się da. To mamy zamiar tutaj dalej uczęszczać. Syn ma autyzm. Autyzm dziecięcy. No już szukamy, że tak powiem, terapii, gdzie się da. I trafiliśmy tak tutaj, nie? Widzę o tyle poprawę, że stał się bardziej kontaktowy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Zaczyna nawiązywać też relacje głównie z rodzicami, ze mną, z żoną, z siostrą. Częściowo też z innymi dzieciakami.
5: Każdego konia trzeba znać bardzo dobrze tutaj, prawda?
6: Zdecydowanie. To bez znajomości konia i jego potrzeb, to nie bylibyśmy w stanie prowadzić też zajęć, a one nie były tak w stanie funkcjonować tak do końca. Przy tej średniej wieku, którą w tej chwili mamy.
5: I co one tam dostają w tych miskach?
6: Trawokulki, minerały, suplementy, witaminy. Część dostaje też leki, w zależności od tego, z czym się borykamy.
5: Bo niektóre z tych zwierząt bardzo długo żyją.
6: Tak, średnia wieku u nas około 20 lat. Część z tych koni się tutaj rodziła. No teraz są już nastolatkami. W naszym rozumieniu, w rozumieniu takim końskim bardziej, to już są dojrzałe, starsze konie.
5: Są też końscy emeryci.
6: Końskich emerytów mamy sporo. Dożywają tutaj, no muszę powiedzieć, całkiem ładnego wieku, bo Aramis odchodził w wieku 30 lat, Karę bodajże 28, Honorata w tej chwili 24, Chantoria 20, Silana 18, więc całkiem nieźle. Staramy się wrócić do takich pierwotnego systemu utrzymania koni, żeby zapewnić im jak najlepsze dla nich warunki, czyli świeże powietrze, niekoniecznie stajnie, łąkę i ruch. Przede wszystkim ruch to jest coś, czego konie potrzebują i co konie tak naprawdę też leczy. Także tworzymy w tej chwili Paddock Paradise na łące, którą mamy. Tam będą takie śmieszne troszeczkę korytarze, które będą prowadziły je w różne miejsca. Miejsce relaksu, miejsce tak zwane stołówkę, jedzenia, wodopój, a po drodze będą miały troszkę placu zabaw w postaci drągów, różnego typu po nawierzchni też, żeby wzmocnić kopyta. To wszystko ma swój cel.
5: Ale żeby to stworzyć, to potrzeba...
6: Oczywiście finansów. Założyliśmy zbiórkę. Małymi krokami udaje nam się coś tam zbierać. W tej chwili dla nas priorytetem jest postawienie dwóch piat, które są dosyć kosztownym przedsięwzięciem, bo bez tego... No nie będą mogły być cały czas na dworze, 24 godziny, tak jak zakładamy, więc te wiaty są priorytetem i dopóki nie zbierzemy też środków, nie zbudujemy wiat, no ten pomysł jest gdzieś tam odsuwany.
5: O jaką kwotę chodzi finalnie?
6: W tej chwili jesteśmy po wycenie obu wiat i to jest koszt 40 tysięcy. I jeszcze dużo brakuje.
5: A gdzie zbieracie?
6: Zbieramy na Ratujmy Zwierzaki.
5: Fundacja rozwija się, mimo że jej twórcy, no ich już z nami nie ma, ale raczej byliby chyba zadowoleni z tego, co tutaj się dzieje.
6: Może nie ma ich fizycznie, ale oni cały czas są tutaj, wszyscy ich znali, my z nimi spędzaliśmy mnóstwo czasu.
5: Trudno się kontynuuje to ich wspólne dzieło?
6: Tak. Zawsze gdzieś będziemy porównywani. Nie zawsze mamy ten sam może schemat działania, ale staramy się. Co cieszymy się, że zaczyna nas być coraz więcej, że przybyło nam troszkę dzieci, przybyło nam trochę koni. Gdzieś staramy się to kontynuować i mamy nadzieję, że to będzie to trwało dalej.
3: To były fragmenty reportażu Natalii Krystek, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. W całości znajdziecie go w serwisach Medioteka.pl, Spotify, a także Apple Podcast. Od 16 lat dziergają dla potrzebujących dzieci z całego świata. Włóczkersi spotkali się w Fundacji Redemptoris Missio, gdzie wspólnie tworzyli kolejne czapki, kocyki i pluszaki. A wszystko zaczęło się od Urszulanki, siostry Cecylii Śmiech.
9: Moja przełożona wyczytała taki apel polskich żołnierzy z pomocą dla misji do Afganistanu. No więc ona modliła się i mówi tak: no przecież Cecylia umie robić na drutach, a siostra druga ma pełny worek nici po zmarłej bratowej. Pyta mnie, czy bym zrobiła. Wie, tylko potrzebuję nici. Mówię, siostra ma. No to przyniosła mi te nici, zaczęłam robić. No zrobiłam, chyba zrobiłam ze 100 pierwszych czapek. I pomyślałam sobie, że po prostu czapki zrobię, bo mówią, że najwięcej ciepła idzie przez głowę. No to chyba to zaczęłam robić. No i poszło. No i później jak mi to przyszło, później zaczęli mi ludzie przysyłać, mi właściwie przysyłali mi z całej Polski włóczkę. Nawet i z zagranicy mi przysyłali pieniądze na czapki dla siostry Cecylii. I także to się zaczęło. No później panie zaczęły robić. No i mówię tak, że no, założyłyśmy ten klub włóczkarsów. Nie wiedzieliśmy, jak je nazwać. I syn na pani Doroty mówi: słuchajcie, jak są bitlesi, jacyś idzi, to będą włóczkarsi. I zrobiliśmy się włóczkarsami. No i tak idzie. A później zobaczyłam, że przecież ktoś przyniósł zabawki dla Afganistanu. I o to mi się spodobało. Z tym, że ja też mogę zrobić. Zaczęłam robić. No i później zaczęliśmy sprzedawać. No są pieniądze z tego i też na dobre cele idą. Jedna a drugą uczymy. Ja bardzo chętnie uczę. Gdyby ktoś chciał się nawet czegośkolwiek uczyć, to mogłem do mnie do domu klasztoru przyjść i w klasztorze będę uczyła.
11: A spodziewała się siostra, że tak to się rozwinie?
9: Nie przypuszczałam. No ale no, kiedyś zaczęłam robić, no, kiedyś zrobiłam 500 czapek, zrobiłam, później zaczęłam robić rękawice, bo rękawice jako dziecko jeszcze robiliśmy, to cała nasza okolica i mężczyźni i wszyscy nie chodzili do pracy, tylko wszyscy robili na drutach. Kupowaliśmy włóczki, sprzedawaliśmy, byli ci, którzy wywozili świat, to znaczy po całej Polsce, sprzedawało się i po prostu z tego się żyło. Czapek to naliczyłam, że chyba poszło koło 3000 albo ponad 3000, a już później przestałam liczyć, a później nam powiedzieli, że 100 tysięcy czapek żeśmy narobili i nie potrzebują więcej. Mamy coś innego robić. Teraz później czasami mówią, że potrzebują kocyki, potrzebują sweterki. No to robimy to, co potrzebują. A ja zaczęłam robić rękawiczki. Robiłam rękawiczki ze wzorkami. Takie gwiazdy, takie różne wzorki. To też szło, bo myśmy to jako dziecko robiliśmy.
11: A kto panią nauczył?
12: Moja babcia świętej pamięci nauczyła mnie robić zaraz po wojnie. Miałam 6 lat i babcia mówi tak: widzisz, miała druciki i zrobisz ładne skarpetki, nauczysz się. To był okres powojenny, to dla dziecka tam nie przemawiało oczywiście, ale babcia miała cierpliwość. Jeszcze tutaj, tak nie można, tu trzeba trochę pociągnąć, tam trzeba... I takim sposobem nauczyłam się robić skarpety. To było pierwsze, co się nauczyłam jako dziecko.
11: Wie pani mniej więcej, ile pani zrobiła już?
12: Prawie 1000 czapek zrobiłam, 60 takich dużych szali, z tego co pamiętam, kombinezony dla takich maluszków, to takich tylko już takich rocznych czy dwurocznych dzieci, co składał się ze skarpet, spodni, sweterka i czapka, nie? To takie kompletów też zrobiłam. Ile to było, Piotr? Nie pamiętam. 15 chyba. Tych zrobiłam kołderek też, ponad 10, bo takie sweterki, co to też ja porobiłam. I dużych swetrów dla dorosłych. Swetrów około 60 w sumie byłoby, nie?
11: Dlaczego pani to robi?
12: Bo niektórym jest zimno, nam nie ubędzie. A niektóra mama nie ma czym dziecka na przykład przykryć.
3: Jeżeli macie ochotę na garść ciekawostek z Poznania, zostańcie z nami. Czas na magazyn reporterów w Vox FM. Dominik Rutkowski. Sztuczna inteligencja wspiera lekarzy. W Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu działa program Skryba AI. Pomaga on lekarzom w wywiadach z pacjentami na SOR-ze. Ari Habir rozmawia z kierownikiem SOR-u, Patrykiem Konieczką.
13: Połowa naszych pracowników, naszych lekarzy faktycznie z tego systemu korzysta, natomiast jest wciąż duża grupa osób, które uważają, że same napiszą lepiej, szybciej, sprawniej i oczywiście mają takie prawo i mają taką swobodę wyboru systemu, który może im pomagać, ale do niczego nie zmuszamy.
14: A sami pacjenci są informowani, że będzie im się przysłuchiwał ten program?
13: No, po ostatnich doniesieniach medialnych to już cała Polska wie, że w Poznaniu mamy taki system, natomiast od samego początku, zgodnie z ustaleniami z działem prawnym i dyrekcją, informujemy, właściwie w każdym pomieszczeniu jest wywieszona informacja o tym, że naszej rozmowie może się przysłuchiwać Skryba AI, natomiast, co jest bardzo istotne, ten system nie otrzymuje żadnych danych osobowych, ani żadnych danych, które można powiązać stricte z danym pacjentem i nawet jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są medycznie bardzo istotne, one nie są w żaden sposób sparowane z danymi pacjenta.
14: Czyli w zasadzie nie ma zupełnie połączenia między pacjentem, jego danymi, a systemem, to zostaje już tylko dla lekarza?
13: Dokładnie, to się odbywa w dwóch odrębnych systemach i w dwóch odrębnych sieciach, z wyjątkiem ekranu komputera, gdzie następuje zwykłe przekopiowanie do schowka i wklejenie do systemu medycznego. Ten system Skryby AI nie uzyskuje żadnego dostępu do danych medycznych ani danych osobowych. Badania prowadzone na świecie w różnych jednostkach pokazały, że od 40 do 60% można skrócić czas obsługi administracyjnej pacjenta. Jest duże, wieloośrodkowe badanie, które wykazało, że w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego używanie Skryby AI skraca obsługę pacjenta o minutę i 5 sekund. Wydaje się niedużo, że to jest minuta i 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez nasz SOR przewija się codziennie 280 pacjentów, w związku z tym ta minuta i 5 sekund przekłada się na 300 minut dziennie, no to znaczy, że mamy 5 godzin pracy lekarzy, które możemy zaoszczędzić. To jest 5 godzin, które może być wykorzystane do obsługi kolejnych pacjentów albo po prostu do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do odpoczynku, to co jest istotne. My w tej chwili rozmawiamy, prawda? I nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafon. Włączam nagrywanie. Proszę powiedzieć, w czym mogę pomóc, co się wydarzyło.
14: Dzień dobry, szłam tutaj do szpitala chodnikiem i tak zahaczyłam dziwnie o jeden z tych i bardzo boli mnie tutaj gdzieś w okolicach kostki. Chyba tak, prawa kostka.
13: To dobra. Okej, okay. Proszę mi powiedzieć, kiedyś był już jakiś uraz tej kostki?
14: Nie przypominam sobie.
13: Okej, a to jakoś pani skakała, czy to był jakiś normalny chód?
14: Nie, po prostu szłam ulicą i normalnie coś wystawało i zahaczyłam.
13: Nie, tak pytam, wie pani, bo ładna pogoda, teraz dużo ludzi jeździ na hulajnogach, fajnie wyjść w sumie. Kurczę, fajnie by było wyjść na spacer.
14: Ja osobiście też sama gram w tenisa, to tam też łatwo o taką kontuzję.
13: No tak, tak, ale wcześniej nie było żadnych takich kontuzji.
14: Nie zdarzyło się,
13: Dobra. Dobra, okej. Okay. No dobra, to proszę zdjąć but, skarpetkę. Okej, okay, widzę, że jest lekki obrzęk tutaj w okolicy kostki bocznej, to jest takie w sumie typowe, ale widzę, że też nie ma bolesności na samej kostce i 6 cm nad nią. Widzę, że kostka przyśrodkowa też jest niebolesna. Widzę, że staw jest stabilny i teraz ja robię stop. I czekamy, no w zależności od tego, ile trwała nasza rozmowa, tyle będzie trwała też analiza tego. Natomiast system nam analizuje, co powiedzieliśmy oboje. Celowo oczywiście poruszaliśmy tematy zupełnie nieistotne, jak pogoda. Skryba powinien te elementy wyciąć jako nieistotne medycznie. Się pojawiło, że w badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk w okolicy kostki bocznej prawej, palpacyjnie kostka boczna i przyśrodkowa bezbolesna, również na wysokości 6 cm proksymalnie. Nie ma nic o pogodzie, nie ma nic o grze w tenisa. która nie miała tutaj miejsca, tylko że jest w zainteresowaniach. Nie ma żadnych też szumów, bo tu warto zauważyć, że w czasie, kiedy rozmawialiśmy, wiele też się działo wokół nas. Wchodząc na zalogowane to samo konto z ekranu komputera, jestem w stanie zobaczyć dokładnie ten sam tekst, zrobić kopiuj, wklej i wkleić go do systemu medycznego w naszym szpitalu. Żadnej interakcji z danymi wrażliwymi tutaj nie było i mamy gotową notatkę, a ja mogłem się skupić wyłącznie na rozmowie i badaniu.
14: A to troszeczkę zmienia właśnie przeprowadzanie tej samej rozmowy i badania z tym systemem?
13: Troszeczkę trzeba się dostosować, to znaczy nasza rozmowa zaczęła się od tego, że musiałem zaznaczyć, że mówimy o prawej kostce, bo ja to widzę i pani to widzi, ale nasłuchujący nas skryba AI nie wie, czy mówimy o prawej czy lewej, dlatego wszystko trzeba wyartykułować. Dlatego pracując ze skrybą trzeba się troszeczkę nauczyć korzystania z tego i zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypowiedziane na głos.
3: Dane w systemie skryba AI przechowywane są maksymalnie 4 godziny. Choć nie jest tanią formą wypoczynku, cieszy się rosnącą popularnością. Karawaning podbija serca poznaniaków i nie tylko, co widać choćby po rosnącej bazie pól kempingowych w Wielkopolsce. Najczęściej uprawiany latem, ale także poza sezonem ma swoich fanów. A przygotowania do takich wakacji warto rozpocząć znacznie przed planowanym wyjazdem. Wypożyczenie kampera czy przyczepy kempingowej trzeba zaplanować kilka miesięcy wcześniej, żeby mieć w czym wybierać. Zakup z kolei najbardziej opłaca się po wakacjach. Tu pomóc mogą październikowe targi Caravans Salon w Poznaniu. To jednak zaledwie sam szczyt listy rzeczy do zrobienia, by spędzić urlop na kołach.
15: Dariusz Wawrzyniak, prezes zarządu Polska Grupa Karawaningowa.
5: Darku, czym jest karawaning? Bo rozumiem, że z karawanem nie ma wiele wspólnego.
15: Dokładnie, nie ma w zasadzie nic poza tym, że to i to jest na kołach. Karawaning to sposób spędzania czasu, to jest wolność podróżowania kamperami i przyczepami kempingowymi, która w ostatnich latach bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. Mamy coraz więcej entuzjastów tego sposobu spędzania wolnego czasu, co mnie i nas z całego rynku absolutnie nie zaskakuje, bo jest to wyjątkowy sposób spędzania czasu.
5: Również w Poznaniu widać taką dużą popularność tej formy odpoczywania?
15: Widać to już nawet na naszych drogach, bo też coraz więcej kamperów mijamy na co dzień, coraz więcej zestawów z przyczepami. Widać to też nawet po oburzeniu naszych lokalnych kempingów, czy to nad Maltą, czy to w Szczeszynku, które również w sezonie letnim, w tak zwanym pełnym sezonie, cieszą się bardzo dużym oburzeniem.
5: No właśnie, jak wygląda ta infrastruktura karawaningowa w Poznaniu i okolicach?
15: W Poznaniu nie jest tak rozwinięta jak w innych miejscowościach stricte turystycznych, czy to w kurortach nadmorskich, czy to w górach, czy to na Mazurach. Jednak na nasze potrzeby tutaj lokalne, gdzie są to turyści przyjeżdżający jednak na 2-3 noce do nas, myślę, że na tym etapie jeszcze jest wystarczająca. Aczkolwiek oczywiście chciałoby się więcej, bo czym więcej możliwości spędzania czasu, atrakcji w pobliżu kempingów, tym większe zainteresowanie potencjalnych turystów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.
5: A w Wielkopolsce, na przykład nad jeziorami, to już pewnie trochę lepiej.
15: Tutaj trochę lepiej i to doskonale widać z każdym kolejnym rokiem. Też śledząc chociażby różnego typu grupy tematyczne, gdzie ludzie pytają, przykładowo 100 kilometrów od Poznania, gdzie można się przenocować, to kilka lat temu jeszcze tych odpowiedzi było, bym powiedział, bardzo niewiele. W tej chwili można wybierać, czy chce się być na kempingu nawet już czterogwiazdkowym, czyli tego najwyższego standardu, czy też po prostu zatrzymać się na tak zwanym camper parku i w ten sposób spędzić czas. Rośnie ilość i to nie ukrywam, że bardzo cieszy, bo pokazuje, jak fajny jest karawaning.
5: Masz jakieś fajne miejscówki do polecenia w okolicy?
15: Ja jestem absolutnym fanem, ale też przez to, że od wielu, wielu lat bywam nad Jeziorem Powickim i tam również pojawiają się kolejne kempingi i też ta infrastruktura bardzo fajnie się tam rozwinęła. I też to, co jest istotne dla wielu osób, które pamiętają karawaning z czasów, w moim przypadku, mojej młodości, to pola kempingowe bardzo mocno się zmieniły i nie mówimy tutaj już tylko o tym, że o, tutaj jest kawałek miejsca, radź sobie sam, ale są to bardzo często już lokalizacje przystosowane w pełni zarówno do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim same parcele są wyposażone w przyłącza prądu, coraz częściej w osobne dedykowane krany do wody, czy też do odrzutu wody, także idzie to naprawdę w kierunku europejskim i nie ukrywam, że karawaning sprzed lat, jak pamiętam wyjazdy typu niewiadówką i to był szczyt marzeń każdego z nas, tak w tej chwili ten standard jest absolutnie wyższy.
5: Czyli wybierając miejsce na karawaning, musimy też brać pod uwagę to, żeby pole namiotowe czy pole kempingowe miało odpowiednie warunki, prawda?
15: W tej chwili chyba wszystkie pola kempingowe są przygotowane już bardziej właśnie nawet wręcz z nastawieniem pod kątem kamperów i przyczep kempingowych. Wynika to po prostu z ilości osób, które w ten sposób spędzają czas. Doskonale to też widać chociażby po Półwyspie Helskim, gdzie jeszcze za moich lat młodości jeździło się tam pod namioty, a w tej chwili to w zasadzie wszystkie kempingi prawie że w 100% wypełniają właśnie przyczepy i kampery. I to się zmienia. Zmienia się sposób spędzania czasu, sposób podróżowania, zamożność oczywiście też społeczeństwa. I to wszystko przekłada się na to, jak wyglądają pola, które są coraz mocniej doinwestowane i coraz lepsze standardy sobą reprezentują.
5: No właśnie, o zamożności wspomniałeś. To jest drogie hobby.
15: Jest drogie, ale też daje wiele możliwości, których nie dają inne sposoby spędzania czasu. Bo też jakby porównując to, w pełnym sezonie koszt wynajmu przyczepy kempingowej zaczyna się mniej więcej od 250 zł, jeśli chodzi o miejsca do wynajęcia przyczep, które, mówiąc wprost, są rekomendowane i które są bezpieczne, że zawsze można liczyć na wsparcie i serwis. Kampery w pełnym sezonie zaczynają się od 650-700 zł za dzień. I z jednej strony wydaje się to dużo, z drugiej strony jedziemy w 4 osoby, więc jest to już taniej niż hotel, a przede wszystkim mamy wolność podróżowania i tą niezależność. I to jest, chociażby patrząc na obecne warunki pogodowe, bardzo istotne, bo możemy w każdej chwili zmienić swoje miejsce, możemy przejechać w drugą część kraju, gdzie burz nie zapowiadają i można w ten sposób kombinować, nie tracąc przy tym urlopu.
5: Ale pole kempingowe też kosztuje dodatkowo. Jakie to są koszty?
15: To też wszystko, wiem, że nie jest to odpowiedź, którą byś dokładnie chciała usłyszeć, to zależy. Ale dokładnie tak jest, bo kempingi mają bardzo zróżnicowane cenniki. Niektóre mają wliczony postój i w tym od razu 2 osoby w pakiecie. Niektóre to jest pojazd plus per osoba do zakwaterowania, że tak się wyrażę. Tutaj musimy się liczyć z kosztami przy średnio 4-osobowej rodzinie rzędu 200-250 zł za dobę, ale w tym mamy oczywiście pełen dostęp do sanitariatów, możliwość zrzucenia wody, generalnie już takie pełne hospitality, że tak się wyrażę, które powoduje, że można spokojnie cieszyć się magią wakacji.
5: Czy to jest bezpieczna forma odpoczywania?
15: Powiem tak, ja już byłem kilkanaście razy w trasach kamperowych i uznaję, że to jest absolutnie bezpieczne. Oczywiście tak jak w każdej formie spędzania urlopu, zawsze są jakieś niebezpieczeństwa. Możemy pojechać nawet turystycznie do Rzymu i zostać okradzionym na ulicy. No, takie rzeczy też się zdarzają. W przypadku kamperów, jeśli mówimy o nocowaniu na kempingach bądź w bezpiecznych miejscach, i te też są bardzo proste do zlokalizowania, chociażby w internecie, to jest to absolutnie bezpieczne. Oczywiście śpiąc na dziko, słyszało się różne sytuacje, ale to są naprawdę na palcach jednej ręki do policzenia.
5: Jak się przygotować w takim razie do takiego karawaningu, do takich wakacji? Co trzeba sprawdzić z punktu widzenia pola kempingowego? Jak się przygotować sprzętowo? Tak ogólnie zadam pytanie o przygotowanie do takich wakacji.
15: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, co się chce i w jaki sposób chce się spędzić wakacje, bo inny pojazd będziemy rekomendować w momencie, kiedy zakładamy wjeżdżanie do centrum miasta, na zwiedzanie i tak dalej, zakładamy dużą dynamikę podróży, to tutaj bym polecał wybór przykładowo campervana albo maksymalnie półintegry, czyli to są typy zabudowy pojazdów. Natomiast jeśli zakładamy, że będziemy stacjonować w 2, 3, 4 lokalizacjach, ale po kilka dni, to już kampery typu Integra, czyli takie już trochę większe, bardziej obudowane, że tak się wyrażę. Przede wszystkim zaczynając przygodę z karawaningiem, możemy to zrobić na 2 sposoby. Albo oczywiście poszukać informacji na portalach internetowych. Tutaj też oczywiście kilku z członków naszej organizacji ma to bardzo fajnie przygotowane i są to bardzo dobre źródła informacji. Drugie to jest zadzwonienie do jakiejkolwiek wypożyczalni, też z tych powiedzmy, które cieszą się dobrą opinią, i powiedzenie, co się chce zrobić i dokąd chce się pojechać, bo też to trzeba brać pod uwagę. Też inne kampery rekomendowałbym jadąc na skrajnie północ Europy, a inne do Chorwacji. I też tutaj jest wiele, wiele składowych do tego, ale myślę, że po odrobieniu trochę lektury, bądź też właśnie wykonaniu jednego telefonu, każdy karawaningowiec jest w stanie polecić, co byłoby odpowiedniego dla danego zestawu rodzinnego, czy też bardziej indywidualnego wyjazdu.
5: Ta baza wypożyczalni kamperów w Poznaniu i w regionie jest wystarczająco duża już, żeby zapewnić taki dobry wybór, pełen?
15: Powiem tak, jak najbardziej tak. Z tym, że polecam, jeśli mówimy o pełnym sezonie, żeby jednak podejść do tematu trochę wcześniej, bo tak jak rozmawiałem ostatnio z kilkoma członkami mojej organizacji, to w sezonie tym pełnym takim, czyli od zakończenia roku szkolnego do połowy sierpnia, to mieli dostępne pojedyncze sztuki, mimo że mają zaplecze rzędu 20-25 pojazdów. Także to też pokazuje, jak ten rodzaj turystyki cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ale też warto popatrzeć poza samym Poznaniem również na okolice, bo tych wypożyczalni jest całkiem sporo i mimo, że na przykład nie są w polskiej grupie karawaningowej, to również jeśli ktoś do nas napisze, to też chętnie udzielimy informacji, czy polecamy, czy nie polecamy, bo też chodzi o to, żeby każdy, kto zaczyna przygodę od najmu, docelowo skusił się i posiadał swojego kampera bądź przyczepę.
5: Polska grupa karawaningowa powstała właśnie po to, żeby wspierać rozwój tej formy odpoczynku, ale też infrastruktury. I tutaj od tej strony, jakie sukcesy już macie na koncie? To już jest zauważalne, ta różnica z waszego punktu widzenia?
15: Przede wszystkim bardzo mocno udało nam się popracować w relacjach z gminami i z miejskimi ośrodkami turystyki, czy też sportu, w zależności od gmin, dlatego że jeszcze przed 2 laty przykładowo był program na składanie wniosków na rozwój infrastruktury turystycznej, budowanie właśnie kempingów, kamperparków, dofinansowane z Unii Europejskiej na poziomie 50%. O dziwo, gminy o tym nie wiedziały. Więc też mocno dbaliśmy o to, żeby ta informacja się szeroko rozeszła i kilkanaście inwestycji z tego programu zostało poczynionych. Dodatkowo to, co było dla nas istotne 4 czy 5 lat temu, były plany ograniczenia możliwości nocowania na dziko w lasach należących do lasów państwowych. To udało też się przekonać, że to nie jest do końca dobry pomysł. Odbyliśmy kilkanaście spotkań w tym zakresie i docelowo na szczęście ten pomysł został porzucony, a my zajęliśmy się też edukacją właśnie na grupach tematycznych, jak to robić, żeby to miało ręce i nogi i żeby nie szkodzić całemu środowisku. Natomiast to, co przed nami, to jeszcze rozwój dalszej infrastruktury, dlatego że też widzimy, podróżując po Europie Zachodniej czy Południowej, że jeszcze trochę nam elementów brakuje w tym zakresie, chociażby miejsca do zatankowania czystej wody, zrzucenia brudnej. To są jeszcze takie rzeczy, które w Polsce dopiero zaczynają się rozwijać, ale rozwijają się całkiem dynamicznie.
5: A co z tym biwakowaniem na dziko? Czy to jest warte rozważenia, jeśli się nie ma doświadczenia?
15: Ja osobiście zacząłem od tego, że pierwszą przygodę karawaningową celowałem właśnie w kempingi po to, żeby być spokojnym o tą całą infrastrukturę. Z mojej perspektywy to było bardzo fajne, aczkolwiek myślę, że jeśli ktoś spał kiedyś w namiocie i tak dalej, to w momencie, kiedy będzie biwakował na dziko, to również w tym się doskonale odnajdzie. Aczkolwiek tak jak ze wszystkim, należy odpowiednio się przygotować, bo nie ma gorszej sytuacji niż pełna lodówka i to, że zabraknie na przykład gazu w butli, z której produkowany jest prąd, czy też skończy się woda w kamperze. Więc przy odpowiednim przygotowaniu jak najbardziej polecam nawet zacząć od takiego sposobu spędzania czasu.
5: Czy są w ogóle jakieś szkolenia z karawaningu?
15: Tutaj polecam odwiedzenie na przykład targów karawaningowych. Oczywiście w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest to największa impreza tego typu i pełna pasjonatów, którzy chętnie opowiadają. I to zarówno jeśli chodzi o firmy dystrybuujące, produkujące sprzęt, każdy chętnie udziela informacji, ale także na zlocie, na którym jest ponad 300 załóg, warto po prostu wręcz nawet zaczepić, bo każdy zawsze chętnie odpowiada, opowiada o swoich doświadczeniach i tak dalej. Więc to jako taka skarbnica wiedzy na pewno jest fajnym kierunkiem. A co do rozpoczęcia przygody, przy każdym wynajmie, czy przy zakupie kampera, każda osoba musi odbyć szkolenie, które powoduje, że mamy się czuć po prostu komfortowo na wyjeździe, żeby wiedzieć, gdzie włącza się światło, gdzie się załącza boiler i tak dalej, czyli już takie rzeczy stricte obsługowe i przy tym zawsze polecam słuchać, bo to wiele ułatwia później na czasach.
3: A z Dariuszem Wawrzyniakiem z Międzynarodowych Targów Poznańskich rozmawiała Natalia Krystek. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyny naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Na mostach berdychowskich pojawią się prototypowe naklejki. Chodzi o to, by ptaki nie rozbijały się o szklane balustrady. Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich twierdzi, że służby porządkowe nie odnotowały większej liczby martwych ptaków w okolicach kładek.
16: Swoje postępowanie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i to ona wezwała miasto do tego, aby zabezpieczyć ptaki przed kolizją z balustradami.
3: Naklejki będą poziomymi paskami, które w fazie testów pojawią się na wybranych fragmentach balustrady. Jeżeli spełnią swoją funkcję pod względem estetycznym i ochronnym, będą naklejone na całej długości mostów. Ornitolog profesor Piotr Tryjanowski zwraca uwagę, jakie naklejki są skuteczne.
17: Najlepiej sprawdzają się takie naklejki, które wyglądają jak niewidoczne praktycznie dla ludzi pasy i kropeczki. Zdecydowanie nie sylwetki ptaków, które wiemy, że są naprawdę nieskuteczne.
3: Naklejki pojawią się na kładkach w połowie października. Historia będzie wyświetlana na ścianach Gniezna. Pierwszą stolicę Polski będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
5: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli w różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To będą takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli no, w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do Powstania Wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i Powstanie Wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie Powstanie Wielkopolskie będzie przedstawione. I piąty seans to będzie mapping na wodzie. Także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki, myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek. A tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. I na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
18: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
5: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie. Miastem, które ma dużo zieleni. 2 jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym.
19: rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii, liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
3: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. Pierwszą projekcję będzie można zobaczyć niedługo po wyjściu z pociągu. To jedne z najdłużej działających targów w Europie i niezaprzeczalny symbol Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce, które pamięta historyczne wydarzenia z ostatnich ponad 100 lat życia miasta. Te tragiczne, ale i te spektakularne. Kryje też swoje tajemnice, a może i duchy? O tym w rozmowie Natalii Krystek.
20: Nazywam się Maciej Kaczmarek, jestem przewodnikiem miejskim i moja specjalizacja to jest historia Targów Poznańskich.
21: Spotykamy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest miejsce wyjątkowe na mapie nie tylko miasta, ale w zasadzie całego kraju, można powiedzieć.
20: Tak jest, zdecydowanie. Targi Poznańskie mają ponad 100-letnią historię. To tutaj zaczął się tak naprawdę przemysł targowy i to Targi Poznańskie rozwinęły nie tyle Poznań, co Wielkopolskę.
21: Jak to się wszystko zaczęło?
20: Zaczęło się to już ponad 100 lat temu. W 1917 roku w kawiarni spotkało się kilku przedsiębiorców, adwokatów, w tym jeden dziennikarz. No i panowie zasiedli nad kawą i nad gazetą. I w tejże gazecie był materiał o targach zagranicznych. I w tym momencie pan Edward Mazurkiewicz, dyrektor ówczesnych zakładów Cegielskiego oraz wiceprezes Związku Kupców, zapytał, czy Poznań wyleciał sroce spod ogona i co byście panowie powiedzieli na Targi Poznańskie? No, panowie przytaknęli głową i powiedzieli jak najbardziej. Niedługo później udali się do prezydenta Jarogniewa Drwęskiego, pan prezydent zgodził się na tę inicjatywę i tak rozpoczęła się historia Targów Poznańskich.
21: A potem właśnie Poznań gościł powszechną wystawę krajową.
20: Dokładnie. Po niespełna 9 latach działalności Targów Poznańskich, bo targi pierwszy swój przełom taki miały w 1921 roku, w 1925 już były pierwsze międzynarodowe targi i na 10-lecie odzyskania niepodległości zaplanowano ogromną wystawę i to był 1929 rok. Maj. Wystawa ta trwała 4,5 miesiąca, przyciągnęła mniej więcej 4,5 miliona zwiedzających z całego świata. Przygotowanie tej wystawy zajęło 900 dni. Sama wystawa, tak jak wspomniałem, trwała dokładnie 138 dni. Podzielono ją na 32 działy tematyczne. Całość zajęła 65 hektarów powierzchni. To jest cały prawie Poznań ówczesny. W ponad 120 budynkach umieszczono wystawę dotyczącą każdej branży. Wszystko dotyczyło polskiego przemysłu oraz sztuki, sportu. Można by o tym naprawdę rozmawiać całymi dniami. Przyjechało do nas 1000 dziennikarzy. Napisali o nas ponad 60 tysięcy artykułów o Polsce i o Poznaniu też. Tak jak wspomniałem, powszechna wystawa krajowa przygotowała 5 sektorów i to były sektory właśnie, które opowiadały o różnych sektorach branży, przemysłu i generalnie rozwoju polskiej gospodarki.
21: To wydarzenie zmieniło Poznań w zasadzie i wizerunek Poznania na zawsze. Chyba się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
20: Zgadzam się. Poznań przed powszechną wystawą krajową był takim standardowym miastem, które po odzyskaniu niepodległości dopiero się podnosiło. Dzięki temu, że zapadła jeszcze na wiele lat przed wystawą decyzja właśnie o zorganizowaniu powszechnej wystawy krajowej, zaczęto poszerzać drogi, wybudowano nową spalarnię śmieci, poprawiono instalację kanalizacyjno-wodną, wybudowano hotel, poprawiono komunikację, otwarto specjalne połączenie, które miało przywozić zwiedzających samolotem do Poznania. Także to, jaki mamy Poznań dzisiaj, w większości zawdzięczamy tejże właśnie wystawie.
21: Jak później rozwijały się targi? No bo do wybuchu wojny pewnie było coraz lepiej. No i co potem?
20: Tak, dokładnie. Do wybuchu wojny było wybitnie. Oczywiście powszechna wystawa krajowa delikatnie odbiła się na gospodarce Poznania. Spowodowało to malutkie długi, trzeba było się z nich odbić, ale właśnie dzięki targom te długi, które powstały gdzieś przy powszechnej wystawie krajowej, bardzo szybko zniknęły. Targi się bardzo szybko zaczęły rozwijać. Tym takim trendem właśnie targowym z zachodu, z Londynu, z Paryża, Poznań był coraz ciekawszą pozycją na mapie nie tylko Polski, ale właśnie też Europy. I do wojny targi się rozwijały bardzo szybko. Zaczęto dodawać nowe wydarzenia w roku, nowe też podziały tematyczne w roku. No ale niestety przyszła wojna. Niemcy zajęli tereny targowe, co było oczywistym krokiem z ich strony. wybudowali też fabrykę części do swoich myśliwców na terenie targów, o czym by można się dowiedzieć w trakcie spotkania ze mną. W momencie, w którym w 1944 na Wielkanoc nadlecieli nad Polskę alianci, zbombardowali niestety targi. Właśnie celem była fabryka odlewnia części do myśliwców bojowych. Zbombardowali targi w 80% praktycznie. Nie było niemalże prawie co zbierać. Zostały tylko fundamenty i takie najtwardsze elementy pawilonów targowych.
21: W czasie tego bombardowania oberwała też wieża górnośląska, prawda? To było takie miejsce, które było bardzo charakterystyczne, no i nigdy nie zostało odbudowane.
20: Dokładnie. Wieża górnośląska był to budynek, który wybudowali Niemcy na wielką wystawę wschodnioniemiecką w 1911 roku. Wieża ta górowała nad Poznaniem przez kilkadziesiąt ładnych lat i w momencie, w którym alianci zbombardowali tereny targowe, wieża była na tyle zniszczona, że Związek Radziecki już nie miał w tym żadnego interesu, żeby ją odbudowywać, zwłaszcza, że była to budowla niemiecka. Odbudowali ją w uproszczonej formie. W 1945-1946 roku już zaczęto takie pierwsze renowacje.

0: nowego, czegoś, czego jeszcze nie znamy. Tak, taka rakieta lecąca w kosmos, tak sobie to ludzie utożsamiają z tą naszą iglicę. Targi od lat 50. oczywiście gdzieś jednak pod okiem czujnym Związku Radzieckiego były organizowane przez wiele lat, niemniej jednak z rozkwitem. To jest ten okres, lata 50. do końca lat 80., kiedy targi były oknem na świat.
1: No tak, bo mimo, że byliśmy jakby pod, powiedzmy, kuratelą Związku Radzieckiego, to jednak przyjeżdżali reprezentanci państw zachodnich także, również Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Oni wszyscy tutaj byli i prezentowali swoje nowości.
0: Oni wszyscy tutaj byli i to nie tymczasowo, tylko każdy z tych krajów miał swój osobny pawilon na terenie targów. Była to ogromna ilość pawilonów, od mniejszych do większych. Były to pawilony liczone już w ponad setce. Stany Zjednoczone miały swój niesamowity pawilon, który przypominał taki namiot albo taką konstrukcję bardziej, która by mogła równie dobrze wylądować na Księżycu. To myślę miało też duży związek z tym, że wygrali w pewnym sensie wyścig ze Związkiem Radzieckim. Oto kto pierwszy podbije Księżyc. Każdy kraj miał swój pawilon i prezentował to, co jest według nich najbardziej ciekawe albo jakieś najbardziej nowoczesne.
1: I tak do Poznania trafiła Coca-Cola między innymi. Co jeszcze?
0: Coca-Cola już w latach 60. na pewno była na terenie targów poznańskich, można było ją skosztować. Nie wiem, czy już w wersji bez cukru, ale z cukrem na pewno i to prawdziwym cukrem. Tak do Poznania trafiły pierwsze amerykańskie samochody, które każdy sobie chciał kupić wtedy. Na targach poznańskich można było też zobaczyć wyjątkowe konstrukcje, na przykład lotnicze. Nietypowy samolot z garbem i z silnikiem odrzutowym na dachu. Samolot przeznaczenia tak naprawdę rolniczego.
1: Mówiło się, że to najbrzydszy samolot świata.
0: To był najbrzydszy samolot świata, myślę. Zresztą ten samolot po wystawie na targach poznańskich trafił do muzeum w Szereniawie. Można go do dzisiaj obejrzeć.
1: Do pewnego momentu targi odbywały się raz w roku i tam było wszystko, ale potem się to pozmieniało.
0: Tak jak mówiłem, właśnie po latach 50. targi były na tyle popularne, że nie można było już ich organizować tylko raz w roku i robić konkretnych targów, które miały mieć wszystko. Z biegiem lat, głównie w latach 80. i 90., targi zaczęto dzielić na branże, na tematykę i zaczęto nadawać im swoje nazwy, takie jak Salmed, Taropak, jeszcze później targi budownictwa Budma. Tych targów było coraz więcej, bo było coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby każda branża mogła się rozeznać w swoich tematach na specjalnie przygotowanych do tego wydarzeniach.
1: Wiele z tych wydarzeń, które się wtedy wyspecjalizowały, takich jak Dremma, Polagra, Budma, to są wydarzenia, które trwają do dzisiaj. One oczywiście zmieniają z latami swoje formy, ale one się trzymają.
0: Tak, i to są targowe poznańskie perełki, te wydarzenia, te targi. Oczywiście zmieniają swoją formułę, bo jednak nie żyjemy już w latach 80. czy 70., tylko mocno w XXI wieku. I targi już nie polegają tylko na tym, żeby przyjechać ze swoim eksponatem, żeby wystawić stoisko. Targi teraz to są konferencje, to są prelekcje, warsztaty i to wszystko odbywa się właśnie w tym miejscu. To są spotkania branży, to są spotkania specjalistów, możliwość albo dokształcenia się, albo rozwinięcia jakiegoś tematu, w którym się specjalizujemy.
1: Czy pamiętasz może jakichś takich najciekawszych, najbardziej znamienitych gości, jacy odwiedzili targi na przestrzeni lat?
0: Targi poznańskie odwiedzało naprawdę wiele znamienitych gości, oczywiście politycy. Można by tutaj zacząć od takich polityków, których znamy z naszego życia codziennego, chociażby prezydent Andrzej Duda, czy niegdyś prezydent Aleksander Kwaśniewski, a za nawet takich czasów międzywojennych prezydent Polski Ignacy Mościcki, czy w czasach PRL-u pan Gomułka. Jeżeli chodzi o gwiazdy, bo takie oczywiście odwiedzały i odwiedzają dalej, targi poznańskie, Bryan Adams, Dawid Podsiadło, czy chociażby Sinéad O'Connor.
1: Na przestrzeni tego stulecia istnienia targów na pewno wydarzyło się tu wiele ciekawych rzeczy, o których potem mówiło się i plotkowało na salonach. Jakieś anegdotki znasz może z historii targowej?
0: Znam pewną anegdotkę. Jest to anegdotka o sytuacji, której nie mogłem doświadczyć, przeżyć osobiście, ponieważ jest to anegdotka z lat 30. Na terenie targów funkcjonowała bardzo luksusowa restauracja, kawiarnia Belweder. To jest restauracja, która mieściła prawie 2000 osób razem z ogródkiem letnim. Spotkały się na kawie, tudzież na piwie, dwie grupy polityczne. Niczym w Peaky Blinders panowie zaczęli głośno dyskutować. Prawdopodobnie ktoś powiedział,

0: Kilka słów za dużo i doszło do bijatyki, takiej właśnie, jaką możemy znać z takich seriali o gangsterach. Panowie użyli lasek, kastetów, podobno zaczęły latać krzesła, szyby powybijane. Musiała wbiec policja, trochę to niestety im zajęło, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, parę połamanych nosów, ale kwestie polityczne panowie chyba sobie wyjaśnili.
1: A może jakieś legendy krążą po targach? Patrzysz, to są stare budynki. Może jakieś duchy targowe są?
0: No bardzo możliwe, że jakieś duchy są. No, legend jest o targach, myślę, tyle, ile pracowników targowych było przez te 100 lat, ale taką podstawową, taką może nie legendą, bardziej takim małym straszydłem dla świeżych pracowników są duchy, które tutaj po pawilonach podobno krążą. Czy to w pawilonie numer 5, który leży na dawnym cmentarzysku, czy w Poznań Congress Center, który również leży na dawnym cmentarzysku.
2: Fragmenty rozmowy z miejskim przewodnikiem Maciejem Kaczmarkiem, ale także wiele innych ciekawych wspomnień z życia MTP możecie usłyszeć w reportażu Natalii Krystek o Międzynarodowych Targach Poznańskich, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. Dostępny jest on w serwisach mediateka.pl, Spotify, a także Apple Podcast. Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. U nas czas na magazyn reporterów. Dominik Rutkowski zapraszam. Poznanianka bada, czy chrząszcze pomogą rozkładać plastik. Okazuje się, że układ pokarmowy tych owadów nie tylko trawi, ale też przyspiesza biodegradację plastiku.
3: Sandra Kaźmierczak, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
4: Czy chrząszcze pomogą nam z biodegradacją plastiku?
3: Mam nadzieję, że tak. Może nie de facto chrząszcze, ponieważ na tym etapie badań, jakie ja prowadzę, mogę jednoznacznie stwierdzić, że bardziej chrząszcze, nie same one trawią, raczej ich mikroflora, wokół. Układzie pokarmowym, która się znajduje w układzie pokarmowym. Niemniej jednak te chrząszcze są pierwszym etapem, powiedzmy, takiej mechanicznej obróbki tego plastiku, przede wszystkim polistyrenu i polipropylenu i polietylenu. I gryząc, tak, rozdrabniając go mechanicznie, umożliwiają ich mikroorganizmom, które znajdują się w ich układzie pokarmowym, do tego, aby mogły one to przetrawić. Ale no, mam nadzieję, że te badania jakby pomogą w przyspieszeniu procesu degradacji plastiku, ponieważ jak wiemy, pierwsze butelki, które zostały, powiedzmy, przeznaczone do takiej naturalnej biodegradacji, tylko że zostawiamy je gdzieś w środowisku, żeby same się, że tak powiem, rozpadły, no do tej pory się nie rozpadły i szacuje się, że to potrwa kilkaset lat.
4: A skąd pomysł, żeby jednak spróbować z owadami?
3: Inspiracją była publikacja, która traktowała o tym, że na takiej zwykłej jednorazówce, jaką bierzemy na przykład te zrywki, co są w supermarketach przy owocach czy przy pieczywie, położono larwy barciaka większego. To jest ćma, która daje się we znaki bardzo pszczelarzom, ponieważ jest szkodnikiem w kulach. I one po prostu zgryzały tę folię i były w stanie ją przetrawić. To były pierwsze takie, powiedzmy, innowacyjne badania. Tak po prostu ktoś wpadł, że można coś takiego spróbować i zadziałało. Przez to, że zajmuję się chrząszczami, miałam swoją hodowlę, uznałam, że to jak ktoś postanowił, że da plastiki do jedzenia ćmom, to ja dam moim chrząszczom, może coś wyjdzie. No i zaczęło wychodzić.
4: To są zwykłe chrząszcze?
3: To znaczy, to są takie osoby, które zajmują się terrorystyką i je bardzo dobrze znają, ponieważ są uważane są zużywane jako karmówka. To jest mącznik, mlynarek i drewnojad. Uzupełniałam jeszcze pleśniakowcem lśniącym, który jest szkodnikiem w kurnikach. Wybór padł na to, że po prostu raz, miałam te hodowle, dwa, są bardzo proste. To jest, te chrząszcze są bardzo łatwe do hodowli. Naprawdę wystarczy im minimum i nawet tutaj okazuje się, że nawet plastik im wystarcza do tego, żeby przetrwać.
4: Te badania trwają, rozumiem jeszcze. Dalej je pani prowadzi. Nawet teraz jest pani na jakimś wyjeździe badawczym. Czy już można przewidzieć wstępnie skutek tych badań? Jaki będzie wynik?
3: Czy wynik jest na pewno taki, że bazują chrząszcze na swojej mikroflorze układu pokarmowego i to ona degraduje tak naprawdę ten plastik. Prawdopodobnie ten trzeci etap, którym teraz się głównie zajmuję, histopatologią, ma mi dać odpowiedź, czy ten plastik, mikroplastik oraz nanoplastik, czy odkłada się gdzieś w tkankach. To jest też taka odpowiedź, powiedzmy, w którym ewentualnie organie jest w stanie się to odłożyć i jakie potencjalnie może mieć to konsekwencje dla takiego owada. Także na ten moment jeszcze jeszcze nie wiem, ale bardzo, bardzo chciałabym już uzyskać te wyniki i dać jednoznaczną odpowiedź, co się dzieje z tym plastikiem jeszcze. Bo na pewno część, powiedzmy, jest przetrawiona, ale część podejrzewam, że jednak nie.
4: A o ile te chrząszcze, owady generalnie przyspieszyłyby rozkład, tą biodegradację plastiku w porównaniu do innych sposobów?
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi o naturalne, no to mówimy o przyspieszeniu o kilkaset lat. Podejrzewam, że tutaj byłoby kwestia tego, że wcześniejsze badania, które mówiły o mikroorganizmach takich wyodrębnionych specjalnie, które były w stanie trawić plastik, trwało to kilkanaście miesięcy. Tutaj myślę, że trwałoby to maksymalnie miesiąc, dwa.
4: No naprawdę jest bardzo szybko, a tym chrząszczom nic się nie stanie, jak zjedzą tyle plastiku?
3: To znaczy, raczej tu mówimy o tej mikroflorze. Jakby chrząszcze to był pierwszy etap, ale to... Jakby tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to. Niemniej wydaje mi się, że bardzo to przyspieszy to do... Bardzo dużo ogólnie naukowców zaczęło się też tym zajmować. A mam nadzieję, że to nie odwróci się też przeciwko nam, ponieważ na ten moment to, co jakby wychodzi, tak, czyli wchodzi plastik, coś wychodzi, nie jest też szkodliwe. To jest też bardzo ważna odpowiedź na to pytanie. Ponieważ co z tego, że na przykład jakiś chrząszcz sobie zje polistyren, a wyjdzie z niego coś jeszcze gorszego, które może być potencjalnie toksyczne. Na szczęście nie, tak nie jest. Więc mam nadzieję, że jakoś że proces degradacji plastiku po prostu przyspieszy się dzięki takim badaniom.
4: Dopytam jeszcze, bo nie ukrywam, że się na tym nie znam. Ten polistyren to jest popularny plastik w naszej codzienności?
3: Polistyren to jest najczęściej styropian. O, właśnie to zapomniałam tego słowa. Styropian.
4: Kiedy spodziewane zakończenie badań?
3: To znaczy tak, zakończenie badań podejrzewam w przyszłym roku. Podejrzewam, że i tak będziemy jeszcze musieli coś powtórzyć, bo to niestety w nauce tak bywa, że już myślimy, że mamy wszystko, a okazuje się, że jeszcze mamy dużo pytań i chcemy powtórzyć jakieś wyniki albo rozszerzyć.
2: Mówiła Sandra Kazimierczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przystanek to nie palarnia. Albo masz plecak? Zdejmij go. To dla wielu już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
5: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
6: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
5: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób. W transporcie publicznym bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami. Najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
6: Mhm. Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują akcje jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
5: Staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. To jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach takich wydawałoby się podstawowych ciągle przypominać. Tej nauki nigdy za mało. To są rzeczy typu wydawałoby się oczywiste, natomiast nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to i regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera i trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym, będziemy też emitować komunikat przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, to są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
6: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek, to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
5: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić i rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów bardzo mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść. Spokojnie, każdy zdąży wsiąść, nie ma z tym żadnego problemu, ale dajmy szansę najpierw tym, którzy są wewnątrz, żeby mogli wysiąść. Tak samo jak wejdziemy do pojazdu, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy, nawet jeżeli jedziemy jeden przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko. Natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając potem wejście następnym osobom. A wiele osób też tak ma zakodowane, że wchodząc do pojazdu od razu się ustawia przy drzwiach. Lepiej po prostu się przesunąć trochę do wnętrza, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś dalej, czy do pętli, czy ileś przystanków, no to naprawdę wchodząc do środka damy szansę też innym na korzystanie z transportu, bo też bywały takie sytuacje, że teraz jest tego dużo, dużo mniej, ale bywało tak kiedyś, że bardzo dużo osób było właśnie skoncentrowanych przy drzwiach, a w tych przestrzeniach pomiędzy drzwiami było widać przez okna, że tam jest puste miejsce, natomiast no, dodatkowo osoby musiały się bardzo mocno wciskać, żeby w ogóle móc wejść, no i to też taki apel o to, żebyśmy myśleli też o innych, nie tylko o sobie, a w ten sposób właśnie myślimy o kimś innym.
6: Na krótko, takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów, co by to było?
5: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej. Znaczy, nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą. Także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
6: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy, bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
5: Nie, jest to zabronione. Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd, przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no, kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
6: Ale takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
5: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść. Właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
2: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u, z którym rozmawiał Bartek Łojewski.
7: Będzie o jednych z najdroższych akademików w kraju i o tym, co zagraża naszym lasom, w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Poznań ma drugie najdroższe akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Wyniki podaje analityk Jarosław Sadowski.
8: Te ceny kształtują się w tym nowym roku akademickim na poziomie od 680 zł w domu studenckim Jagienka i domu studenckim Zbyszko za pokój dwuosobowy do 1390 zł i to jest jedynka w domu studenckim Hanka. Dla porównania przed rokiem te stawki były niższe, mamy wzrost rok do roku o 10%, czyli ta najniższa stawka wzrosła z 620 do 680, najwyższa z 1260 do 1390 zł. I tak jeszcze oprócz tego, co było w raporcie przed naszą rozmową, sprawdziłem jeszcze z ciekawości Politechnikę Poznańską i tutaj nawet te najwyższe stawki są jeszcze wyższe. Co prawda ten najtańszy pokój jest tańszy niż na uniwersytecie, bo kosztuje 550 zł, ale najdroższy pokój 1700 zł, no ale tutaj też należy uczciwie dodać, że wynika to po prostu z tego, że pojawił się nowy akademik po remoncie, dom studencki numer 3. Przed rokiem go nie było i on jest też właśnie świeżo wyremontowany, stąd tutaj tak wysoka cena, ale no już nawet pomijając ten fakt, widać, że faktycznie, jeżeli chodzi zwłaszcza o te pokoje w najwyższym standardzie, no to właśnie drugie miejsce po Uniwersytecie Wrocławskim z tą stawką 1390 zł, więc wśród tych badanych, no jest to powiedzmy druga najwyższa stawka w Polsce, no ale oczywiście studenci mają tutaj możliwość wyboru i są oczywiście też stawki niższe, jak wspominałem. Też to, co myślę, że jest warte podkreślenia, to w wielu przypadkach te stawki rosną, chociaż często jest tak, że te stawki rosną bardzo nieznacznie, o kilka procent. Jest też kilka uczelni w Polsce, gdzie w ogóle te stawki się nie zmieniły. 680 zł na Uniwersytecie Adama Mickiewicza za ten najtańszy pokój, to też jest dosyć dużo, bo w wielu przypadkach mamy właśnie w tym naszym raporcie stawki na poziomie około 500-550, nawet poniżej 500 zł, więc no to pokazuje, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma właśnie niskie dochody, no to dla niego może być to pewną przeszkodą, zwłaszcza, że od wielu lat nie była aktualizowana też kwota, którą można uzyskać w ramach kredytu studenckiego. Przypomnijmy, że maksymalną wypłatę miesięczną, jaką można uzyskać, to jest 1000 zł, więc nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie, więc moim zdaniem no, na pewno wymagałaby aktualizacji właśnie ta kwota kredytów studenckich, bo no, jeżeli ktoś ma dochody, ma zamożnych rodziców, którzy mogą wspierać, no to często te podwyżki nie są jakieś takie bardzo drastyczne, ale jeżeli ktoś ma naprawdę trudną sytuację i musi właśnie wspierać się kredytem studenckim na przykład, zwłaszcza jak dopiero zaczyna studiować, wtedy często nie ma jakichś jeszcze własnych dochodów, no to może być to bardzo ciężkie, żeby się utrzymać na uczelni, biorąc pod uwagę te stawki.
7: Problemem jest też dostępność akademików, wskazuje Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
9: Ja osobiście znam parę osób, które na przykład musiały dojeżdżać do Poznania z Gniezna, gdzie to dość niepraktyczne jest, bo się ponad godzinę z tego co pamiętam jeździ tam pociągiem. Te ceny w tej tych akademikach, to są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest po prostu mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać. Też nie wątpię, że dużo osób rezygnuje ze studiów przez koszt akademików, ponieważ też wymagania, żeby dostać stypendium socjalne, są tak wysokie albo bliskie, że no, tak naprawdę wiele osób, które potrzebowałoby tego stypendium socjalnego, nie jest w stanie go zebrać, bo rodzice akurat dostali większą wypłatę i pracowali sobie przez wakacje, więc mają za duże zarobki, żeby dostać stypendium socjalne. Tym bardziej w tym roczniku, potrzebne byłyby dane z tego roku. Obserwuję, że bardzo dużo osób się nie dostało, bo teraz jest o połowę czy tam nawet dwukrotnie większy rocznik niż podstawa, więc w tym roku do akademika obstawiam, że bardzo trudno się było dostać.
7: W stosunku do ubiegłego roku akademiki podrożały o około 10%. Nie pochodzą z okolic Poznania i psują nasz lokalny ekosystem. Gatunki inwazyjne na terenie naszego nadleśnictwa to zmora dla leśników. Sporo pracy trzeba poświęcić też reintrodukcji gatunków pod ochroną. Tych w Wielkopolsce również mamy sporo.
10: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
11: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: Zaczniemy sobie od inwazyjnych gatunków. Czy Wielkopolska takie inwazyjne gatunki ma?
11: Oczywiście i tutaj trzeba powiedzieć też o tych, które wkraczają do Wielkopolski. Nas, leśników, najbardziej zajmuje tutaj takie zwierzę, które dla Państwa, dla słuchaczy może wydaje się całkiem sympatyczne, ale dla przyrody polskiej jest bardzo niebezpieczne. Mam tu na myśli szopapracza, który średnio co 5 lat, postępując z zachodu na wschód, no, przenosi swój zasięg o około 100 km, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i już go widzimy w Wielkopolsce i musimy konkretne działania podejmować, by jego było jak najmniej. To jest gatunek inwazyjny, gatunek obcy. Może też warto powiedzieć, co to oznacza. To jest gatunek, który znalazł się w naszej przyrodzie, w naszym środowisku, został wprowadzony przez człowieka i niestety zadomowił się, jest mu bardzo dobrze i wypiera nasze naturalne gatunki. Jest, jeśli o nim mówimy, jest wyjątkowym drapieżnikiem. Bardzo dobrze się wspina, pływa. Też przenosi pasożyty i choroby, które również są zagrożeniem dla ludzi.
6: Są też inne gatunki, które dają się we znaki?
11: Tak, zgadza się. I tutaj mamy inne gatunki, chociażby jeśli pozostajemy w świecie zwierząt, to mamy żółwie ozdobne, które właśnie zamiast w naszych terariach lądują poprzez nieodpowiedzialne zachowanie ich posiadaczy właśnie w zbiornikach naturalnych. Ktoś po prostu stwierdza, że ma za małe terarium, no to nie odda tego zwierzęcia do azylu, tylko wypuści do środowiska i wtedy jest naprawdę też duży problem dla naszego rodzimego, chronionego, ściśle rzadkiego gatunku, jakim jest żółw błotny. Też przykładem są raki. Rak był kiedyś symbolem czystości wody. No teraz mamy szereg raków pochodzących z Ameryki, pręgowanego, luizjańskiego i tak dalej, które no, są właśnie wręcz przeciwnie, one w najgorszej jakości wody występują i również powodują to, że nasze środowiska naturalne zagrażają naszej przyrodzie. No i też możemy mówić o świecie roślin. No i tutaj też mamy przykłady i tu duży apel też do Państwa, bo nasze postępowanie, czyli wyrzucanie chociażby z ogrodów jakiejś części roślin, które no, mamy jakieś prace porządkowe, robimy w ogrodzie do lasu, no są bardzo dużym zagrożeniem dla naszej przyrody. Są zdjęcia w internecie, można obejrzeć opuncji, która w borze sosnowym wyrosła. Kolczurka klapowana jak właśnie rdestowce. No, nie mówiąc już o takich błędach wynikających z technik rolniczych, mam tu na myśli barszcze sosnowskiego i tak dalej, gdzie Państwo doskonale już pewnie wiedzą, że jest to gatunek rośliny, który też może nam w czasie upałów zagrozić, bo powoduje poparzenia słoneczne.
6: Jak walczyć z takimi gatunkami, które no, nie są popularne u nas na naszym terenie?
10: Tutaj wszystko zależy od tego, o czym mówimy i tak naprawdę walka zwykle jest podejmowana dosyć szybko, natomiast niestety czasami się okazuje, że to jest walka z wiatrakami. Tak bywa w przypadku na przykład na błocie kanadyjskiej, która jest bardzo popularną rośliną ogrodową, pięknie kwitnie, w sumie pszczelarze też ją sobie cenią, natomiast ona wypiera tutaj nasze rodzime gatunki też na włoci, zajmuje, że tak powiem, takie stanowiska właśnie odkryte, gdzie jest dużo słońca, no i zasłania wszystko inne, co mogłoby tam rosnąć. I w miejscach, gdzie ta przyroda jest szczególnie chroniona, takich jak rezerwaty, są podejmowane działania, jeżeli plan ochrony przyrody tego zakłada, są wyrywane na przykład rośliny, ale na przykład w przypadku niecierpka drobnokwiatowego, który szczególnie ceni sobie takie wilgotne bardziej stanowiska i pewnie kojarzymy go, bo to są te takie fasolki, które dzieci lubią ścisnąć, bo one wtedy wybuchają się i rozprzestrzeniają. mają. No i to jest właśnie ten mechanizm, który sprawił, że niecierpek bardzo ładnie się rozprzestrzenia i po prostu walka z nim okazała się zupełnie nieskuteczna.
6: To są gatunki inwazyjne, ale czy to oznacza, że my chcemy się ich całkowicie pozbyć, czy może są jakieś takie przykłady, przypadki, w których mówimy, no dobra, jak już jest, to spróbujmy współżyć.
10: Generalnie każdy gatunek obcy ma potencjał bycia stanie się gatunkiem inwazyjnym. To też wynika ze zmian klimatycznych. Są takie drzewa, krzewy na przykład, które jeszcze kilkanaście lat temu uważaliśmy, że gdzieś tam pojawiają się punktowo w naszych lasach, natomiast nie stanowią zagrożenia, ale to, że mamy na przykład coraz cieplej, coraz dłuższe okresy suszy, niektóre im bardzo sprzyjają i one w ten sposób w tym momencie po prostu stają się inwazyjne. Czasami to sprzyja pojawianiu się naturalnych naszych gatunków, takich jak modliszki na przykład, która w Polsce występuje naturalnie. Do tej pory zwykle pojawiała się gdzieś na Pogórzu tylko, a obecnie mamy obserwacje w całym kraju. Także przyroda się zmienia, no natomiast tak jak na przykład właśnie w przypadku szopa, który bardzo zagraża szczególnie populacją ptaków, tutaj dostajemy na przykład sygnały z takich miejsc jak Park Ujście Warty, Park Narodowy Ujście Warty, gdzie przecież tamte populacje ptaków to są jedne z najcenniejszych miejsc, jakie mamy w naszym kraju, a tam szopy po prostu gdyby wpadły, to mogłoby nie zostać nic do chronienia niestety.
6: Mhm. Też myślę, że ciekawym wątkiem był ten a propos ogrodów, czy my świadomie bądź nieświadomie się przyczyniamy w ten sposób do rozrostu tych gatunków inwazyjnych, w jaki sposób to się odbywa i czy mamy jakieś takie, w jakimś momencie powinna nam się zapalić lampka, że no nie powinniśmy tego robić, bo właśnie wspieramy gatunki inwazyjne.
11: No tutaj jeszcze dopowiadając do tych zwierząt, no to też trzeba pamiętać, że mamy ustawę o gatunkach inwazyjnych, tam są też kary za na przykład wprowadzanie gatunków obcych do środowiska, mówię tu o zwierzętach, o na przykład szopy, no bo tutaj padło pytanie, co zrobić, no są azyle, tak, gdzie te zwierzęta mogą być trzymane, są też arboreta, ogrody, gdzie można oczywiście takie gatunki różne, ciekawe. To są właśnie miejsca dedykowane, gdzie tam powinna występować ta fauna i flora. Wyrzucając odpady zielone, widzimy to tutaj na terenie Poznania, gdzie lasy nasze tutaj w naszej jurysdykcji no, przylegają do miasta, że leśniczowie napotykają właśnie wywiezione odpady z różnymi roślinami. No ta opuncja, chociażby wspomniana przeze mnie, no ona też właśnie gdzieś tam została przez kogoś wyrzucona. Niecierpek też się tak wydostał i w zasadzie już teraz bardzo pospolity. Także ta nasza świadomość jest tutaj kluczowa i to, że mamy zbiórkę odpadów selektywne, też punkty, gdzie możemy to bioodpady oddawać, no właśnie też po to jest to stworzone, żeby no do lasu tego nie wywozić, bo możemy w sposób właśnie taki bezpośredni przyczynić się do tego, że dany gatunek obcy wyprze nasz naturalny. I już, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, od XVII wieku te gatunki obce inwazyjne na świecie spowodowały utratę 40% około takiej bioróżnorodności, także to jest bardzo, bardzo myślę symptomatyczne i trzeba o tym mówić.
6: Co jeśli nie jesteśmy pewni, czy sprawdzić w internecie, czy lepiej do kogoś zadzwonić?
11: No i tutaj też myślę, że dobrym przykładem są jakby dwie drogi. Jedna to aplikacje, które już też coraz popularniej można sobie gdzieś tam w telefonie pobrać i sprawdzić, co to za gatunek. Dwa, mamy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która publikuje na swoich stronach konkretne poradniki, prezentacje, filmy edukacyjne. Tam widzimy, mamy szereg informacji bardzo ciekawych, bardzo użytecznych. Polecam właśnie sprawdzenie takich źródeł, gdzie eksperci wskazują nam właśnie, mówią, które gatunki, jaki mają potencjał, jak się z nimi powinniśmy po prostu obchodzić jako chociażby ogrodnicy, czy też hodowcy, jeśli mamy jakieś właśnie zwierzęta, no, chociażby żółwie, tak?
6: Nie wszystko po to, aby chronić ten dobrostan, który obecnie mamy, ten, który tutaj naturalnie występuje. Pomówmy teraz o tych chronionych gatunkach. Tych w Wielkopolsce jest dużo?
10: Mamy ich sporo. Oczywiście one są chronione z różnych względów. Zwykle dlatego, że są rzadkie. Czasami są po prostu rzadkie w naszym regionie. Takim przykładem jest śnieżyca wiosenna, którą mamy w nadleśnictwie Łopuchówko w rezerwacie Śnieżycowy Jar, która jest gatunkiem typowo raczej związanym z górami, a pojawia się tutaj u nas na nizinach. Natomiast może takimi najbardziej spektakularnymi przykładami zwykle są zwierzęta i tutaj chyba chyba koron królem tych naszych lasów jest żubr i przykład naprawdę takiej niespotykanej raczej sukcesu w przyrodzie, gdzie udało się ten gatunek przywrócić, no bo po I wojnie światowej na całym świecie i to wyłącznie w ogrodach zoologicznych przetrwały 54 sztuki tych zwierząt, a w tej chwili liczymy, że mamy ich około 11 tysięcy, z czego blisko 3 tysiące występują w Polsce i to spora część w ramach takich wolnych stad. Tutaj najbliższe takie mamy w okolicach Wałcza, które też zapuszcza się tutaj na teren Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, także użytkownicy lasu mają szansę spotkać żubra. I to jest właśnie sukces tutaj przyrodników i leśników, którzy podjęli ten wysiłek, żeby te zwierzęta odratować. Ale tu w Wielkopolsce możemy też się pochwalić na przykład bielikami, które też w poprzednim wieku bardzo już stanęły właściwie na granicy wyginięcia, a wspólne działania leśników, ornitologów, między innymi z Komitetu Ochrony Orłów, przynoszą co roku ewidentne sukcesy. W tej chwili mamy już ponad 1000 takich park, u których wiemy, że zakładają gniazda i odchowują pisklęta na naszym terenie. Szczególnie duża populacja tutaj nadleśnictwo sieraków, gdzie te piękne ptaki majestatyczne bardzo znajdują swoje miejsca. Między innymi właśnie przyczyniły się do tego na przykład platformy stawiane na takich starych drzewach, na których te ptaki budują gniazda, no bo takie bielik gniazdo ma spore, do takiego już rozbudowanego spokojnie kilkoro dzieci na przykład jest w stanie wejść. Ma swoje wymagania. W tej chwili działamy też na przykład na rzecz rybołowów. W tym roku mamy sukces w nadleśnictwie Kościan. Para rybołowów po wielu latach oczekiwania dochowała się i w zeszłym roku pary młodych i w tym roku trojaczków, co też jest dosyć niespotykane w tym przypadku tego gatunku, a że rybołowy są wybredne, że tak powiem, i właśnie postawienie platformy wymagało jeszcze odczekania 3-4 lat, zanim w ogóle uznały, że warto się tam zagnieździć. Także tym bardziej się cieszymy. Mieliśmy też pierwsze przypadki tutaj na naszym terenie sokoła wędrownego, który zagnieździł się w lesie, bo ta populacja szczególnie w latach 70. ucierpiała w wyniku stosowania środków ochrony roślin, gdzie odbiło się to na tym, że te skorupki jajek, na przykład tych piskląt, po prostu były zbyt cienkie, no i niestety te ptaki nie przeżywały, a to była taka kumulacja tych wszystkich toksyn po prostu w organizmie drapieżnika, jakim jest sokół, a w tej chwili jest go coraz więcej. Oczywiście pewnie większość z nas słyszała o przypadkach tam gniazd, które są gdzieś na kominach, w jakichś fabrykach zakładane, natomiast w lasach sokoły nadal są bardzo rzadkie, także bardzo się cieszymy z tych dwóch miejsc w Górze Śląskiej i w Obornikach, gdzie te ptaki się pojawiły. To, co być może nas wszystkich interesuje, to są też wilki, które troszeczkę naturalnie, ale rozprzestrzeniły się już po całym kraju, ale też rysie, które od czasu do czasu się pojawiają na terenie Wielkopolski. Tutaj przede wszystkim reintrodukcja ich przez Towarzystwo Zachodniopomorskie, które się nimi opiekuje, odchowuje młode i później wypuszcza je na wolność i mieliśmy już też parę razy wizytę takiego rysia, co jest niezwykle cieszącym zjawiskiem, bo one też są w naszym kraju bardzo rzadkie.
6: To dopytam może jeszcze bo tych gatunków widzę, że jest całkiem sporo. Czy są jakieś takie gatunki bardziej wymagające, gdzie może ta reintrodukcja nie przebiega tak, jak powinna, albo jest bardzo wymagająca, a może zdarzały się próby nieudane reintrodukcji gatunku?
10: Takim bardzo wymagającym gatunkiem na przykład jest żółw błotny, którego mamy jedyną populację tutaj w Wielkopolsce, w okolicy Leszna, w nadleśnictwie Karczma Borowa, gdzie tam też Stowarzyszenie Salamandra działa w ramach programu Helonia. I tamtą populację mniej więcej mieliśmy odnotowywaną już przed latami 90. Natomiast wtedy te działania się nasiliły i dwa, trzy lata temu powstał tam nowy rezerwat Czarne Doły, który te żółwie chroni, ale no taki żółw wymagania ma, że tak powiem, żeby faktycznie ta jego populacja tam mogła funkcjonować, ma spore. Po pierwsze musi mieć zbiorniki wodne, także tutaj wysychanie na terenie Wielkopolski, susze się ostatnio dosyć często zdarzają. Tutaj jest dla niego zagrożeniem. Z drugiej strony potrzebuje otwartych przestrzeni, takich jak łąki, gdzie samice składają jaja, no i te jaja muszą jeszcze przetrwać, więc tutaj znowu z kolei zagrożenie ze strony drapieżników i tu znowu nam się pojawia ten nieszczęsny szop pracz, który nie tylko potrafi się do gniazda dobrać, ale potrafi się do samego żółwia dobrać, który generalnie dorosły osobnik w tej skorupie zazwyczaj już jest w miarę bezpieczny, ale szop jest bardzo sprytny. Także tam działania są i to jest właśnie ten element ochrony czynnej, czyli gdybyśmy zostawili te żółwie samym sobie, wiele gatunków samym sobie, mogłoby się okazać, że one niestety by w naszych lasach nie przetrwały. Żółwie w tej chwili po pierwsze mają wsparcie ze strony nadleśnictwa, które realizowało projekty małej retencji, żeby zatrzymywać wodę w tych zbiornikach, które one tam bytują. Po drugie, drugie wypasane są owce, żeby te łąki nie zarastały lasem. No i też żółwie są monitorowane. Mają na sobie lokalizatory po to, żeby jeżeli samica złoży jaja, to po prostu to gniazdo zabezpieczyć, tak żeby te żółwiki przetrwały później i mogły wrócić do wody, że tak powiem, z powrotem bezpiecznie.
7: Z Tomaszem Maćkowiakiem i Adą Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu rozmawiał Bartek Łojewski.

0: Coraz starsi mieszkańcy Wielkopolski decydują się na rozwód. O ciekawych danych GUS-u u nas na początek. Powiemy też o kobietach z Wielkopolski, które oceniają swój poród negatywnie lub wręcz traumatycznie. Jest ich aż 14%. A na koniec o nietypowym pomyśle PTBS-u. W swojej nowej inwestycji na Naramowicach spółka chce zapewnić mniej miejsc parkingowych niż przewidują przepisy. W Vox FM Poznań na 107,4 czas skupić się trochę na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. W ubiegłym roku w Wielkopolsce odnotowano 5 tysięcy rozwodów. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja jest jednak lepsza niż w poprzedniej dekadzie.
1: To o 20% więcej niż w roku poprzednim, jednak zdecydowanie mniej niż w latach 2012-2019, gdy liczba rozwodów wahała się pomiędzy niespełna 5700, a niemal 6100 w roku 2016.
0: Powiedziała nam Arleta Olbrot z poznańskiego GUS-u. Najczęściej rozwodzą się pary bez dzieci lub z jednym potomkiem. Głównymi powodami rozstań są nadużywanie alkoholu, niewierność w małżeństwie i różnice charakteru.
2: Kiedy para mówi o niezgodności charakterów, często za tym hasłem stoi raczej taka długotrwała, utrzymująca się trudność w porozumiewaniu się, w komunikacji, narastające konflikty, różnice, które dotyczą systemu wartości albo sposobu życia. Często jest to brak bliskości.
0: Mówi psycholog Natasza Chmielewska. Pierwszy raz najczęściej rozwodzącą się grupą wiekową były osoby w wieku od 40 do 49 lat. Do tej pory dominowała grupa od 30 do 39 lat. 14% kobiet w Wielkopolsce negatywnie lub wręcz traumatycznie ocenia swój poród. To wyniki raportu Fundacji Matecznik. Jej prezeska Alicja Nowaczek mówi o szczegółach badania.
3: To są niepokojące informacje, dotyczące tego, jak rzeczywiście kobiety, które urodziły zupełnie niedawno, odbierają to doświadczenie. To zupełnie jest niezależne od miejscowości, od stopnia referencyjności szpitala, od tego, czy szpital jest duży, czy mały. My mamy informacje zbiorcze i kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, na które się trafi. To jest wsparcie osoby bliskiej, czy było adekwatne. To jest samo przygotowanie się kobiety, bo jeżeli ona pewnych rzeczy nie była świadoma i dużo ją rzeczy zaskoczyło, to będzie odbierała nawet fizjologiczne elementy porodu jako takie negatywne. No i to też jest oczywiście kwestia bólu. W Wielkopolsce z tym łagodzeniem bólu jest różnie. Znieczulenie zewnątrzoponowe, które jest taką najbardziej skuteczną metodą łagodzenia tych odczuć bólowych, jest w połowie placówek zupełnie niedostępna. Także na to wpływa bardzo, bardzo wiele czynników. My w Fundacji Matecznik skupiamy się na prawie w okresie okołoporodowym. To są prawa pacjenta, one dotyczą oczywiście każdego z nas, ale w tym okresie okołoporodowym są tym bardziej istotne. I tutaj informacje, które mamy od kobiet, informacje, które mamy od Fundacji Rodzi po Ludzku, pokazują, że nadal te prawa pacjenta w porodzie, w szpitalu nie są przestrzegane. I zdarza się, że kobiety mają przeprowadzone interwencje medyczne, takie jak badanie wewnętrzne czy nacięcie krocza, bez zgody albo wbrew sprzeciwowi. Także można sobie wyobrazić, że jeżeli kobieta ma nacięte krocze, a na to się nie zgadzała, to już samo w sobie może być doświadczeniem traumatyzującym. Na pewno temat przestrzegania prawa, przestrzeganie standardu poprawił się na przestrzeni ostatnich lat. Nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, dużo o tym dokumencie się mówi. My nawet same prowadziłyśmy kampanię upowszechniającą te zapisy. Na pewno jest lepiej. Kobiety także są coraz bardziej świadome swoich praw i wiedzą, o co zapytać. Dużo kobiet przychodzi ze swoimi planami porodów. Także ta sytuacja, jeżeli byśmy porównały zapewne do raportów sprzed 10 lat, jest lepsza. Teraz coraz rzadziej zdarzają się jakieś niemiłe, niestosowne komentarze. Kiedyś było to dużo, dużo częstsze. Także my widzimy, że jest dużo lepiej. My widzimy, że dużo rzeczy od takich prozaicznych, jak wystrój sal, po takie jak możliwość porodu do wody, znieczulenie zewnątrzoponowe, oczywiście my będziemy narzekać na to znieczulenie, ale jeszcze 3 lata temu w Wielkopolsce to było 0%. Teraz jest 15% kobiet, które otrzymały w tym pierwszym półroczu tego roku 2026. Także dużo rzeczy zmienia się na plus, Ale my zawsze myślimy o tej jednej kobiecie, która idzie do porodu, usłyszy jakiś niemiły komentarz, ktoś wykona jakąś procedurę bez jej zgody i ona z tym doświadczeniem pozostanie, a być może rodziła pierwszy i ostatni raz.
0: Średnia dla całego kraju to 31% kobiet, które otrzymują znieczulenie zewnątrzoponowe. PTBS chce zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych na nowych osiedlach. Spółka planuje budowę 6 nowych kompleksów przy ulicy Bielicowej na Naramowicach. Na pierwszym osiedlu, gdzie powstanie 2000 lokali, będzie przypadało 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, ale przy kolejnych budowach spółka chce zmniejszyć tę liczbę. A to pokłosie statystyk wynajęcia parkingu z osiedli spółki na Strzeszynie, tłumaczy dyrektorka inwestycyjna PTBS Agnieszka Buczyńska-Piguła.
4: Obserwujemy, że stan wynajęcia wynosi niecałe 50% przy tych lokalach, więc stąd w trosce o kieszeń naszych mieszkańców, czyli o opłaty wszelkie, utrzymanie, oddymianie i tak dalej. No jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania tego i sprawdzenia, czy ten normatyw był prawidłowo dobrany.
5: No i tutaj też widzimy taką tabelkę z tymi właśnie danymi. Zaznaczone są tutaj miejsca tych inwestycji, w których jest te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. Gdzie one się znajdują? Właśnie może spójrzmy na te dane, przeanalizujmy to.
4: Tu mówimy głównie o naszych najmłodszych zasobach, czyli wszystkich osiedlach na Strzeszynie, gdzie ten normatyw również zgodnie z miejscowym planem wynosił 1,5 miejsca postojowego. I w tej chwili mamy obłożenia na miejscach postojowych w halach garażowych poniżej 50%. Stanowi to dla nas problem, gdyż również instytucja finansująca tą inwestycję wymaga od nas minimum 50% obłożenia tych miejsc postojowych, czego my nie jesteśmy w stanie spełnić, bo nie ma takiego po prostu zainteresowania. Wzorem chociażby naszej inwestycji na Żelaznej będziemy inwestowali bardziej w rozwiązania proekologiczne typu błękitno-zielona infrastruktura, czyli wszelkie sposoby na retencjonowanie wód opadowych, na zieleń sprzyjającą właśnie wypoczynkowi, ale również taką proekologiczną.
5: Pani wspomniała o tych badaniach na samych Naramowicach. Czy państwo już analizowali, analizują to, jak wygląda to zapotrzebowanie na miejsce parkingowe w tamtym firtlu?
4: Tak, sprawdzaliśmy to wstępnie i z naszych tutaj wstępnych badań wychodziło, że na pewno 1,5 miejsca byłoby za dużo. Natomiast no, ciężko mi dzisiaj wyrokować, jak to będzie za 2-3 lata, kiedy my będziemy bliżej do realizacji naszej inwestycji.
0: W przyszłości między blokami planowana jest linia tramwajowa. Dziś ten rejon obsługuje autobus linii numer 151. Zdaniem radnego osiedlowego z Naramowic, Jakuba Czaj, problem z parkowaniem w tej części Poznania jest.
6: Nie powiem nic nowego, na całych Naramowicach brakuje miejsc parkingowych. W szczególności w tej chwili na wschodnich Naramowicach, gdzie rozbudowa mieszkaniowa jest tak mocno zaawansowana, tak mocno się rozbudowuje, że tych miejsc brakuje i cały czas będzie brakowało. I sytuacja, w której w tej chwili stanęliśmy, gdzie będą oddawały 2000 mieszkań, przy czym będą chciały zmniejszyć ten współczynnik ilości miejsc parkingowych, co no bardzo mocno spowoduje to, że mieszkańcy nie będą mieli gdzie zaparkować. I to nie mówimy o jednym, dwóch, trzech miejscach brakujących, tylko o ponad 1600 miejsc mniej dla mieszkańców nowych mieszkań, które będą oddawane za parę lat.
5: Słowem, najpierw infrastruktura, a potem takie ruchy, to państwo proponują?
6: Taka powinna być kolej rzeczy. Jeżeli chcemy być zieloni, być eko, żeby mniej samochodów jeździło na naszych drogach, no to musimy najpierw mieć możliwości do tego. Na chwilę obecną, przynajmniej na Naramowicach Wschodnich, no tych możliwości nie ma. Nie mamy nowych dróg, nie mamy tak mocno zoptymalizowanej komunikacji miejskiej, aby móc wyeliminować ruch osobowy samochodów mieszkańców w pobliskim domów.
5: Pierwsze bloki jeszcze z tym obliczeniem, te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie mają powstać w 2028 roku. Czy do tego czasu miasto w ogóle byłoby w stanie dopiąć tutaj te rzeczy związane z infrastrukturą?
6: Powiem tak, budowa nowych dróg to są olbrzymie koszty. To są plany wieloletnie. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwóch, trzech. Natomiast można już wcześniej się do tego przygotowywać, tak samo jak było przez kupę lat przygotowywane podłoże pod budowę trasy tramwajowej na Naramowice. Natomiast do tego czasu, aż będą oddane pierwsze mieszkania, no nie widzę, aby była możliwość rozwoju tak szybko budowy dróg oraz komunikacji miejskiej.
0: O tym, czy liczba miejsc parkingowych na nowe

Wybiła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w dwóch teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej. Zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego i 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca.

sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, między innymi w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why Do You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA.

podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance

Kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Na kolejny album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płytę fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi i jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimun, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée – Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizację non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne, i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel Up and Always ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytułu Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Wskoczył on na 3 miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca
Smitha pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego dwie nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got a Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Florida i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sia, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Sia. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sia stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, 4-krotną we Włoszech, 3-krotną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również 2 reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu im prezowaniu. To było praktycznie moje życie. Rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został 3 artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4 miejsce na liście Billboard 200, ale 1 na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8 miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1 listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem jeden, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi 3-krotną we Włoszech, 2-krotną w Norwegii, 3-krotne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową płytę.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sion czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: FM. Nie żyje paralotniarz, który wczoraj wpadł do Wisły. Od tego zaczniemy wiadomości. Pakiet ceny paliwa niżej wrócił na stacje benzynowe, a na koniec szczeciński szpital, w którym w tym samym czasie na świat przyszły 4 pary bliźniąt. Jest 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje mężczyzna, który wczoraj wpadł do Wisły podczas lotu paralotnią. Do zdarzenia doszło w miejscowości Rozgarty w województwie kujawsko-pomorskim. Poszkodowany to 59-letni mieszkaniec Gdyni, mówi Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu.
1: Ten mężczyzna został podjęty z wody przez Państwową Straż Pożarną z Grudziądza i natychmiast zostały wdrożone czynności ratujące życie. Ten mężczyzna był reanimowany. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon tego mężczyzny. Teraz w tej sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury, które wyjaśni przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Sprawą zajmie się też Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych. Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainie Friedrich Merz przyleciał do Kijowa, gdzie oświadczył, że w towarzystwie prezesów niemieckich koncernów zbrojeniowych spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Według rządowych źródeł kanclerz Niemiec zamierza zapewnić Ukrainę o szybkiej dostawie 1000 dronów. Te mają posłużyć do zwalczania znacznie szybszych rosyjskich dronów bojowych z napędem odrzutowym. Wrócił pakiet CPN. Od wczoraj na stacjach ceny paliw obniżone są podatek VAT. Dziś i jutro za litr 95 kierowcy nie zapłacą więcej niż 6,73 zł. Za litr diesla 7,88 zł. A z kierowcami na ten temat rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20, wie pan, jakaś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
3: Boli jak się płaci?
4: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
3: Co pan tankuje?
4: Benzyna.
3: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
3: Pan dzisiaj tankuje?
2: Poczeka pan aż... Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
0: Program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Już mogą cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi. Do emerytów i rencistów trafiły tak zwane czternastki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył wysyłanie pieniędzy, mówi Anna Szaniawska z Małopolskiego Oddziału ZUS-u.
6: W Małopolsce łącznie świadczenie to otrzymało przeszło 585 300 osób. Trafiło do nich przeszło 886 milionów 300 tysięcy złotych. ZUS przekazał czternastki razem ze świadczeniem głównym w standardowych terminach płatności dla tego świadczenia. Co ważne, seniorzy nie musieli w tej sprawie składać żadnego wniosku.
0: W całej Polsce uprawnionych do czternastek jest aż 6 milionów osób. Na koniec jeszcze 8-krotne szczęście w szczecińskim szpitalu. 4 pary bliźniąt przyszły na świat niemal w tym samym czasie. Do niecodziennej sytuacji doszło w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2, mówi rzecznik placówki Łukasz Iżowski.
7: 8 maluchów niemal jednocześnie trafiło później pod opiekę naszych neonatologów. Żartobliwie mówimy więc, że mieliśmy w szpitalu mały zlot bliźniąt.
0: Na noworodki wróciły już do domów. Weekend trzeba jeszcze korzystać z tej pięknej aury. Jutro ochłodzenie, ale dziś nadal ponad 20 stopni na plusie w większości kraju. 20 będzie, 22 nawet na Śląsku i na Podkarpaciu. Chłodniej, około 18-19 w centrum kraju, 17 nad morzem. Na Warmii i Mazurach 16. To nadal ciepło, ale tutaj uwaga na przelotne opady deszczu. Zachmurzenie pojawi się na zachodzie kraju, tutaj bez opadów, a na barometrach mamy 1015 hektopaskali. Biometr jest korzystny.

jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katy ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katy ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katy Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na 3. miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza, miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2000

Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek, wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry – Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katy zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katy również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katy mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katy i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazło się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych.

0: W ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katie dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance-popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. To m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na $350 milionów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za $225 milionów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.
1: Mężczyzna, który wjechał samochodem w grupę osób i śmiertelnie potrącił swojego brata, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, o tym na początek. Powiemy też o fali zwolnień w Poznaniu. Pracę może stracić nawet 600 osób. Jak wpłynie to na rynek? Pytamy ekspertów. A na koniec będzie o nowej akcji, która ma poprawić bezpieczeństwo seniorów. W Vox FM Poznań na 107.4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który wjechał autem w grupę osób w Borówcu pod Poznaniem. W wypadku zginął jego brat. Arkadiusz C. nie przyznał się do winy. Odmówił składania zeznań. Nawet 600 osób w Poznaniu może stracić pracę. GSK ogłosiło zwolnienia 500 informatyków, a koncern Mars 100. Powód jest ten sam. Dział IT będzie przeniesiony do Indii. Z ekonomistą z WSB Merito, Sławomirem Jankiewiczem, o konsekwencjach tych decyzji rozmawia Ari Habir.
2: To można było przewidzieć z tego względu, że mamy coraz większą automatyzację, robotyzację. W związku z tym te proste czynności, szczególnie w informatyce, która w tych prostych przykładach jest dosyć prosta, księgowości, łatwo to, powiedziałbym, zrobić. Przenosi się takie sytuacje do krajów, po pierwsze, o niższych kosztach i z drugiej strony tam też potrzeba mniej ludzi. Tam w razie czego, jak się dokona większej automatyzacji, szybciej tych ludzi można zwolnić, bez żadnych problemów, bez innych jakichkolwiek konfliktów, no bo wiemy, że tam te prawo pracy jest dużo, po pierwsze, łagodniejsze, a z drugiej strony koszty są mniejsze, więc jakby to powiedzieć, to jest to naturalne niestety i możemy się spodziewać tego w najbliższych latach, no większych przypadkach.
3: Z drugiej strony to chyba można postrzegać jako swego rodzaju zagrożenie, no bo wtedy ta praca jest w ogóle przenoszona też nie tylko poza Poznań, nie tylko poza Polskę, ale poza samą Unię Europejską.
2: Oczywiście, ale to nie jest nic nowego. Wiemy, automatyzacja, robotyzacja będzie powodowała pewne zmiany w strukturze zatrudnienia. I to są zmiany w strukturze zatrudnienia. Już nie potrzebujemy takich prostych informatyków do prostych działań, bo proszę zwrócić uwagę, my nie zwalniamy tych 500 osób i tam dalej tych 100. To nie są zwalniani informatycy, którzy są specjalistami, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa, jakichś tam innych rzeczy, czyli tych, mówiąc krótko, nie można zastąpić maszynami takie robione, tylko tych prostych czynności. Więc to będzie następowało, tak? W taki czy inny sposób. Jak nie do przenoszenia, to po prostu likwidacja. Nie oszukujmy się, to nastąpi. W ciągu 5 do 10 lat będzie to następowało. Będziemy musieli zmienić to.
3: W takim razie, jeżeli chodzi o same te zwolnienia, jaki to może mieć wpływ na poznański rynek pracy?
2: Niewielki. No powiedzmy szczerze, Poznań i generalnie tutaj ta Wielkopolska poza jakimiś tam niewielkimi obszarami, ma relatywnie niskie bezrobocie, tak? W związku z tym tu nie będzie problemu, chodzi o przekwalifikowanie tych ludzi. Ci ludzie po prostu będą musieli się przekwalifikować, iść do innych, na przykład informatycy, zdobyć większe umiejętności, kompetencje na przykład, żeby wejść w te dziedziny, gdzie po tych ludzi się poszukuje, tak? A inni, którzy będą na przykład księgowi, po prostu przekwalifikować się do innych. No, póki co wręcz odwrotnie, tych ludzi jest mało, tylko oczywiście struktura zatrudnienia będzie ulegała zmianie, tak? Ci ludzie, którzy teraz sobie, powiedzmy, relatywnie dobrze żyli, taki informatycy, no bo oni zarabiali kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, przy relatywnie prostych czynnościach, tak? Już nie będą mogli tego robić, tak? Będą musieli się douczyć, dokształcić, no i niestety podjąć, no, wyzwanie w innej firmie, innej działalności, a część ludzi, jak nie będzie potrafiła się przekształcić, będą musieli po prostu zmienić zawód.
3: A ten poznański rynek jest wystarczająco chłonny na tej potencjalnych zwolnionych 600 pracowników?
2: Oczywiście. Poznań, jak powiedziałem, bezrobocie jest najniższe w Polsce. Najniższe w Europie. W związku z tym tutaj nie ma jakby problemu, że ktoś nie znajdzie pracy, kto będzie chciał. Oczywiście nie znajdzie tej samej pracy, tak? No to wiemy. A natomiast tu na razie ja bym się tutaj nie obawiał. Natomiast oczywiście trzeba mieć na uwadze proces długookresowy i już dzisiaj zastanawiać się, co będzie za te 5-10 lat, bo jak wtedy nastąpi ten proces pełnej automatyzacji, robotyzacji, to możemy mieć problem, bo sobie z tej struktury nie zmienimy tak szybko. Więc uważam, że dzisiaj już powinniśmy się nad tym zastanawiać. Zresztą Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego się już tym zajmuje. Właśnie zastanawiać się, w którym kierunku dążyć, jak zachęcać już ludzi wcześniej, żeby sobie zmieniali swoje, powiedziałbym, zawody, żeby inną ścieżkę kariery zawodowej wybierali, żeby to inaczej wyglądało, to nie będzie problemów. Natomiast jeżeli rzeczywiście do tego nie doprowadzimy, no będą te masowe zwolnienia, no i będzie problem przynajmniej krótkookresowy, nie? No bo ci ludzie nagle znajdą się bez pracy, będzie wymagało trochę czasu, zanim oni się po prostu do tego rynku gdzieś tam wdrożą.
3: Jakie rozwiązania już dzisiaj możemy wdrażać, żeby, tak jak pan powiedział, później nie było tych problemów?
2: Znaczy, po pierwsze przewidywać, prognozować zmianę rynku i dostosowywać do tego, powiedziałbym, ludzi, rynek pracy, łącznie z uczelniami, tak? Poinformować ludzi, młodych ludzi, gdzie mogą mieć pracę, w jakim kierunku, zachęcać do tworzenia takich na przykład kierunków studiów czy technikum, bo tak naprawdę my dzisiaj w Polsce też idziemy właściwie w cały czas studia, zapominamy, że tak naprawdę w wielu przypadkach studia nie są potrzebne, żeby prowadzić w XXI wieku udane życie zawodowe z dobrymi wynagrodzeniami, bo ja uważam, że na przykład za mało jest na przykład szkół technicznych z zawodami i mogę powiedzieć więcej. I tutaj to są czasami zakłady przyszłości, tak? I to wcale niekoniecznie takich, nie wiem, ktoś powiedział przy maszynie, tak? Bo obsługa na przykład pewnych robotów, botów i tak dalej, działania na przykład tworzenia botów, tego typu kwestie, tak nawet informatyki, to nie potrzeba studiów wyższych. Przecież po naprawdę są na świecie, na przykład w Niemczech, ludzie, którzy kończą technika, są bardzo dobrymi na przykład specjami od bezpieczeństwa na przykład systemów, i oni zarabiają bardzo duże pieniądze, tak? Taki człowiek po techniku może zarabiać 20 tysięcy, tak? A po studiach na przykład, kiedy znowu mamy kolejny, nie wiem, pedagogikę czy inne, no potem idzie gdziekolwiek do pracy i w zasadzie zarabia płacę minimalną troszeczkę powyżej, bo robi proste czynności, które za chwilę tak naprawdę nie będzie zapotrzebowania.
1: W poniedziałek rozpoczęły się negocjacje w sprawie zwolnień między związkowcami a zarządem GSK. Na osiągnięcie porozumienia mają 20 dni. Bezpieczny senior, świadomy senior. We Wielkopolsce zainaugurowano akcję zwiększania wiedzy osób starszych. Ale nie tylko, mówi wicewojewoda Wielkopolski Karolina Fabiś-Szulc.
4: To też profilaktyka i edukacja seniorów, którzy muszą wiedzieć, jak rozpoznać zagrożenie, jak przeciwdziałać temu zagrożeniu, jak czuć się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, w internecie, jak rozpoznawać te zagrożenia też cyfrowe, które są w naszym świecie i coraz bardziej te niebezpieczeństwa dotykają również seniorów. Także bardzo się cieszę z tego, że dzisiejsza konferencja Świadomy Senior, Bezpieczny Senior spotkała się z takim zainteresowaniem seniorów województwa wielkopolskiego. Mam nadzieję, że spotka się to też z zainteresowaniem naszych starostów i ta konferencja, która dzisiaj jest inauguracja w województwie wielkopolskim, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, dotrze również do powiatów i tam te konferencje również będą się odbywały już bliżej miejsca zamieszkania naszych seniorów i seniorek z naszego regionu.
1: W ramach akcji seniorzy otrzymają m.in. broszury informacyjne, a w powiatach organizowane będą spotkania ze starszymi osobami. Sławomir Pałka, wiceminister sprawiedliwości, przyznaje, że seniorzy nadal są ofiarami oszustw.
5: Ponad 80% przestępstw, których ofiarami stają się seniorzy, to są przestępstwa przeciwko mieniu. To nie są tylko oszustwa, to są też kradzieże, ale obserwujemy zjawisko niestety niebezpieczne zwiększania się ilości przestępstw na tak zwaną legendę, czyli na wnuczka, na policjanta, niestety nawet na sędziego, na prokuratora, czyli takie opowieści, w które senior jest wciągany i wyłudzane są od niego pieniądze. Nasz program wskaże seniorom na te zagrożenia, ale też pokaże, jak sobie z nimi radzić. Wespół z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Ministerstwa Sprawiedliwości opracowało taki dosyć szeroki, rozbudowany program, który ma wyposażyć seniorów w wiedzę, tak żeby uniknąć tych zagrożeń. Dlaczego warto unikać i zapobiegać? Ponieważ niestety możliwości później odzyskania środków, które już zostały oszustom przekazane, są ograniczone, ponieważ przy przestępstwach internetowych, to Państwo wiecie, te pieniądze raz płacone krążą po całym świecie i ciężko je odzyskać. Natomiast jeżeli będziemy w stanie zapobiegać, no to nie dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś zostanie zubożony przez oszustwo. Jest opracowana broszura, w której w przystępnej formie podane są wszystkie informacje, które padają też na konferencji, na szkoleniu. Mamy też takie użyteczne narzędzia w postaci magnesu na lodówkę, gdzie znajdują się wszystkie najistotniejsze numery telefonów, chociażby gdzie w razie potrzeby zadzwonić, gdzie zwrócić się o pomoc. Także myślę, że to są narzędzia przydatne. Program to jest zestaw pewnych treści, które są dostępne w formie prezentacji. My je udostępniamy jednostkom samorządu terytorialnego, tak żeby one później na swoim terenie organizowały spotkania, meetingi z seniorami i tutaj nie ma ograniczenia czasowego. Oczywiście jesteśmy otwarci też na modyfikacje. Będziemy się wsłuchiwać w głosy tych zainteresowanych, jeżeli będą potrzebowali trochę czegoś innego, czegoś więcej, a może z czegoś zrezygnować, to będziemy mogli ten program modyfikować, ale chcemy go kontynuować, bo ten temat nie skończy się w tym, czy nawet w przyszłym roku. Tak jak rozmawialiśmy, społeczeństwo się starzeje i musimy na te wyzwania być gotowi i reagować.
1: Obecnie 27% mieszkańców województwa to seniorzy, w 2050 będzie to już 40%.
6: FM i 4. Fox FM Poznań.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

to właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł. Ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat rządzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród, dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w tournée z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec, kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave, The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne. Nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Dizzy.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Reklama.
1: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
0: Reklama.
5: 107.4
0: Vox FM. Poznań.
6: Poznań. Dramatyczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje 5-letnia dziewczynka. Komornik w bazie mazurskiej służby ratowniczej. Pracownicy zostali eksmitowani. Na koniec polskie jabłka na liście 100 najlepszych odmian tego owocu na świecie. Jest 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek tragiczny wypadek pod Tarnowem. Nie udało się uratować życia dziecka, na które podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata. Do zdarzenia doszło wczoraj w Woli Rzędzieńskiej, mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
6: Co dokładnie wydarzyło się na prywatnej posesji i dlaczego doszło do wypadku, to ustala tarnowska policja i prokuratura, dodaje Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji.
8: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
6: Na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła, to ustalają policjanci i prokuratorzy. W wiadomościach teraz baza mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie, którą przejął komornik. Gmina Pisz odzyskała teren nad Śniadrwami po prawomocnym wyroku sądu. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
9: Działka została ogrodzona, a pomieszczenia zaplombowane. Część sprzętu z niemal 50-letniej działalności mazurskiej służby ratowniczej nadal pozostaje na miejscu. Ma zostać odebrana w ciągu miesiąca.
10: Sprawa zakończyła się tak, że przed komornik zablokował, zaplombował wszystkie pomieszczenia i budynki. Postawione zostały kamery przez gminę.
9: Mówi Kuba Gwiazdowski z mazurskiej służby ratowniczej. Ratownicy nie zamierzają rezygnować ze służby.
10: W tej chwili wszystkie środki ratownicze mamy zgromadzone. W kontenerach, więc nasz czas reakcji też będzie znacznie gorszy. Dzięki wspomnianej umyślności naszego komandora udostępnił nam swój prywatny domek.
9: Dodaje Gwiazdowski. Była to jedyna jednostka na Straży Bezpieczeństwa na Śniardwach.
6: Relacjonowała Anita Zalewska, dziękuję. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, opublikowanego pod koniec września. Władze Łącka, sadownicy i mieszkańcy się cieszą, bo to ogromna promocja nie tylko samych jabłek, ale też regionu.
11: Bardzo dobre są. Słodkie, soczyste, takie fajne są w smaku.
12: W Łącku jest dużo sadów, dużo tych jabłek jednak stąd wychodzi.
13: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. To oczywiście jest zaszczyt honorolej potwierdzony. Zobaczenie tego, jak te łąckie jabłka od lat się pozycjonują na mapie produkcji sadowniczej. To też jest fajna promocja łąckie.
14: Na pewno rodzaj gleby, nasłonecznienie, no i oczywiście praca ludzi, którzy dbają o te owoce, powoduje to, że te jabłka są tak dobre.
6: Dodaje jeden z łąckich sadowników, Krzysztof Gądek. Na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie, także z Polski. Na koniec jeszcze sport. Hubert Hurkacz wygrywa w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro przed Hurkaczem starcie w półfinale. Jego rywalem będzie albo kolejny Rosjanin Andrzej Rublow, albo Australijczyk Alex de Minaur. Jeszcze dziś kilkadziesiąt stopni na termometrach, 22 na plusie na Śląsku i na Podkarpaciu, 20 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, najchłodniej dzisiaj na Warmii i Mazurach, około 16, to wciąż ciepło i tutaj też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeszcze jutro w miarę ciepło, podobno będzie tak do środy. Czwartek już opady deszczu w całej Polsce. No to wróćmy jeszcze do dzisiejszego dnia. Na barometrach mamy 1500 hektopaskali.
4: The Best of Pierwsza Zmiana.
15: Konrad Piwowarski,
16: Julia Hren
17: i Paweł Pawelec.
18: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: Best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: 609 86 9 86 9.
4: Nie ma dmuchanka po drodze, także spokojnie.
1: 12 minut po godzinie 7, a teraz to już nie dmuchanko.
4: Nie, tylko będzie, nie trzeźwość.
1: Będzie oglądanko. Od dzisiaj. Dokładne oglądanko. Samochodów i ubrań pieszych przez policjantów. Zaczynają się dzisiaj ogólnopolskie kontrole świateł przez polską policję.
5: Poczekaj. Nie, te ubrania pieszych. Zacznijmy od tego. Co będzie stał policjant i tak oceniał? No pan ma słabą stylówkę dzisiaj. No nie. Te buty zdecydowanie do spodni nie pasują.

0: Ja bym nie ufał tym policjantom, jak będą tę kontrolę świateł robić.
1: A widzisz, masz pomysł?
0: No bo nie, no bo wyobraźcie sobie, przyjdzie policja, no będziemy sprawdzać światło, proszę długie zapalić. Zapalisz tak. Długie, proszę bardzo, mandat za zapalenie długich, za ostrzeganie przed kontrolą
1: policji. To jest.
2: Pierwsza zmiana.
1: A kierunkowskazy teraz.
0: 200 złotych, 4 punkty karne. Nie pytajcie, skąd wiem.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: My jesteśmy po to, żeby sobie wzajemnie pomagać, moi drodzy. Mhm. I naszło mnie takie przemyślenie, no bo każdy kiedyś pierwszy raz trafia do jakiegoś mechanika.
3: Ojej, bardzo drażliwy temat.
2: Ze swoim
3: temat.
2: Samochodem. No. Jak rozpoznać tego mechanika?
4: Oj, trudny
2: czy
4: temat.
2: Czy on jest dobry, czy niedobry?
4: Czy wiesz, nie może być jakiegoś przyjemniejszego?
3: Mam dobry pomysł. Wjeżdżacie na taki zakład, warsztat naprawczy i pytacie tak, przepraszam, czy tutaj właśnie Pawelec naprawia samochód? Oj, ci krzy mówią, tak, tak, to jest całym klientem. Odwracacie się napięcie i odjeżdżacie.
2: Samochód sam się naprawi, żeby
3: bo jeszcze
2: tam nie
3: na Roberta mi traficie i będziecie rok czasu, dwa lata na auto czekać. Po co wam to?
4: Mi to jak mechanik mówi, żebym coś wysłała na maila. To ja już wtedy mówię nie. To nie jest dobry mechanik. Jeżeli nie umawia się na gębę, to tak. Znaczy, że to nie jest.
3: Za nowoczesny.
2: No u mechanika tak. Musi Vox FM grać, tak?
3: To raz.
4: To na pewno.
3: Bardzo dobrze tak. Powiedziane.
2: Jeżeli raz. Nie gra Vox FM, jeżeli macie jakiegoś znajomego mechanika, no. U którego nie gra Vox FM,
4: uciekajcie.
2: Albo
4: uciekajcie,
2: powiedzcie mu, żeby zmienił stację.
3: Jest jeszcze taka sytuacja, że jak wychodzi do ciebie mechanik i ma w rączce ma taką szmatkę i przeciera nią ręce i wiesz, tak słucham, czy mogę pomóc, to już wiesz, że facet się zna, bo właśnie grzebał gdzieś coś, nie naprawił, ubrudził się,
4: dobre,
3: wyciera.
4: Dobre.
3: Jest tak,
2: i jeżeli macie jakieś inne dobre porady, to 609-8698-69
4: no,
2: oczywiście
4: halo.
2: Ten numer do waszej dyspozycji. No właśnie, no tak.
4: Przede wszystkim.
2: No goła baba musi być u mechanika.
3: Tak jest.
2: Im na ścianie.
3: Im większy kalendarz, zwróćcie uwagę, bądź im jest ich więcej z gołymi babami.
4: I najlepiej każdy jak jest z innego roku.
3: Tak.
4: Że one już są w ogóle z 1900
3: bo oni mają swoje ulubione.
2: No właśnie,
3: znaczy,
2: jest
3: że
2: problem.
3: Warsztat długo już prowadzi.
2: Jak donosi dzisiejszy fakt, w 2027 roku nie będziemy mogli rozpoznać dobrego mechanika, ponieważ podobno już te firmy, które produkują różne części samochodowe,
3: no oleje, tak, opony.
2: Nie chcą kalendarzy z gołymi babami robić.
3: Skandal!
2: No, tak pan Tomasz Jotko, mechanik z Gutkowa się poskarżył w gazecie, że kiedyś to było, a teraz nie ma.
3: To jest straszne. To
4: czyli
3: jest.
4: Trzeba będzie po takich retro kalendarzach.
3: Ale wiesz, wymiana oleju tutaj.
2: Ale
3: tutaj,
2: są
3: tu
2: sposoby.
3: Żarówki.
2: Ja kiedyś trafiłem do elektryka samochodowego właśnie pierwszy raz i tak nie wiedziałem, czy dobry elektryk, czy nie. No bo opinie są w internecie, ale to nigdy nie wiesz.
3: Tak, i co powiedziałeś?
2: Otwiera on ten swoje włości, bramę, a tam wielki plakat, nawet nie plakat, taki billboard reklama bielizny.
4: Jednak. Też może być.
2: Na całą ścianę była. Także można sobie radzić.
3: Silnik się grzeje.
1: Pierwsza zmiana.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Halo, pracuję w sklepie motoryzacyjnym z częściami i prawda, takich kalendarzy już nie ma niestety. Oj, niestety.
3: Kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów.
4: No
3: niestety.
5: Właśnie, i jak rozpoznać tego dobrego mechanika?
6: Miło było wejść.
3: 6098 69 869, piszecie do nas. Jeśli mechanik się mnie nie spyta, kto to panu tak spier...
5: No tak, tak,
3: to
5: oczywiście.
3: Ja takiemu mechanikowi nie ufam.
5: Aha. Dobry mechanik nie odbiera telefonu.
6: Mój nie odbiera.
5: Mój nie odbiera.
6: Mówi, że nie czyta SMS-ów.
3: Twój nie odbiera z innego powodu, myślę. Normalnie mechanicy pewnie po prostu nie słyszą, biedni, bo oni są tacy zapracowani.
6: Mój ma trudniej, bo mówi mi, że mam nietypowe samochody. Z USA.
3: Musi palić papierosa i dym musi mu lecieć w oko, a jego to w ogóle nie rusza. To jest najlepszy mechanik, bo nie marnuje czasu na palenie, tylko pali i pracuje.
5: Tak, nie pali. Nie robi przerw. No to widzisz, kolejny red flag, tak?
6: A widzisz, nie pali, ale ćwiczy sporty i dlatego boję się mu postawić.
5: 6098 69 869, jeszcze telefon.
7: Jakub, ja chciałem tylko tutaj powiedzieć, że mechanik nie będzie na pewno za bardzo dobry, kiedy zaproponuje na dzień dobry wymianę płynu do kierunkowskazu.
5: No to oczywiście, bo ostatnio wymieniałem.
8: Yeah, baby!
0: Pierwsza zmiana.
5: No to wiem, no.
3: A czemu nie będzie dobry?
5: No bo wymieniałem przecież.
3: Okej.
5: Co, mam dwa razy w ciągu miesiąca wymieniać?
6: Płyn w kierunkowskazach.
5: To drugi dopiero października.
6: Wymienia się raz tam na 10 lat, góra. Znam się na tym.
0: The best of. Pierwsza zmiana.
1: Tylko do promocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowy do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

0: is the answer.
1: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jakie jest najzabawniejsze państwo świata? Hi, hi, hi, hi. Szpania. Pozdrawiam.
1: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek. Vox FM robi dzień dobry.
2: A co wam robi dzień dobry? I dzisiaj jest z nami Karolina.
3: Karolina, który to miesiąc?
4: O matki los, to jej robi dzień.
3: Czwarty, tak?
5: Czwarty miesiąc drugiej ciąży, także ekstra.
4: Bardzo fajnie się bawicie, widzę, z chłopakiem.
2: Wczoraj byłaś na
5: mężem.
4: A niech będzie, że i z mężem, dobra.
2: Okazało się, że wszystko jest w porządku i to nam właśnie napisałaś, że to zrobiło ci dzień.
4: No.
5: Tak, zgadza się.
2: Ale a tuż po
5: całkowicie.
2: Chwili.
5: Całkowicie.
3: Ale co się dalej stało? Powiedz, co dalej zrobiłaś. Co? No opowiadam.
5: Po chwili mąż mnie zabrał na niespodziewane zakupy. Dla których troszkę zaszalałam. Właściwie to mój mąż zaszalał.
3: To była wasza wspólna decyzja.
4: Zaraz, on ciebie zabrał, czy ty jego? Bo teraz wychodzi, że jest zupełnie odwrotnie.
3: Razem się zabrali.
5: Razem, byliśmy razem. Troszkę była moja sugestia. Natomiast mąż całkowicie za nią popłynął. Dowiózł mnie do centrum handlowego. Okay. Także.
3: To tak, ty sobie kupiłaś nowy rozświetlacz. Cokolwiek to jest. Torebka, wiesiedle w klimacie,
4: tak.
3: Świeca dyniowa.
5: Tak.
4: Aha, dobra, zapachu dyni.
3: A mąż?
5: Dostał perfumy.
2: Dostał możliwość uczestnictwa w tych zakupach.
5: Nie, to był pierwszy zakup, który zrobiłam po wejściu do galerii.
4: Czyli kupiłaś sobie bardzo fajne perfumy, potem go przytulasz i on tobą pachnie, żeby eliminować konkurencję. Ale dobrze myślę?
3: Drogie panie, słyszycie, jak męża nakłonić na zakupy? Najpierw jemu coś kupujecie i wtedy on chętniej wam kupuje.
2: Ale te perfumy to
5: tak, to dokładnie
2: sprawa.
5: Tak działa.
4: No, ale słuchaj, perfumy tak powyżej 100... Czy powyżej 300?
2: Paweł, a ty zawsze
5: nie,
2: opinię.
5: No tak, w granicach stówki, ale zapach idealny.
3: Idealny
5: właśnie
3: najważniejsze.
5: Na jesień.
4: Olej silnikowy.
2: Słuchaj, a ty w ciąży możesz pić kawę, Karolina?
4: Można.
5: Pewnie,
4: można.
5: Że mogę.
2: A no to super, można. Bo my mamy dla ciebie 3 kilo kawy. Do tego 2 kubki, żebyś z mężem sobie wypiła kawusię.
4: Także będzie
2: i jeszcze
4: wcześniak.
2: Krówki, bo to wiadomo, się chce słodkiego pewnie, nie?
4: Się najesz, opijesz.
5: Super.
4: Od razu dzwoń do lekarza.
5: Super.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowy do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama 107.4
12: Vox FM Poznań.
13: Tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł z przełęczy Zawrat. Łotwa wybrała nowy parlament. O wynikach głosowania powiemy już za chwilę. A na koniec stypendia dla studentów z Warszawy. Jest 11:00. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Nie żyje turysta, który spadł kilkaset metrów w rejonie przełęczy Zawrat. Mężczyzna był reanimowany przez świadków, a następnie przez ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Zakopanem, gdzie zmarł. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
14: To nie jedyny poważny wypadek w Tatrach. W ten weekend turysta spadł też z wysokości na szlaku z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Pomocy potrzebowała również osoba, która po poślizgnięciu doznała urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły żlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec uczestniczył też w ratowaniu kobiety na szlaku między Zawratem a Świnicą. Według ratownika turystka utknęła tam w wyniku ataku paniki. Ratownicy apelują o rozwagę, bo choć niżej panuje jesień, to w górach zima i bardzo trudne warunki. Na szlakach jest ślisko i niebezpiecznie.
13: Relacjonowała Dominika Baraniec. Dziękuję. A teraz wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu już prawie 100% głosów. Wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
15: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. rosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
13: Jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego. Łotewska Służba Bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegała przed rosyjskimi prowokacjami. A teraz Łódź, gdzie policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany. W rękach mundurowych jest 38-letni mężczyzna, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z policji.
16: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi, lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
13: Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich uprawy i wytwarzania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, a 38-latkowi grozi łącznie do 3 lat pozbawienia wolności. I jeszcze warszawscy studenci, którzy mogą zgłaszać się po miejskie granty, trwa nabór do stypendium imienia Jana Pawła II. To od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie przez 10 miesięcy do przeznaczenia na dowolne cele. Warunkiem są osiągnięcia naukowe, sportowe albo kulturalne, a do tego odpowiednia średnia z roku.
17: Nie przestraszajcie się tym wnioskiem. Jest do pokonania. Bardzo ważne jest dopilnowanie wszystkich formalności.
13: Radzi wielokrotny stypendysta Grzegorz Czernyszow. Nabór trwa do 10 października. A szczegóły znajdziecie na stronie internetowej stypendiajp2.pl. Niedziela słoneczna, za wyjątkiem zachodu kraju tutaj pojawią się chmury, ale podobno padać nie będzie. Deszcz pojawi się dzisiaj tylko w jednym miejscu, to Warmia i Mazury, gdzie kropić będzie, bo to nie będą duże opady deszczu, aż do samego wieczora. Jeśli chodzi o termometry, 17 mamy nad morzem, 19 w centrum kraju, najcieplej dzisiaj na Śląsku i na Podkarpaciu, tutaj nawet 22 kreski powyżej zera. Na barometrach 1015 hektopaskali, a biometr do końca dnia jest korzystny.

0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kawusi?

0: Reklama.
1: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowy do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
2: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. 107,4. Poznań.
5: Kolejne uderzenie w most północny w Kijowie. Od tego zaczniemy wiadomości. Znów taniej na stacjach benzynowych. To po powrocie rządowego pakietu CPN. A na koniec przyjrzymy się tegorocznym zbiorom grzybiarzy.
6: Jest 12. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Tym razem wojska rosyjskie uderzyły w most na Dnieprze w Kijowie. Uszkodzeniu uległa nawierzchnia obiektu. Na nagraniu, w którym widać uderzenie, na moście jest kilkanaście samochodów. Na szczęście nie ma ofiar ani rannych. A to już kolejny atak na ten obiekt. Do poprzedniego doszło wczoraj rano. Dzisiejsze uderzenie przeprowadzono w czasie wizyty w Kijowie kanclerza Niemiec Friedricha Merca. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach Wiadomości Vox FM. Duży ruch na stacjach benzynowych. Kierowcy ruszyli do tankowania swoich pojazdów. To potem jak rząd przywrócił wczoraj pakiet CPN. Gwarantuje on obniżony VAT i akcyzę na paliwa, a co za tym idzie, tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Jedną ze stacji benzynowych odwiedził nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, co o obniżkach mówią kierowcy.
7: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
8: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
9: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
10: Szczerze, paliwo po 7 zł... to dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
7: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
5: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. A teraz o darmowej pomocy psychologicznej dla pacjentów onkologicznych. W Zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim rusza cykl indywidualnych spotkań z terapeutami, mówi Robert Kowalik z zarządu lecznicy.
11: Jest ona skierowana do chorych z diagnozą laryngologiczną, pulmonologiczną, ginekologiczną lub hematologiczną. Oparte będą na relacji i wsparciu emocjonalnym pacjenta.
5: To roczny ogólnopolski projekt badawczy. Pacjentom onkologicznym pomysł się podoba. Inni chorzy też chcieliby dostać takie wsparcie.
12: Przydałoby się innym też, nie? Przygonia z tym starszym, tak w moim wieku.
13: Bardzo dobry. To jest nie tylko onkologiczne, ale z udarami powinna być pomoc. Ja jestem po udarze i co? Żadnej pomocy nie ma.
5: Pacjenci po pomoc psychoonkologa mogą zgłaszać się telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Szpitala w Zielonej Górze. A świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje. Jak wygląda sytuacja w regionie i na co najchętniej decydują się mieszkańcy, sprawdzała nasza reporterka Weronika Wawrzczyk.
14: Jakie grzybki mamy?
15: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest taniej.
16: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
15: To wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum, to był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
5: Jeśli więc planujecie zrobić zapasy na zimę, to ostatni moment na grzybobranie albo wizytę na lokalnym stoisku.
6: A propos pogody, czy ona będzie dopisywać grzybobraniu, to zależy, no bo jak nie popada, to grzybów nie będzie, ale w deszczu iść na grzyby to tak średnio, chociaż jak kto lubi. Dzisiaj pogoda nie najgorsza, mam na myśli to, że okolice 19-20 stopni powinniśmy zobaczyć na naszych termometrach. 19 w Przemyślu, najchłodniej póki co, bo to się pewnie zmieni we Wrocławiu, tam zaledwie 10, ale to tylko przejściowa opcja. Weekend. Te temperatury będą rosły i myślę, że urosną na tyle, żeby pójść sobie na spacer na przykład. A dzisiaj mamy niedzielę, gdzie większa część z Was zapewne odpoczywa, więc pospacerować można, dlaczego by nie? O to chyba w tym chodzi, prawda? 4 minuty po 12, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Star Stylers w Vox FM, 16 minut po 12 na zegarach. Dzisiaj jest niedziela, to tak tylko przypominamy, jakby ktoś nie wiedział, albo ktoś zabalował cały weekend, albo przespał, bo tak też może się zdarzyć. No i mamy dzisiaj też Światowy Dzień Zwierząt. Umówmy się, każdy, no może nie każdy, ale dużo jest osób, które ma jakieś zwierzątko w domu, prawda? Może to być pies, może to być kot, może to być, nie wiem, królik, może to być świnka morska, mogą to być rybki. Do wyboru, do koloru są też tacy, którzy trzymają węża w domu, no albo jakieś tam jeszcze dziwne żuki czy pająki. Jeśli chcecie się podzielić zdjęciami waszych pupili, no to śmiało, można te zdjęcia wysyłać. Ewentualnie może macie też jakąś ciekawą historię związaną z tym zwierzakiem. 698-698-69, pod ten numer można wysyłać zdjęcia, no i imiona waszych pociech.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Jeżeli ktoś ma problemy, problemy miłosne, no to można się zgłosić do nas, a konkretnie do Pawelca. On potrafi pomóc właśnie w tego typu sprawach. Kochaj albo rzucaj, a zgłaszacie się oczywiście na voxfm.pl. Wracamy do zdjęć waszych przyjaciół, do zdjęć z waszych zwierząt, bo dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy właśnie Światowy Dzień Zwierzaków. No i umówmy się, no można mieć różnego zwierzaka w domu. Można mieć kota, można mieć psa, są też, widzę, ślimaki, ktoś ma nawet konia. Nie wiem, czy trzyma w domu tego konia, ale jeśli tak, no to ktoś musi mieć naprawdę duży dom.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Colima ze swoimi znajomymi.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
13: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
14: Eksplozja na moście północnym w Kijowie to po ataku rosyjskiego drona. Były członek grupy przestępczej w rękach łódzkiej policji. Przed odsiadką ukrywał się 15 lat. A na koniec sensacja na kortach w Pekinie. Z turnieju WTA odpadają najlepsze rakiety świata.
15: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Wiadomości zaczynamy od utrudnień na S3. Na wysokości Świebodzina dachowała osobówka. Dwie osoby zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie trasa do Sulechowa w kierunku Zielonej Góry jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. A teraz w wiadomościach o kolejnym ataku na most północny w Kijowie. Uderzenie rosyjskiego drona uszkodziło nawierzchnię obiektu. O szczegółach nasz ukraiński korespondent Ołych Piłecki.
16: Dzisiaj o poranku Rosjanie po raz kolejny zaatakowali most północny w Kijowie. Według informacji mera miasta uszkodzona została jezdnia. Nagranie z momentu ataku na most opublikował prezydent Ukrainy. W swoim wpisie Wołodymyr Zełenski także dodał, że w ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła przeciwko Ukrainie ponad 1900 dronów, z czego ponad 800 to maszyny odrzutowe. W ostatnich kilku dniach Moskwa atakuje mosty łączące lewy brzeg Kijowa z resztą miasta. Drony niejednokrotnie uderzały w mosty północny i południowy, co spowodowało utrudnienia dla mieszkańców, ponieważ w trakcie alarmów kursowanie przez te arterie transportowe jest zawieszone. W trakcie nocnego ataku na stolicę uszkodzona została również magistrala ciepłownicza, co spowodowało brak gorącej wody w domach mieszkańców. Kijów, Ołych Biłecki.
14: Po 5 latach ukrywania się były członek zorganizowanej grupy przestępczej wpadł w ręce policji. Zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
17: Mężczyzna poszukiwany był m.in. za uszkodzenia ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupu w zamian za ich oddanie.
14: 56-latek ścigany od 2021 roku został zatrzymany na terenie Niemiec i przekazany stronie polskiej. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Właśnie teraz trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta są też bardziej aktywne i częściej się przemieszczają. Dlatego leśnicy apelują do kierowców o ostrożność. A o szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
18: Trwa rykowisko jelenia szlachetnego i bukowisko łosia, a już wkrótce rozpocznie się bekowisko Daniela. Zwierzęta przemieszczają się intensywniej, pokonują większe odległości i częściej przekraczają drogi.
19: Dlatego zwłaszcza o świcie i po zmierzchu na drogach przez las
0: lasy, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
18: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Kierowcy przyznają, że za kółkiem trzeba być bardzo czujnym. Spotkanie dzikich zwierząt na drodze jest możliwe w każdej chwili.
11: Wracałam dosyć późno w nocy, wyskoczyły mi dwie dosyć duże sarny. Szybko trzeba było zacząć hamować. Bardzo się wystraszyłam.
18: Po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić, ani próbować go przenosić.
19: Nie można też odjechać bez powiadomienia służb. W takiej sytuacji trzeba zadzwonić pod numer 112. Na koniec jeszcze sport i kolejna sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta na świecie, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju o randze 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bortunkowa 4-6, 3-6. A to nie jedyne niecodzienne rozstrzygnięcie w pekińskiej imprezie, bo wczoraj z turnieju odpadła rozstawiona z numerem 1 liderka światowych list Elena Rybakina. Kazachszka przegrała swój pierwszy mecz w drugiej rundzie z Ormianką Aliną Harewą.
15: Trochę mam wrażenie, jakby się zachmurzyło, no przynajmniej w centralnej Polsce, w okolicach Warszawy, ale mam nadzieję, że to tylko przejściowy stan. Najcieplej w tym momencie w Przemyślu, tam okolice 21 stopni, najchłodniej teraz we Wrocławiu, tam tylko 11. Ale na brak słońca dzisiaj narzekać nie powinniśmy, więc zakładam, że ono się jeszcze pojawi. Jutrzejszy dzień też pod znakiem słoneczka i ciepłych temperatur, ciepłych jak na październik, 20 stopni nawet.
13: Jest weekend!
15: 4 minuty po godzinie 13 na naszych radiowych zegarach, niedziela. Zakładam, że dla większości z Was jest to niedziela, gdzie odpocząć sobie można w domowym zaciszu. A jeżeli ktoś faktycznie pracuje, no to spokojnie. Za Was trzymamy mocno kciuki.

O, jak grają właśnie takie rytmy, to aż człowiek ma mnóstwo energii do działania. A w niedzielę, umówmy się, czy ta energia jest tak bardzo potrzebna? No dla tych, co pracują, myślę tak, a ci, co odpoczywają w domowym zaciszu, to też zawsze można się naładować na zapas. Przecież za chwilę poniedziałek i zaczynamy od początku.

0: Jeśli nie macie planów na 8 października, to być może za chwilę będziecie je mieć, bo wtedy urodziny. Nie byle jakie, 30. Umówmy się, urodziny 30 ma się tylko raz w życiu, prawda? A świętować można z królem Latino, ze Skolimem. Gdzie? W Siemiatyczach. Wy też możecie tam być, razem z nami się bawić i będziecie też mogli poczuć się jak tacy prawdziwi VIP. Wystarczy wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić. Później dostaniecie takie wejściówki, będziecie mogli zabrać swoją ekipę, swoją paczkę i bawić się wspólnie, a żeby, umówmy się, nie bawić się i nie jechać z pustymi kieszeniami, to dostaniecie jeszcze od nas 1000 zł kieszonkowego. Voxfm.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
3: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
0: Reklama.
4: 107
0: i 4.
4: Vox FM.
0: Vox FM.
4: Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
5: Magia Radia.

0: mama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
5: 107.4
0: Vox FM. Poznań.
6: Są ranni po rosyjskim ataku na most północny w Kijowie. Od tego zaczniemy wiadomości. 15 lat więzienia grozi księdzu oskarżonemu o molestowanie nastoletniego ministranta, a ponad 500 osób wzięło udział w radomskim biegu onkologicznym.
7: 14 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Dwie osoby zostały ranne w wyniku porannego uderzenia na most północny w Kijowie. Uszkodzona została nawierzchnia, a także magistrala ciepłownicza, co spowodowało tymczasową przerwę w dostawie ciepłej wody w jednej z dzielnic tego miasta. Według ukraińskich służb Rosjanie celowali w wanty, czyli stalowe liny podtrzymujące część mostu. Dron spadł kilkanaście metrów od nas, mówi świadek ataku pani Natalia.
8: Wybuch prямо za nami.
6: Wybuch nastąpił dosłownie za nami. Spojrzałam w lusterko i zobaczyłam czarny słup dymu. Samochodem trochę zatrzęsło, ale wiecie, jaki jest teraz nastawienie. Powiedziałam do przyjaciółki tylko dodaj gazu, bo zaraz może coś jeszcze przylecieć i pojechałyśmy dalej. Kierowcy nie wiedzieli, co robić. Wszyscy byli tak samo zdezorientowani. Wcześniej Rosjanie kilka razy atakowali most południowy, który jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Kijowie. Eksperci twierdzą, że w ten sposób Rosjanie chcą wywołać strach i chaos wśród mieszkańców ukraińskiej stolicy. Jest akt oskarżenia przeciwko księdzu, który miał molestować 14-letniego ministranta. Prokurator rejonowy w Goleniowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniemu Januszowi Z. Duchowny miał wykorzystywać nieletniego już jesienią 2015 roku, mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
9: Oskarżony świadczył usługę duszpasterską w parafii, udzielał korepetycji pokrzywdzonemu, w trakcie których dopuszczał się niewłaściwych zachowań wobec dziecka.
6: Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. Ponad 500 osób wzięło udział w radomskim biegu onkologicznym. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę, by w ramach Miesiąca Świadomości Raka Piersi przypomnieć mieszkańcom, jak ważne są regularne badania. Pierwszy na metę dobiegł Wojciech Stankiewicz. Najszybszą kobietą była Maria Szykutowicz.
10: Bardzo fajna pogoda, dobra trasa. Wojciech Stankiewicz. Trudna rywalizacja, mocni konkurenci, ale udało się obronić tytuł.
11: Wyjątkowa frekwencja, bieg nowy, młody. Mamy ponad 500 osób. Tadeusz Kraska, biegiem Radom. Potwierdziło się, że pomysł ubiegłoroczny zainicjowany przez Radomskie Centrum Onkologii chwycił. No my już teraz nie mamy wyjścia, musimy kontynuować.
12: Czy tak jak w ubiegłym roku na starcie więcej kobiet?
11: Sprawdzaliśmy w pewnym momencie, nie sprawdzałem już finalnie, ale z pewnością tak. Jeśli nie więcej, to co najmniej 50%.
12: Marta Szczygutowicz, super trasa, dwa kółka mocno gdzieś musiały dać pracę z naszej głowie, ale mimo wszystko idea biegu gdzieś przyświecała cały czas w trakcie trasy.
6: No, na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
13: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
6: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie. Kluboksięgarnie, księgarnie ogólnoasortymentowe i specjalistyczne oraz antykwariaty. Zwycięzców poznamy 18 października.
7: Trochę się zachmurzyło i trochę mam to wrażenie, takie wrażenie, jakby to słoneczko się gdzieś schowało za chmurami, przynajmniej w centralnej Polsce, ale zakładam, że tam, gdzie wy aktualnie się znajdujecie, no to na brak słońca narzekać nie można. Dzisiaj ciepło, ciepło i przyjemnie w całej Polsce, 22 stopnie w Tarnowie, to najcieplejsze miejsce póki co na mapie Polski, najchłodniej we Wrocławiu, tam okolice 14, ale najbliższe dni też słoneczne i też ciepłe, więc tydzień naprawdę dobrze się zapowiada.
2: Jest weekend! Jest weekend!
7: I to jest chyba największy plus jesieni, prawda? Pod warunkiem, że no właśnie, nie przyjdzie zaraz deszcz i nam tego nie popsuje. Ale no z tego, co powiedziałem, z tego, co widzę, tego deszczu raczej nie będzie w tym tygodniu. I to jest dobre nastawienie, tego się trzymajmy. A słowo raczej jest tutaj kluczowe, bo jak wszyscy dobrze wiemy, z pogodą bywa różnie. 4 minuty po 14, Michał Trawka. Dzień dobry.

Colin, Cleo, Zenek Martyniuk, Ryder i jeszcze wiele innych gwiazd. To będziecie mogli zobaczyć, usłyszeć na żywo już 8 października w Amfiteatrze w Siemiatyczach, bo tam wielkie 30. urodziny Króla Latino i wy na tych urodzinach oczywiście możecie się pojawić ze swoją ekipą. Nie byle co, będziecie mogli poczuć się, no, jak tacy prawdziwi VIP. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i rzecz jasna tam się zgłosić. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, no bo jak się bawić na urodzinach, to się bawić, prawda? No, a trzeba mieć za co. voxfm.pl, tam odsyłam.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga.
1: Urodziny Uskolima.
2: Urodziny ma się raz w życiu, tym bardziej 30. W temacie urodzin ze mną Maja. Cześć Maju.
3: Cześć.
2: Powiedz, dlaczego to właśnie ty i twoja ekipa powinniście być na urodzinach Króla Latino?
3: Ojeju, my w pracy to cały czas tylko o Skolimie rozmawiamy.
2: Aha.
3: No dziewczyny jak zobaczyły po prostu ten post, to wysyłały i mówią, Maja, nie no, musimy wziąć udział.
2: Aha.
3: No i się podjarały, że weźmiemy urlop z pracy, pojedziemy, więc no naprawdę.
2: Ale dacie radę? To dałoby radę faktycznie zrobić? Wziąć urlop w pracy i jechać?
3: No myślę, że tak.
2: Myślisz, że tak. A skąd jesteście? Skąd jesteście, powiedz?
3: Z Łodzi.
2: Z Łodzi. No na Podlasie kawałeczek macie. Byłyście kiedyś na Podlasiu? Dziewczyny?
3: Ja byłam niedawno, a reszta dziewczyn nie była i bardzo chciały być. I właśnie już sprawdzały, gdzie to jest, więc damy radę. Już sprawdzałyśmy, jak to daleko.
2: Okej, dobra. To słuchaj, zrobimy tak. Mam tutaj kontakt do jednej z twoich psiapsi. Dzwonimy? Co ty na to?
3: Tak,
2: dobra, dzwonimy. To dzwonimy do Eweliny. Sprawdzimy, czy Ewelina odbierze. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tak, że raczej zajęta nie jest. No okej.
3: Okay. Halo?
2: Halo, cześć Ewelina, tutaj Radio Vox FM z tej strony.
4: Cześć.
2: Wiesz, w jakiej sprawie dzwonię i z kim do ciebie dzwonię?
4: Domyślam się.
2: Ze mną jest Maja.
4: Cześć,
2: twoja
4: cześć.
2: Przyjaciółka. Słuchajcie, dziewczyny, no tutaj dostałem informację, że jesteście wielkimi fanakami Króla Latino. Ja muszę to jeszcze zweryfikować, bo jakoś tak do końca nie jestem przekonany. Jedną piosenkę jakbyście mi teraz zaśpiewały, jakąkolwiek, to może być kawałek, proszę bardzo, to jest wasz moment.
4: Jaką? Temperaturę? Dobra.
2: No to 3, 4.
4: Temperatura jest.
2: Aha, no i co tam
4: no
2: było dalej?
4: Się po klubach.
2: Aha. Okej, okay, no dobra, dziewczyny trochę lekko skrępowane, ale zakładam, że jak już będziecie na tym Podlasiu i
4: no
2: będziecie się bawić na urodzinach, 30 urodzinach Króla Latino, to będziecie miały trochę więcej śmiałości. Także słuchajcie, dziewczyny, inaczej, Maja, teraz to jest twoja rola, żeby przekazać Ewelinie, że jedziecie na urodziny do Króla Latino. Proszę bardzo.
4: Ewelina, jedziemy! Ale super!
1: Urodziny Uskolima.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
5: Autopromocja.
6: Śpisz?
7: Co się dzieje?
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
5: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
8: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: Nie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
12: 107.4
2: Vox FM Poznań.
12: Vox FM Poznań.

0: FM. Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Dla jednych zakupy to wyprawa. Dla mnie wizyta u dobrych znajomych, których fajnie mieć blisko siebie. Pasaż Rondo w nowej odsłonie. Zakupy, pyszny i tani obiad, kawa, fryzjer, fitness, kosmetyczka. Poznaj nas bliżej. 8 października od 16 do 19 świętujemy razem. Dla pierwszych 100 osób prezenty, a dla wszystkich wróżka, numerologia i fotobudka ze stylizacją. Więcej na pasażrondo.pl. Pasaż Rondo tuż przy Selgros. Wpadnij po drodze.
0: Reklama.
6: 107.4 Vox FM.
0: Vox FM.
6: Poznań.
7: Oblany benzyną i podpalony 25-latek nie żyje. Od tragicznych doniesień z Lubelszczyzny zaczniemy to wydanie wiadomości. Uwaga na mgły. Prawie w całej Polsce są alerty od IMGW. Powiemy też o trwających pracach nad ustawą na wypadek wojny.
8: Jest 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Nie żyje 25-latek z Łęcznej, którego oblał benzyną i podpalił ojciec jego kolegi, były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. O szczegółach nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
9: Do zdarzenia doszło na początku czerwca bieżącego roku. Według prokuratury 47-letni były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej przyjechał na posesję młodego mężczyzny, gdy ten naprawiał pojazd. Tam doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna podpalił 25-latka. Poszkodowanego przewieziono do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej z oparzeniami 70% ciała. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej, w której przebywał aż do dzisiaj.
7: Uroczystości pogrzebowe ofiary odbędą się jutro. 47-letniemu sprawcy grozi dożywotnia kara pozbawienia wolności. 14 województw z alertami od IMGW. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia nie obowiązują jedynie na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, mówi synoptyk Anna Gryczman.
10: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. Znajdujemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia, wiatr będzie słaby, a przy niewielkim zachmurzeniu lub nawet bezchmurnym niebie podłoże i zalegające nad nim wilgotne powietrze będą się bardzo szybko wychładzać, co właśnie spowoduje powstawanie tych mgieł.
7: Mgły zaczną tworzyć się już dziś wieczorem.
10: Natomiast takie najbardziej rozległe i najgęstsze będą w drugiej części nocy i nad ranem. Lokalnie widzialność może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
7: Sytuacja powinna poprawić się po wschodzie słońca, ale i nad ranem kierowcy powinni być bardzo czujni. Ministerstwo Obrony Narodowej szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca, tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysem. To wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
7: Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Można zobaczyć robota układającego kostkę Rubika, obserwować słońce przez teleskop czy brać udział w interaktywnych warsztatach. W kamienicy Deskurów na Radomskim Rynku trwa weekend z nauką. To wyjątkowa okazja, by spędzić czas na wspólnej zabawie i eksperymentach.
12: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. Pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec.
13: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan?
14: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
15: A co najbardziej może przykuło uwagę?
14: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków.
15: Co podczas tych eksperymentów się działo?
14: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca.
7: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Kamienicę Deskurów możecie odwiedzić jeszcze dziś do godziny 18.
8: Dzisiaj pogoda sprzyjająca, na przykład temu, żeby pójść sobie na spacer, bo raczej nie powinno padać i to bo raczej jest tutaj kluczowe, chociaż te chmury, one mogą się pojawić głównie na północy i na północnym zachodzie kraju, ale raczej, no mówię, raczej bez deszczu. A cały kolejny tydzień ma być naprawdę, naprawdę ładny. Ładny, ciepły i słoneczny, więc korzystajmy z tej pogody, póki ona faktycznie na to jeszcze pozwala.
6: Jest weekend!
8: Chociaż w czwartek przelotne opady deszczu na południu kraju mogą się pojawić. Przepraszam, ale musiałem to powiedzieć. Mogą, nie muszą, tego się trzymajmy. 4 minuty po 15. Michał Drawka, dzień dobry. Zapraszam.

0: Andrea Bocelli i David Guetta, DNA, czyli numer 12 naszej bestlisty i w ostatnim notowaniu, no tu był delikatny spadek. Pamiętajcie, że wy możecie wchodzić i głosować. Na te wszystkie utwory z bestlisty macie realny wpływ. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Plusy, minusy do waszej dyspozycji.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Reklama.
12: 107 i 4.
11: Vox FM. Vox FM Poznań.
12: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
13: Kawusi?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama. 107.4
9: Vox FM.
0: Poznań.
10: Kreml próbuje zastraszyć Europę, pisze w oświadczeniu polskiej MSZ. 21-latek, który doprowadził do śmiertelnego potrącenia w Nowym Sączu, jest w rękach policji, a toporowcy apelują do turystów: uważajcie na trudne warunki w Tatrach. Minęła 16, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od blokady na A2. To po śmiertelnym wypadku w miejscowości Łukowisko na Lubelszczyźnie. Około godziny 14 motocykl uderzył tam w tył ciężarówki. Kierowca jednośladu zginął na miejscu. Obecnie droga w kierunku Warszawy pomiędzy węzłem Łukowisko a Siedlce Wschód jest nieprzejezdna. W miejscu wypadku są policjanci, którzy kierują na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać do 17. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla. W nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
11: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
10: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił dziś nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Tymczasem Rosjanie ponownie atakują Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owy alert RCB. 21-latek, który doprowadził do śmiertelnego potrącenia, jest w rękach policji. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Piłsudskiego w Nowym Sączu. 51-latek przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych, gdy z impetem wjechał w niego wyprzedzające inne auto. 21-latek. Mężczyzna zginął na miejscu. 21-latek jutro zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. tłumy na szlakach w Tatrach i ogromna nieodpowiedzialność. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność w górach, bo warunki przejściowe są bardzo trudne. Tylko wczoraj musieli poważnie interweniować kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu. Ale problemów było więcej, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
12: Mieliśmy pierwsze zdarzenie w rejonie Kozi Przełęcz. Tam upadek ze szlaku wiodącego z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Turysta w wyniku upadku doznał ciężkich obrażeń ciała i został przekazany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejny wypadek, Mołąska Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
10: W wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg. Ratownicy apelują, żeby piesze wycieczki ograniczać do niższych partii gór. I jeszcze kamienica Deskurów w Radomiu, która zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Trwa tam radomski weekend z nauką. Uczestnicy mogą m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy też zobaczyć prawdziwe meteoryty.
13: Te chociażby stoiska, które oglądamy, Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatry w Radomiu, one troszkę przez zaciekawienie, przez powiedzmy zabawę, wprowadzają nas w ten świat nauki. Właśnie o to chodzi, żeby się rozsmakować, żeby zobaczyć naukę od tej łagodniejszej strony, by chcieć iść dalej.
14: To jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
15: W tym roku?
14: Tak.
15: O matko.
14: Może dotykać, śmiało.
16: Bardzo nam się podoba. Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, oderwać od komputera, od telefonu.
17: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
16: Ta maszyna do układania kostki Rubika.
10: Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska. Radomski weekend z nauką potrwa do godziny 18. Pogoda. 10 stopni na plusie maksymalnie tej nocy na termometrach, tak będzie nad morzem. Reszta kraju 8 na plusie, też nie najgorzej. Ale uwaga, bo w większości kraju dziś poza Pomorzem bardzo duże mgły. Na to trzeba uważać. Będą z nami aż do godzin porannych. To ostrzeżenie głównie dla kierowców, jeśli wybieracie się w jakąś dłuższą trasę. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, no to kolejny dzień z wysokimi wartościami na termometrach. Ponad 20 stopni na południowym zachodzie, 18 najchłodniej nad morzem.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Reklama 107.4
16: Vox FM Poznań.
15: Vox FM Poznań.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Budynek Piekary 18 od poznańskiego dewelopera Ataner to wyjątkowa inwestycja w sercu Poznania. Już gotowe do odbioru. Wysoki standard wykończenia i funkcjonalne układy mieszkań. Bliskość parku, świetna komunikacja i pełna infrastruktura w zasięgu kilku minut. Wybrane mieszkania wykończone pod klucz. Przyjdź na drzwi otwarte w sobotę 10 października i kup mieszkanie z rabatem 35 tysięcy złotych na 35 lat Atanera. Ataner. Od 35 lat budujemy Poznań.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.

0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
17: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
18: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
17: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
18: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
17: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.
0: 107.4
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
0: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
20: Magia Radia.

0: poznaj.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Reklama.
14: Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Dedio, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. singiel So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała, a sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas Gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 miesięcy.

na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu. Również z nimi występowała koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktu wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives, piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii.

przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był Weekend Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9. już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedno z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Dani miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizorów.

Następny album, zatytułowany Denny, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Denny ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Denny wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing With The Devil, The Art Of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnienia.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
15: Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka

napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBA i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka Sobotniej Nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Sceny nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy. To w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagroda w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybór.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie cztery kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na czwartym miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako trzeci singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na pierwsze miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszły się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat, jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metody naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było sześć, na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie. Zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów.
Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na szóste miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła pierwsze miejsce na Węgrzech czy trzecie w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny, zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na pierwszym miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Ponder Replay. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Ponder Replay został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z trzech piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10 miejscu listy Billboard 200 i 6 na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na czwarty album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

po gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodię, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu, wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

0: Poznań.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
17: Mężczyzna, który wjechał samochodem w grupę osób i śmiertelnie potrącił swojego brata, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, o tym na początek. Powiemy też o fali zwolnień w Poznaniu. Pracę może stracić nawet 600 osób. Jak wpłynie to na rynek? Pytamy ekspertów. A na koniec będzie o nowej akcji, która ma poprawić bezpieczeństwo seniorów. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który wjechał autem w grupę osób w Borówcu pod Poznaniem. W wypadku zginął jego brat. Arkadiusz C. nie przyznał się do winy. Odmówił składania zeznań. Nawet 600 osób w Poznaniu może stracić pracę. GSK ogłosiło zwolnienia 500 informatyków, a koncern Mars 100. Powód jest ten sam. Dział IT będzie przeniesiony do Indii. Z ekonomistą z WSB Merito, Sławomirem Jankiewiczem, o konsekwencjach tych decyzji rozmawia Ari Habir.
18: To można było przewidzieć z tego względu, że mamy coraz większą automatyzację, robotyzację. W związku z tym te proste czynności, szczególnie w informatyce, która w tych prostych przykładach jest dosyć prosta, księgowości, łatwo to, powiedziałbym, zrobić. Przenosi się takie sytuacje do krajów, po pierwsze, o niższych kosztach i z drugiej strony tam też potrzeba mniej ludzi. Tam w razie czego, jak się dokona większej automatyzacji, szybciej tych ludzi można zwolnić, bez żadnych problemów, bez innych jakichkolwiek konfliktów, no bo wiemy, że tam te prawo pracy jest dużo, po pierwsze, łagodniejsze, a z drugiej strony koszty są mniejsze, więc... Jakby to powiedzieć, to jest to naturalne, niestety, i możemy się spodziewać tego w najbliższych latach, no, większych przypadkach.
0: Z drugiej strony, to chyba można postrzegać jako swego rodzaju zagrożenie, no bo wtedy ta praca jest w ogóle przenoszona też nie tylko poza Poznań, nie tylko poza Polskę, ale poza samą Unię Europejską.
18: Oczywiście, ale to nie jest nic nowego. Wiemy, automatyzacja, robotyzacja będzie powodowała pewne zmiany w strukturze zatrudnienia. I to są zmiany w strukturze zatrudnienia. Już nie potrzebujemy takich prostych informatyków do prostych działań, bo proszę zwrócić uwagę, my nie zwalniamy tych 500 osób i tam dalej tych 100, to nie są zwalniani informatycy, którzy są specjalistami, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa, jakichś tam innych rzeczy, czyli tych, mówiąc krótko, nie można zastąpić maszynami takie robione, tylko tych prostych czynności. Więc to będzie następowało, tak, w taki czy inny sposób. Jak nie do przenoszenia, to po prostu likwidacja. Nie oszukujmy się, to nastąpi. W ciągu 5-10 lat będzie to następowało. Będziemy musieli zmienić to.
0: W takim razie, jeżeli chodzi o same te zwolnienia, jaki to może mieć wpływ na poznański rynek pracy?
18: Niewielki. No powiedzmy szczerze, Poznań i generalnie tutaj ta Wielkopolska, poza jakimiś tam niewielkimi obszarami, ma relatywnie niskie bezrobocie, tak? W związku z tym tu nie będzie problemu. Chodzi o przekwalifikowanie tych ludzi. Ci ludzie po prostu będą musieli się przekwalifikować, iść do innych, na przykład informatycy, zdobyć większe umiejętności, kompetencje na przykład, żeby wejść w te dziedziny, gdzie po tych ludzi się poszukuje, tak? A inni, którzy będą na przykład księgowi, po prostu przekwalifikować się do innych. No, póki co, wręcz odwrotnie, tych ludzi jest mało, tylko oczywiście struktura zatrudnienia będzie ulegała zmianie, tak? Ci ludzie, którzy teraz sobie, powiedzmy, relatywnie dobrze żyli, taki informatycy, no bo oni zarabiali kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych przy relatywnie prostych czynnościach, tak, już nie będą mogli tego robić, tak, będą musieli się douczyć, dokształcić, no i niestety podjąć, no, wyzwanie w innej firmie, innej działalności, a część ludzi, jak nie będzie potrafiła się przekształcić, będą musieli po prostu zmienić zawód.
0: A ten poznański rynek jest wystarczająco chłonny na tych potencjalnych zwolnionych 600 pracowników?
18: Oczywiście. Poznań, jak powiedziałem, bezrobocie jest najniższe w Polsce, najniższe w Europie. W związku z tym tutaj nie ma jakby problemu, że ktoś nie znajdzie pracy, kto będzie chciał. Oczywiście nie znajdzie tej samej pracy, tak? No to wiemy. A natomiast tu na razie ja bym się tutaj nie obawiał. Natomiast oczywiście trzeba mieć na uwadze proces długokrytyczny
19: tytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39 miejsce. Z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój drugi album pod tytułem Delicious. Promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16 miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym

ostatnie lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Janet zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Janet postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Janet Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

Dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych, przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy top 40 nie schodził przez 20

24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts the Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because the Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście Top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

0: Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.
1: Vox FM, FM Poznań.
2: Coraz starsi mieszkańcy Wielkopolski decydują się na rozwód. O ciekawych danych GUS-u u nas na początek. Powiemy też o kobietach z Wielkopolski, które oceniają swój poród negatywnie lub wręcz traumatycznie. Jest ich aż 14%. A na koniec o nietypowym pomyśle PTBS-u. W swojej nowej inwestycji na Naramowicach spółka chce zapewnić mniej miejsc parkingowych niż przewidują przepisy. W Vox FM Poznań na 107.4 czas skupić się trochę na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. W ubiegłym roku w Wielkopolsce odnotowano 5 tysięcy rozwodów. Takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja jest jednak lepsza niż w poprzedniej dekadzie.
3: To o 20% więcej niż w roku poprzednim, jednak zdecydowanie mniej niż w latach 2012-2019, gdy liczba rozwodów wahała się pomiędzy niespełna 5700, a niemal 6100 w roku 2016.
2: Powiedziała nam Arleta Olbrot z poznańskiego GUS-u. Najczęściej rozwodzą się pary bez dzieci lub z jednym potomkiem. Głównymi powodami rozstań są nadużywanie alkoholu, niewierność w małżeństwie i różnice charakteru.
4: Kiedy para mówi o niezgodności charakterów, często za tym hasłem stoi raczej taka długotrwała, utrzymująca się trudność w porozumiewaniu się, w komunikacji, narastające konflikty, różnice, które dotyczą systemu wartości albo sposobu życia. Często jest to brak bliskości.
2: Mówi psycholog Natasza Chmielewska. Pierwszy raz najczęściej rozwodzącą się grupą wiekową były osoby w wieku od 40 do 49 lat. Do tej pory dominowała grupa od 30 do 39 lat. 14% kobiet w Wielkopolsce negatywnie lub wręcz traumatycznie ocenia swój poród. To wyniki raportu Fundacji Matecznik. Jej prezeska Alicja Nowaczek mówi o szczegółach badania.
5: To są niepokojące informacje, dotyczące tego, jak rzeczywiście kobiety, które urodziły zupełnie niedawno, odbierają to doświadczenie. To zupełnie jest niezależne od miejscowości, od stopnia referencyjności szpitala, od tego, czy szpital jest duży, czy mały. My mamy informacje zbiorcze i kobiety mogą mieć piękne, a także traumatyczne wspomnienia absolutnie z każdej placówki, bo wpływa na to bardzo wiele czynników. To jest osoba położna, lekarz, lekarka, na które się trafi. To jest wsparcie osoby bliskiej, czy było adekwatne. To jest samo przygotowanie się kobiety, bo jeżeli ona pewnych rzeczy nie była świadoma i dużo ją rzeczy zaskoczyło, to będzie odbierała nawet fizjologiczne elementy porodu jako takie negatywne. No i to też jest oczywiście kwestia bólu. W Wielkopolsce z tym łagodzeniem bólu jest różnie. Znieczulenie zewnątrzoponowe, które jest taką najbardziej skuteczną metodą łagodzenia tych odczuć bólowych, jest w połowie placówek zupełnie niedostępna. Także na to wpływa bardzo, bardzo wiele czynników. My w Fundacji Matecznik skupiamy się na prawie w okresie okołoporodowym. To są prawa pacjenta, one dotyczą oczywiście każdego z nas, ale w tym okresie okołoporodowym są tym bardziej istotne. I tutaj informacje, które mamy od kobiet, informacje, które mamy od Fundacji Rodzi po Ludzku, pokazują, że nadal te prawa pacjenta w porodzie, w szpitalu nie są przestrzegane. I zdarza się, że kobiety mają przeprowadzone interwencje medyczne, takie jak badanie wewnętrzne czy nacięcie krocza, bez zgody albo wbrew sprzeciwowi. Także no, można sobie wyobrazić, że jeżeli kobieta ma nacięte krocze, a na to się nie zgadzała, no to to już samo w sobie może być doświadczeniem traumatyzującym. Na pewno temat przestrzegania prawa, przestrzegania standardu poprawił się na przestrzeni ostatnich lat. Nowy standard organizacyjny opieki okołoporodowej, dużo o tym dokumencie się mówi. My nawet same prowadziłyśmy kampanię upowszechniającą te zapisy. Na pewno jest lepiej. Kobiety także są coraz bardziej świadome swoich praw i wiedzą, o co zapytać. Dużo kobiet przychodzi ze swoimi planami porodów. Także ta sytuacja, jeżeli byśmy porównały zapewne do raportów sprzed 10 lat, jest lepsza. Teraz coraz rzadziej zdarzają się jakieś niemiłe, niestosowne komentarze. Kiedyś było to dużo, dużo częstsze. Także my widzimy, że jest dużo lepiej. My widzimy, że dużo rzeczy od takich prozaicznych jak wystrój sal, po takie jak możliwość porodu do wody, znieczulenie zewnątrzoplanowe, oczywiście my będziemy narzekać na to znieczulenie, ale jeszcze 3 lata temu w Wielkopolsce to było 0%. Teraz jest 15% kobiet, które otrzymały w tym pierwszym półroczu tego roku 2026. Także dużo rzeczy zmienia się na plus, ale my zawsze myślimy o tej jednej kobiecie, która idzie do porodu, usłyszy jakiś niemiły komentarz, ktoś wykona jakąś procedurę bez jej zgody i ona z tym doświadczeniem pozostanie, a być może rodziła pierwszy i ostatni raz.
2: Średnia dla całego kraju to 31% kobiet, które otrzymują znieczulenie zewnątrzoponowe. PTBS chce zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych na nowych osiedlach. Spółka planuje budowę 6 nowych kompleksów przy ulicy Bielicowej na Naramowicach. Na pierwszym osiedlu, gdzie powstanie 2000 lokali, będzie przypadało 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, ale przy kolejnych budowach spółka chce zmniejszyć tę liczbę. A to pokłosie statystyk wynajęcia parkingu z osiedli spółki na Strzeszynie, tłumaczy dyrektorka inwestycyjna PTBS Agnieszka Buczyńska-Piguła.
6: Obserwujemy, że stan wynajęcia wynosi niecałe 50% przy tych lokalach, więc stąd w trosce o kieszeń naszych mieszkańców, czyli o opłaty wszelkie, utrzymanie, oddymianie i tak dalej. No jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania tego i sprawdzenia, czy ten normatyw był prawidłowo dobrany.
7: No i tutaj też widzimy taką tabelkę z tymi właśnie danymi. Zaznaczone są tutaj miejsca tych inwestycji, w których jest te 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie, gdzie one się znajdują. Właśnie może spójrzmy na te dane, przeanalizujmy to.
6: Tu mówimy głównie o naszych najmłodszych zasobach, czyli wszystkich osiedlach na Strzeszynie, gdzie ten normatyw również zgodnie z miejscowym planem wynosił 1,5 miejsca postojowego. I w tej chwili mamy obłożenia na miejscach postojowych w halach garażowych poniżej 50%. Stanowi to dla nas problem, gdyż również instytucja finansująca tą inwestycję wymaga od nas minimum 50% obłożenia tych miejsc postojowych, czego my nie jesteśmy w stanie spełnić, bo nie ma takiego po prostu zainteresowania. Wzorem chociażby naszej inwestycji na Żelaznej będziemy inwestowali bardziej w rozwiązania proekologiczne, typu błękitno-zielona infrastruktura, czyli wszelkie sposoby na retencjonowanie wód opadowych, na zieleń sprzyjającą właśnie wypoczynkowi, ale również taką proekologiczną.
7: Pani wspomniała o tych badaniach na samych Naramowicach. Czy państwo już analizowali, analizują to, jak wygląda to zapotrzebowanie na miejsce parkingowe w tamtym fertlu?
6: Tak, sprawdzaliśmy to wstępnie i z naszych tutaj wstępnych badań wychodziło, że na pewno 1,5 miejsca byłoby za dużo. Natomiast no, ciężko mi dzisiaj wyrokować, jak to będzie za 2-3 lata, kiedy my będziemy bliżej do realizacji naszej inwestycji.
2: W przyszłości między blokami planowana jest linia tramwajowa. Dziś ten rejon obsługuje autobus linii numer 151. Zdaniem radnego osiedlowego z Naramowic, Jakuba Czai, problem z parkowaniem w tej części Poznania jest.
8: Nie powiem nic nowego. Na całych Naramowicach brakuje miejsc parkingowych. W szczególności w tej chwili na wschodnich Naramowicach, gdzie rozbudowa mieszkaniowa jest tak mocno zaawansowana, tak mocno się rozbudowuje, że tych miejsc brakuje i cały czas będzie brakowało. I sytuacja, w której w tej chwili stanęliśmy, gdzie będą udawały 2000 mieszkań, przy czym będą chciały zmniejszyć ten współczynnik ilości miejsc parkingowych, co no bardzo mocno spowoduje to, że mieszkańcy nie będą mieli gdzie zaparkować. I tu nie mówimy o jednym, dwóch, trzech miejscach brakujących, tylko o ponad 1600 miejsc mniej dla mieszkańców nowych mieszkań, które będą oddawane za parę lat.
7: Słowem, najpierw infrastruktura, a potem takie ruchy, to państwo proponują?
8: Taka powinna być kolej rzeczy. Jeżeli chcemy być zieloni, być eko, żeby mniej samochodów jeździło na naszych drogach, no to musimy najpierw mieć możliwości do tego. Na chwilę obecną, przynajmniej na Naramowicach Wschodnich, no tych możliwości nie ma. Nie mamy nowych dróg, nie mamy tak mocno zoptymalizowanej komunikacji miejskiej, aby móc wyeliminować ruch osobowy samochodów mieszkańców pobliskimi domów.
7: Pierwsze bloki jeszcze z tym obliczeniem, te półtora miejsca parkingowego na mieszkanie mają powstać w 2028 roku. Czy do tego czasu miasto w ogóle byłoby w stanie dopiąć tutaj te rzeczy związane z infrastrukturą?
8: Powiem tak, budowa nowych dróg to są olbrzymie koszta. To są plany wieloletnie. Tego nie da się zrobić w przeciągu roku, dwóch, trzech. Natomiast można już wcześniej się do tego przygotowywać, tak samo jak było przez kupę lat przygotowywane podłoże pod budowę trasy tramwajowej na Naramowice. Natomiast do tego czasu, aż będą oddane pierwsze mieszkania, no nie widzę, aby była możliwość rozwoju tak szybko budowy dróg oraz komunikacji miejskiej.
2: O tym, czy liczba miejsc parkingowych na nowych osiedlach będzie mogła być mniejsza, zadecydują miejscy radni. Pierwsze osiedle ma powstać za 2 lata.

świat, pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estas Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estas Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Platinum Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przeboju w Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację, to za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91 miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márqueza. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15 miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sal El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł El Dorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol. 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyt list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico

0: W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Lloran. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.
1: Vox FM Poznań
2: na 107.4 czas na magazyny naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Na mostach berdychowskich pojawią się prototypowe naklejki. Chodzi o to, by ptaki nie rozbijały się o szklane balustrady. Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich twierdzi, że służby porządkowe nie odnotowały większej liczby martwych ptaków w okolicach kładek.
3: Swoje postępowanie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i to ona wezwała miasto do tego, aby zabezpieczyć ptaki przed kolizją z balustradami.
2: Naklejki będą poziomymi paskami, które w fazie testów pojawią się na wybranych fragmentach balustrady. Jeżeli spełnią swoją funkcję pod względem estetycznym i ochronnym, będą naklejone na całej długości mostów. Ornitolog profesor Piotr Tryjanowski zwraca uwagę, jakie naklejki są skuteczne.
4: Najlepiej sprawdzają się takie naklejki, które wyglądają jak niewidoczne praktycznie dla ludzi pasy i kropeczki. Zdecydowanie nie sylwetki ptaków, które wiemy, że są naprawdę nieskuteczne.
2: Naklejki pojawią się na kładkach w połowie października. Historia będzie wyświetlana na ścianach Gniezna. Pierwszą stolicę Polski będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
5: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na tereny na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli o różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To są takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli, no, w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, chrzest Polski, rzeki Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do Powstania Wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i Powstanie Wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie Powstanie Wielkopolskie będzie przedstawione. I piąty seans to będzie mapping na wodzie. Także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie, nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki, myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek. A tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. I na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
1: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
5: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie. Miastem, które ma dużo zieleni. Dwa jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii, liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
2: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. Pierwszą projekcję będzie można zobaczyć niedługo po wyjściu z pociągu. To jedne z najdłużej działających targów w Europie i niezaprzeczalny symbol Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce, które pamięta historyczne wydarzenia z ostatnich ponad 100 lat życia miasta. Te tragiczne, ale i te spektakularne. Kryje też swoje tajemnice, a może i duchy? O tym w rozmowie Natalii Krystek.
6: Nazywam się Maciek Kaczmarek, jestem przewodnikiem miejskim i moja specjalizacja to jest historia Targów Poznańskich.
7: Spotykamy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest miejsce wyjątkowe na mapie nie tylko miasta, ale w zasadzie całego kraju, można powiedzieć.
6: Tak jest, zdecydowanie. Targi Poznańskie mają ponad 100-letnią historię. To tutaj zaczął się tak naprawdę przemysł targowy i to Targi Poznańskie rozwinęły nie tyle Poznań, co Wielkopolskę.
7: Jak to się wszystko zaczęło?
6: Zaczęło się to już ponad 100 lat temu. W 1917 roku w kawiarni spotkało się kilku przedsiębiorców, adwokatów, w tym jeden dziennikarz. No i panowie zasiedli nad kawą i nad gazetą. W tejże gazecie był materiał o targach zagranicznych. I w tym momencie pan Edward Mazurkiewicz, dyrektor ówczesnych zakładów Cegielskiego oraz wiceprezes Związku Kupców, zapytał, czy Poznań wyleciał sroce spod ogona i co byście panowie powiedzieli na Targi Poznańskie? No, panowie przytaknęli głową i powiedzieli jak najbardziej. Niedługo później udali się do prezydenta Jarogniewa Drelęckiego, pan prezydent zgodził się na tę inicjatywę i tak rozpoczęła się historia Targów Poznańskich.
7: A potem właśnie Poznań gościł powszechną wystawę krajową.
6: Dokładnie. Po niespełna 9 latach działalności Targów Poznańskich, bo targi pierwszy swój przełom taki miały w 1921 roku, w 1925 już były pierwsze międzynarodowe targi i na dziesięciolecie odzyskania niepodległości zaplanowano ogromną wystawę i to był 1929 rok, maj. Wystawa ta trwała 4,5 miesiąca, przyciągnęła mniej więcej 4,5 miliona zwiedzających z całego świata. Przygotowanie tej wystawy zajęło 900 dni. Sama wystawa, tak jak wspomniałem, trwała dokładnie 138 dni. Podzielono ją na 32 działy tematyczne. Całość zajęła 65 hektarów powierzchni. To jest cały prawie Poznań ówczesny. W ponad 120 budynkach umieszczono wystawę dotyczącą każdej branży. Wszystko dotyczyło polskiego przemysłu oraz sztuki, sportu, można by o tym naprawdę rozmawiać całymi dniami. Przyjechało do nas 1000 dziennikarzy, napisali o nas ponad 60 tysięcy artykułów o Polsce i o Poznaniu też. Tak jak wspomniałem, Powszechna Wystawa Krajowa przygotowała 5 sektorów i to były sektory właśnie, które opowiadały o różnych sektorach branży, przemysłu i generalnie rozwoju polskiej gospodarki.
7: To wydarzenie zmieniło Poznań w zasadzie i wizerunek Poznania na zawsze. Chyba się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
6: Zgadzam się. Poznań przed Powszechną Wystawą Krajową był takim standardowym miastem, które po odzyskaniu niepodległości dopiero się podnosiło. Dzięki temu, że zapadła jeszcze na wiele lat przed wystawą decyzja właśnie o zorganizowaniu Powszechnej Wystawy Krajowej, zaczęto poszerzać drogi, wybudowano nową spalarnię śmieci, poprawiono instalację kanalizacyjno-wodną, wybudowano hotel, poprawiono komunikację, otwarto specjalne połączenie, które miało przywozić zwiedzających samolotem do Poznania. Także to, jaki mamy Poznań dzisiaj, w większości zawdzięczamy tejże właśnie wystawie.
7: Jak później rozwijały się targi? No bo do wybuchu wojny pewnie było coraz lepiej. No i co potem?
6: Tak, dokładnie. Do wybuchu wojny było wybitnie. Oczywiście Powszechna Wystawa Krajowa delikatnie odbiła się na gospodarce Poznania. Spowodowało to malutkie długi, trzeba było się z nich odbić, ale właśnie dzięki targom te długi, które powstały gdzieś przy Powszechnej Wystawie Krajowej, bardzo szybko zniknęły. Targi się bardzo szybko zaczęły rozwijać. Tym takim trendem właśnie targowym z zachodu, z Londynu, z Paryża, Poznań był coraz ciekawszą pozycją na mapie nie tylko Polski, ale właśnie też Europy. I do wojny targi się rozwijały bardzo szybko. Zaczęto dodawać nowe wydarzenia w roku, nowe też podziały tematyczne w roku. No ale niestety przyszła wojna. Niemcy zajęli tereny targowe, co było oczywistym krokiem z ich strony. Wybudowali też fabrykę części do swoich myśliwców na terenie targów, o czym by można się dowiedzieć w trakcie spotkania ze mną. W momencie, w którym w 1944 na Wielkanoc nadlecieli nad Polskę alianci, zbombardowali niestety targi. Właśnie celem była fabryka odlewnia części do myśliwców bojowych. Zbombardowali targi w 80% praktycznie. Nie było niemalże prawie co zbierać. Zostały tylko fundamenty i takie najtwardsze elementy pawilonów targowych.
7: W czasie tego bombardowania oberwała też wieża górnośląska, prawda? To było takie miejsce, które było bardzo charakterystyczne, no i nigdy nie zostało odbudowane.
6: Dokładnie. Wieża górnośląska był to budynek, który wybudowali Niemcy na wielką wystawę wschodnio-niemiecką w 1911 roku. Wieża ta górowała nad Poznaniem przez kilkadziesiąt ładnych lat i w momencie, w którym alianci zbombardowali tereny targowe, wieża była na tyle zniszczona, że Związek Radziecki już nie miał w tym żadnego interesu, żeby ją odbudowywać, zwłaszcza, że była to budowla niemiecka. Odbudowali ją w uproszczonej formie. W 1945-1946 roku już zaczęto takie pierwsze renowacje tego budynku podejmować i przez prawie 10 lat budynek ten był głównym pawilonem Związku Radzieckiego. I dopiero w 1954 roku architekt Bolesław Schmidt został poproszony o przygotowanie nowego projektu. Projekt ten znamy do dzisiaj, wszyscy poznaniacy go znają i myślę, że część Polaków również. To była właśnie dzisiejsza wieża Iglica. Na obiekcie, na którym stała wieża górnośląska, budowano okrągły pawilon, który zwieńczono wielką iglicą ażurową, która ma ponad 70 metrów wysokości i stała się symbolem nowych targów.
7: To się wydarzyło w latach 50., prawda? Jak te lata 50. wyglądały na targach?
6: Lata 50. tak samo jak właśnie iglica były powrotem troszeczkę do tradycji, czyli tą taką podstawą, tym takim fundamentem targów. I iglica, która miała symbolizować nowoczesność, dążenie do czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie znamy, tak, taka rakieta lecąca w kosmos, tak sobie to ludzie utożsamiają z tą naszą iglicę. Targi od lat 50. oczywiście gdzieś jednak pod okiem czujnym Związku Radzieckiego były organizowane przez wiele lat, niemniej jednak z rozkwitem. To jest ten okres, lata 50. do końca lat 80., kiedy targi były oknem na świat.
7: No tak, bo mimo, że byliśmy jakby pod, powiedzmy, kuratelą Związku Radzieckiego, to jednak przyjeżdżali reprezentanci państw zachodnich także, również Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Oni wszyscy tutaj byli i prezentowali swoje nowości.
6: Oni wszyscy tutaj byli i to nie tymczasowo, tylko każdy z tych krajów miał swój osobny pawilon na terenie targów. Była to ogromna ilość pawilonów, od mniejszych do większych. Były to pawilony liczone już w ponad setce. Stany Zjednoczone miały swój niesamowity pawilon, który przypominał taki namiot albo taką konstrukcję bardziej, która by mogła równie dobrze wylądować na Księżycu. To myślę miało też duży związek z tym, że wygrali w pewnym sensie wyścig ze Związkiem Radzieckim o to, kto pierwszy podbije Księżyc. Każdy kraj miał swój pawilon i prezentował to, co jest według nich najbardziej ciekawe albo jakieś najbardziej nowoczesne.
7: I tak do Poznania trafiła Coca-Cola między innymi. Co jeszcze?
6: Coca-Cola już w latach 60. na pewno była na terenie targów poznańskich. Można było ją skosztować. Nie wiem, czy już w wersji bez cukru, ale z cukrem na pewno i to prawdziwym cukrem. Tak do Poznania trafiły pierwsze amerykańskie samochody, które każdy sobie chciał kupić wtedy. Na targach poznańskich można było też zobaczyć wyjątkowe konstrukcje, na przykład lotnicze. Nietypowy samolot z garbem i z silnikiem odrzutowym na dachu. Samolot przeznaczenia tak naprawdę rolniczego.
7: Mówiło się, że to najbrzydszy samolot świata.
6: To był najbrzydszy samolot świata, myślę. Zresztą ten samolot po wystawie na targach poznańskich trafił do muzeum w Szereniawie. Można go do dzisiaj obejrzeć.
7: Do pewnego momentu targi odbywały się raz w roku i tam było wszystko. Ale potem się to pozmieniało.
6: Tak jak mówiłem, właśnie po latach 50. targi były na tyle popularne, że nie można było już ich organizować tylko raz w roku i robić konkretnych targów, które miały mieć wszystko. Z biegiem lat, głównie w latach 80. i 90. targi zaczęto dzielić na branżę, na tematykę i zaczęto nadawać im swoje nazwy, takie jak Salmed, Taropak, jeszcze później targi budownictwa Budma. Tych targów było coraz więcej, bo było coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby każda branża mogła się rozeznać w swoich tematach na specjalnie przygotowanych do tego wydarzeniach.
7: Wiele z tych wydarzeń, które się wtedy wyspecjalizowały, takich jak Dremma, Polagra, Budma, to są wydarzenia, które trwają do dzisiaj. One oczywiście zmieniają z latami swoje formy, ale one się trzymają.
6: Tak, i to są targowe poznańskie perełki, te wydarzenia, te targi. Oczywiście zmieniają swoją formułę, bo jednak nie żyjemy już w latach 80. czy 70., tylko mocno w XXI wieku. I targi już nie polegają tylko na tym, żeby przyjechać ze swoim eksponatem, żeby wystawić stoisko. Targi teraz to są konferencje, to są prelekcje, warsztaty i to wszystko odbywa się właśnie w tym miejscu. To są spotkania branży, to są spotkania specjalistów, możliwość albo dokształcenia się, albo rozwinięcia jakiegoś tematu, w którym się specjalizujemy.
7: Czy pamiętasz może jakichś takich najciekawszych, najbardziej znamienitych gości, jacy odwiedzili targi na przestrzeni lat?
6: Targi poznańskie odwiedzało naprawdę wiele znamienitych gości, oczywiście politycy. Można by tutaj zacząć od takich polityków, których znamy z naszego życia codziennego, chociażby prezydent Andrzej Duda, czy niegdyś prezydent Aleksander Kwaśniewski, a za nawet takich czasów międzywojennych prezydent Polski Ignacy Mościcki, czy w czasach PRL-u pan Gomułka. Jeżeli chodzi o gwiazdy, bo takie oczywiście odwiedzały i odwiedzają dalej, targi poznańskie, Bryan Adams, Dawid Podsiadło, czy chociażby Sinead O'Connor.
7: Na przestrzeni tego stulecia istnienia targów na pewno wydarzyło się tu wiele ciekawych rzeczy, o których potem mówiło się i plotkowało na salonach. Jakieś anegdotki znasz może z historii targowej?
6: Znam pewną anegdotkę. Jest to anegdotka o sytuacji, której nie mogłem doświadczyć, przeżyć osobiście, ponieważ jest to anegdotka z lat 30. Na terenie targów funkcjonowała bardzo luksusowa restauracja, kawiarnia Belvedere. To jest restauracja, która mieściła prawie 2000 osób razem z ogródkiem letnim. Spotkały się na kawie, tudzież na piwie, dwie grupy polityczne. Niczym w Peaky Blinders panowie zaczęli głośno dyskutować. Prawdopodobnie ktoś powiedział kilka słów za dużo i doszło do bijatyki, takiej właśnie, jaką możemy znać z takich seriali o gangsterach. Panowie użyli lasek, kastetów, podobno zaczęły latać krzesła, szyby powybijane. Musiała wbiec policja, trochę to niestety im zajęło, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, parę połamanych nosów, ale kwestie polityczne panowie chyba sobie wyjaśnili.
7: A może jakieś legendy krążą po targach? Bo przecież to są stare budynki. Może jakieś duchy targowe są?
6: No, bardzo możliwe, że jakieś duchy są. No, legend jest o targach, myślę, tyle, ile pracowników targowych. było przez te 100 lat, ale taką podstawową, taką może nie legendą, bardziej takim małym straszydłem dla świeżych pracowników są duchy, które tutaj po pawilonach podobno krążą, czy to w pawilonie numer 5, który leży na dawnym cmentarzysku, czy w Poznań Congress Center, który również leży na dawnym cmentarzysku.
2: Fragmenty rozmowy z miejskim przewodnikiem Maciejem Kaczmarkiem, ale także wiele innych ciekawych wspomnień z życia MTP możecie usłyszeć w reportażu Natalii Krystek o Międzynarodowych Targach Poznańskich, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. Dostępny jest on w serwisach mediateka.pl, Spotify, a także Apple Podcast. Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. U nas czas na magazyn reporterów. Dominik Rutkowski zaprasza. Poznanianka bada, czy chrząszcze pomogą rozkładać plastik. Okazuje się, że układ pokarmowy tych owadów nie tylko trawi, ale też przyspiesza biodegradację plastiku.
8: Sandra Kaźmierczak, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
9: Czy chrząszcze pomogą nam z biodegradacją plastiku?
8: Mam nadzieję, że tak. Może nie de facto chrząszcze, ponieważ na tym etapie badań, jakie ja prowadzę, mogę jednoznacznie stwierdzić, że bardziej chrząszcze, nie same one trawią, raczej ich mikroflora w układzie pokarmowym, która się znajduje w układzie pokarmowym. Niemniej jednak te chrząszcze są pierwszym etapem, powiedzmy, takiej mechanicznej obróbki tego plastiku, przede wszystkim polistyrenu i polipropylenu i polietylenu. I gryząc, tak, rozdrabniając go mechanicznie, umożliwiają ich mikroorganizmom, które znajdują się w ich układzie pokarmowym, do tego, aby mogły one to przetrawić. Ale no, mam nadzieję, że te badania jakby pomogą w przyspieszeniu procesu degradacji plastiku, ponieważ jak wiemy, pierwsze butelki, które zostały, powiedzmy, przeznaczone do takiej naturalnej biodegradacji, tylko że zostawiamy je gdzieś w środowisku, żeby same się, że tak powiem, rozpadły, no do tej pory się nie rozpadły i szacuje się, że to potrwa kilkaset lat.
9: A skąd pomysł, żeby jednak spróbować z owadami?
8: Inspiracją była publikacja, która traktowała o tym, że na takiej zwykłej jednorazówce, jaką bierzemy na przykład te zrywki, co są w supermarketach przy owocach czy przy pieczywie, położono larwy barciaka większego, to jest ćma, która daje się we znaki bardzo pszczelarzom, ponieważ jest szkodnikiem w kulach i one po prostu zgryzały tę folię i były w stanie ją przetrawić. To były pierwsze takie, powiedzmy, innowacyjne badania, tak po prostu ktoś wpadł, że można coś takiego spróbować i zadziałało. Przez to, że zajmuję się chrząszczami, miałam swoją hodowlę, uznałam, że to jak ktoś postanowił, że da plastiki do jedzenia ćmą, to ja dam moim chrząszczom, może coś wyjdzie. No i zaczęło wychodzić.
9: To są zwykłe chrząszcze?
8: To znaczy, to są takie osoby, które zajmują się terrorystyką i je bardzo dobrze znają, ponieważ są uważane są zużywane jako karmówka. To jest mącznik, młynarek i drewnojad. Uzupełniałam jeszcze pleśniakowcem lśniącym, który jest szkodnikiem w kurnikach. Wybór padł na to, że po prostu raz, miałam te hodowle, dwa, są bardzo proste. To jest, te chrząszcze są bardzo łatwe do hodowli. Naprawdę wystarczy im minimum i nawet tutaj okazuje się, że nawet plastik im wystarcza do tego, żeby przetrwać.
9: Te badania trwają, rozumiem jeszcze. Dalej je pani prowadzi. Nawet teraz jest pani na jakimś wyjeździe badawczym. Czy już można przewidzieć wstępnie skutek tych badań? Jaki będzie wynik?
8: Czy wynik jest na pewno taki, że bazują chrząszcze na swojej mikroflorze układu pokarmowego i to ona degraduje tak naprawdę ten plastik. Prawdopodobnie ten trzeci etap, którym teraz się głównie zajmuję, histopatologią, ma mi dać odpowiedź, czy ten plastik, mikroplastik oraz nanoplastik, czy odkłada się gdzieś w tkankach. To jest też taka odpowiedź, powiedzmy, w którym ewentualnie

0: tutaj nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to. Niemniej wydaje mi się, że bardzo to przyspieszy to do... Bardzo dużo ogólnie naukowców zaczęło się też tym zajmować. A mam nadzieję, że to nie odwróci się też przeciwko nam, ponieważ na ten moment to, co jakby wychodzi, tak, czyli wchodzi plastik, coś wychodzi, nie jest też szkodliwe. To jest też bardzo ważna odpowiedź na to pytanie. Ponieważ co z tego, że na przykład jakiś chrząszcz sobie zje polistyren, a wyjdzie z niego coś jeszcze gorszego, które może być potencjalnie toksyczne. Na szczęście nie, tak nie jest. Więc mam nadzieję, że jakoś no, po prostu, że proces degradacji plastiku po prostu przyspieszy się dzięki takim badaniom.
1: Dopytam jeszcze, bo nie ukrywam, że się na tym nie znam. Ten polistyren to jest popularny plastik w naszej codzienności? Jego jest
0: polistyren
1: dużo?
0: To jest najczęściej styropian. O, właśnie to zapomniałam słowa. Styropian.
1: Kiedy spodziewane zakończenie badań?
0: To znaczy tak, zakończenie badań podejrzewam w przyszłym roku. Podejrzewam, że i tak będziemy jeszcze musieli coś powtórzyć, bo to niestety w nauce tak bywa, że już myślimy, że mamy wszystko, a okazuje się, że jeszcze mamy dużo pytań i chcemy powtórzyć jakieś wyniki albo rozszerzyć.
2: Mówiła Sandra Kazimierczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przystanek to nie palarnia. Albo masz plecak? Zdejmij go. To dla wielu już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie przypomina, jak jeździć z kulturą.
3: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
4: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
3: Z pewnością tak, natomiast zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do drugiego pasażera, tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób. W transporcie publicznym bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami. Najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast no, nie zawsze tak jest. Dlatego też są pewne regulacje, które mają oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, no to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które no, nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo no wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
4: Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują akcje jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
3: No, staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. No, to jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach takich wydawałoby się podstawowych ciągle przypominać. Tej nauki nigdy za mało. No to są rzeczy typu wydawałoby się oczywiste, natomiast no nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera i trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym, będziemy też emitować komunikat przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się, to są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto

0: ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
1: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
0: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić i rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów, bardzo mocno mocno chciał wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść. Spokojnie, każdy zdąży wsiąść, nie ma z tym żadnego problemu, ale dajmy szansę najpierw tym, którzy są wewnątrz, żeby mogli wysiąść. Tak samo jak wejdziemy do pojazdu, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy, nawet jeżeli jedziemy jeden przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko. Natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając potem wejście następnym osobom. A wiele osób też tak ma zakodowane, że wchodząc do pojazdu od razu się ustawia przy drzwiach. Lepiej po prostu się przesunąć trochę do wnętrza, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś dalej, czy do pętli, czy ileś przystanków, no to naprawdę wchodząc do środka damy szansę też innym na korzystanie z transportu, bo też bywały takie sytuacje, że teraz jest tego dużo, dużo mniej, ale bywało tak kiedyś, że bardzo dużo osób było właśnie skoncentrowanych przy drzwiach, a w tych przestrzeniach pomiędzy drzwiami było widać przez okna, że tam jest puste miejsce, natomiast no, dodatkowo osoby musiały się bardzo mocno wciskać, żeby w ogóle móc wejść. No i to też taki apel o to, żebyśmy myśleli też o innych, nie tylko o sobie, a w ten sposób właśnie myślimy o kimś innym.
1: Na krótko, takie 3-4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów, co by to było?
0: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej. Znaczy, nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą. Także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
1: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy, bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
0: Nie, jest to zabronione.
1: Ani z kierowcą autobusu.
0: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
1: A takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
0: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą, warto widzieć w pasażerze drugiego człowieka i warto być życzliwym.
2: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym mówił Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u, z którym rozmawiał Bartek Łojewski.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, to co?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Gerbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować, oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
0: Mówi trener siatkarzy Nikola Grbić. Tomasz Fornal z kolei opowiedział naszemu reportowi o najtrudniejszych momentach wczorajszej gry.
6: Zaczęliśmy chyba tego trzeciego seta, z tego co pamiętam. Francuzi oczywiście dużo lepiej zaczęli grać niż w tym drugim, bo w tym drugiego seta zdominowaliśmy, ale zaczęliśmy troszkę lepiej grać i ja już tak czułem gdzieś od momentu 10-7, czy tam jaki był wynik, że raczej tego zwycięstwa nie puścimy.
0: Uwielbiony przez kibiców Wilfredo Leon tłumaczył z kolei, że świadomość, że drużyna broni tytułu była dodatkową presją.
7: Super, trzymaliśmy wszystko razem, zrobiliśmy to, co miało być zrobione na każdy trening, na każdy mecz i tak jak trener powiedział, nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budowasz powoli, żeby na końcu turniej miesz to w najlepszą formę.
0: Z zawodnikami i trenerem na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. W krakowskiej Nowej Hucie płynęła hala magazynowa. Zgłoszenie o pożarze obiektu przeciepłowniczej wpłynęło w niedzielę po godzinie 13. W akcji wzięło udział ponad 40 strażaków, mówi Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w jednej z hal w rejonie ulicy Ciepłowniczej. W hali znajdowało się 10 osób, 9 osób przebywało w części biurowej, jedna na terenie hali. Wszystkie osoby zdążyły opuścić zagrożony budynek. W środku znajdowały się środki do dezynfekcji.
0: Z budynku ewakuowanych zostało 10 osób, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W niedzielny poranek na autostradzie A2 niedaleko Zgierza spłonął samochód. Płonące auto porzucili 3 pijani mężczyźni, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
9: Funkcjonariusze zastali przed płonącym pojazdem 3 mężczyzn, obywateli Kolumbii. Policjanci sprawdzili ich stan trzeźwości. Badanie wykazało, że 2 z nich miało w organizmie około promila alkoholu. U 29-latka alkomat wskazał 0,24 promila alkoholu.
0: Mężczyźni w chwili zatrzymania szli pasem awaryjnym w kierunku zjazdu z autostrady. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie niedaleko Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego wjechał pod przejeżdżający szynowóz. 2 osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus obsługuje trasę Białystok-Waliły stacja. To połączenie funkcjonuje tylko w weekendy od maja do końca września. Pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. W chwili wypadku pociągiem jechało 5 osób. Nikt nie ucierpiał. 3-miesięczny areszt dla sprawcy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz zmarł w piątek w szpitalu. Śledczy zapowiedzieli w związku z tym zmianę zarzutu wobec podejrzanego 33-latka. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna, który w miniony czwartek otworzył ogień do funkcjonariuszy, odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo oraz za czynną napaść na policjanta i nielegalne posiadanie broni. Do tego tragicznego zdarzenia doszło, kiedy kryminalni przyjechali do domu podejrzanego, chcąc rozpytać go w sprawie kradzieży w markecie. Kiedy 33-latek zobaczył obce osoby na posesji, chwycił do ręki nielegalnie posiadaną broń i zaczął strzelać. Trafił jednego z policjantów w głowę. 29-letni sierżant sztabowy Nathan Sieroń zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca przyznał się do zarzutów. Formalnie śledczy zmienią je jutro, kiedy tylko otrzymają dokumenty z sądu po posiedzeniu aresztowym. Zmiana kwalifikacji nie wpływa jednak na zagrożenie karą. Zarówno za usiłowanie, jak i za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Tragedia w Dąbiu Kajawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji. Został znaleziony w wodzie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia.
11: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełnia znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli monitoring. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterię coli. Z mieszkańcami rozmawiał Dawid Olszewski.
12: W miejscowości Górsk do mieszkańców przyjechał beczkowóz. Od razu ustawiła się długa kolejka chętnych, którzy napełniają butelki i wiadra.
13: 6 butelek. To i tak się nie da funkcjonować normalnie, bo to gdzie tu kąpiel, obiad, mycie naczyń. Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
12: Woda nie nadaje się do picia, gotowania ani do mycia, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu.
14: Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Zarządzający wodociągiem przeprowadził chlorowanie i płukanie sieci.
12: Nie ustalono jeszcze źródła skażenia. Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkołę.
0: W poniedziałek po uzyskaniu pełnych wyników analizy próbek wody sanepid ma podjąć kolejne decyzje. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
15: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
16: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. W 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
15: Czyli można byłoby nawet operować.
16: Dokładnie.
15: Zasilanie niezależne.
17: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne.
18: Mieliśmy klasyczny przykład na Węgrzech.
15: Dyrektor ludzkiego pogotowia Bogusław Tyka.
18: Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach.
0: Ambulans ruszy w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwem łódzkim. Każda szkoła i przedszkole mają być gotowe na ewentualną ewakuację czy znalezienie miejsca schronienia. Gdynia chce przygotować wszystkie miejskie placówki oświatowe na wypadek zagrożeń. Do końca listopada dyrektorzy muszą przeprowadzić próbne ewakuacje, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań pomogą partnerzy z Estonii i Finlandii.
19: To właśnie między innymi praktyki, które już w tych krajach są obecne, od można powiedzieć samego przedszkola w Finlandii, gdzie temat bezpieczeństwa właśnie ewakuacji realizowanej w warunkach takich wolnych od paniki. Też wiemy, jakie poradniki, materiały są przygotowywane dla fińskich czy estońskich placówek. Też chcemy się tym inspirować, wzmacniać właśnie w naszych gdyńskich szkołach.
0: Mówi Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni do spraw edukacji. 5 października dyrektorzy placówek oświatowych przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford informują brytyjskie służby. Zatrzymano kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Według świadków policja zablokowała główne wejście na teren bazy. Baza brytyjskich sił powietrznych Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. O przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego informuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Marynarka wojenna Iranu podkreśliła też, że cieśnina Ormus pozostaje zamknięta. Siły tego kraju podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Mieszkańcy Madrytu protestują przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Symbolem protestu stała się eksmitowana z madryckiego mieszkania 87-letnia kobieta. W obronie jej praw wieczorem w sobotę w centrum Madrytu odbyła się wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Część z uczestników protestu została na Puerta del Sol, a niektórzy rozbili namioty. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Wysokie czynsze mieszkań komunalnych w Lublinie. Czy mieszkańcy nowych bloków mają powody do niepokoju? Nawet 2000 zł miesięcznie mogą płacić lokatorzy nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Królowej Bony. Niektórzy czują się oszukani, bo jak twierdzą, przez przeprowadzkę zapowiadano im znacznie niższe kwoty. Zapytaliśmy samych lokatorów, czy te doniesienia są prawdziwe.
20: Mam 1300, coś tam z gruszami jeszcze, ale to jest mieszkanie 39-metrowe. Jak płaciłabym powiedzmy niecałe 500 zł, a teraz 1300 to jest chyba dużo.
21: Dokładnie jeszcze nie wiem, bo ja kilka dni dopiero mieszkam, także to jeszcze jest wszystko po prostu w drodze.
22: Słyszałam od sąsiadki, że po 2000 za część 55 metrów.
0: Część mieszkańców wskazuje, że opłaty mają charakter zaliczkowy i nie ma powodu do paniki. O komentarz poprosiliśmy także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ale do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekali dłużej niż zazwyczaj, ale się w końcu doczekali. Chodzi o grzybiarzy. W tym roku sezon na te leśne przysmaki mocno się opóźnił. Powodem była susza. Po ostatnich opadach deszczu grzyby zaczęły jednak się pojawiać. Na razie wielkiego wysypu nie ma, ale w sądeckich lasach można już coś znaleźć.
23: Zaczynają się pojawiać. Długo nie było, ale już pierwsze okazy można znaleźć.
24: Tak naprawdę dzisiaj byłam pierwszy raz na grzybach. Do tej pory było zbyt sucho, żeby na jakiekolwiek grzyby trafić.
25: Biorąc pod uwagę wilgotność, biorąc pod uwagę temperaturę, to do tej pory ten sezon jakby nie obfitował w grzyby. Jak on potrwa, no wszystko będzie zależało od warunków pogodowych. Rydz, borowik szlachetny, do tego mamy jeszcze kurki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. To królestwo, które nam oferuje las w zakresie właśnie grzybów, no jest duże.
0: Mówi Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Pamiętajmy o starej zasadzie grzybiarzy, zbieramy tylko te okazy, które znamy. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. O szczegółach dotyczących maluchów pytała Julia Niewiadoma.
26: Rodzice na pewno dumni.
27: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
28: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
29: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
30: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
31: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
30: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
0: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna październikowa noc? Niezależnie czy jesteście w robocie, w ciężarówce, lodówce, piekarni, czy robicie coś innego, to mam nadzieję, że jakoś dzisiaj robota wychodzi. A jak nie, to Marcinek jakoś tam muzycznie pomoże. Witam was, mogę wam zagwarantować, że tej nocy z pewnością nie zgubimy.

0: 10 minut po północy to banana w Vox FM i mam nadzieję, że wy też załogo macie tej nocy banana na twarzy. Ja wiem, że nie jest łatwo, że jest poniedziałek, że październik nam się, bracie, zrobił w kalendarzu i trzeba się powoli zacząć ogrzewać, no bo zima idzie, ale mam nadzieję, że wy jakoś w robocie sobie dzisiaj radzicie. 609-869-869. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie się pochwalić, no bo nasza lista obecności, jak słyszycie, dzisiaj pamiętałem, gdzie jest, bo ostatnio gdzieś tam leżała. Jest tutaj elegancko i za chwilę będziemy ją zapełniać, wpisywać się, no i informować, gdzie jesteśmy i co robimy w naszym wspólnym nocnym programie, czyli oczywiście Nocna Zmiana. No i tradycyjnie ja wpisuję się na tą listę jako pierwszy. Tutaj Marcinek jest obecny, tak jest, informując was, że no ja w ten weekend, załogo, zacząłem już przygotowywać powoli swoją przyczepę kempingową do zimy, no bo było trochę ciepło, więc stwierdziłem, że zakryję ją już, żeby nie było potem przypału. No bo wiadomo, że uszczelki mogą pęknąć, potem na lato będziesz miał, bracie, wydatek, no ale lepiej chyba to ogarnąć wcześniej i potem sobie na następny sezon elegancko wyjechać. Wziąłem też sobie takie kobyłki, postawiłem wyżej, żeby opony nie dotykały ziemi, no bo jak dotykają, no to potem się robi z nich flak, no i tu już, bracie, jest problematyczne. Adi o tym wie, bo robi w oponach, właśnie napisał, że jest z nami obecny. Cześć, Adi. No i wiadomo, że o to trzeba dbać, zwłaszcza jeśli chodzi o gumę. Bo dobrze wiemy, nie tylko z motoryzacji, ale też z życia, że pęknięta guma to nie jest kozak opcja.
1: To jest Nocna Zmiana.
2: To jest Nocna Zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Na szczęście my tej nocy nie pękamy, ale wpisujemy się na naszą listę obecności, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. 609-869-869. Dajcie znać, a ja już za chwilę będę ją sprawdzał.

0: 20 minut po północy, nowator spada, ale za to wbija do nas głosóweczka.
1: Siema, siema Maciek, melduję się, pomykam do pracy jak co tydzień. Tak mówiłeś o tej jesieni, a ona jedzie z wielkimi krokami do nas, właśnie tak. Dojeżdżam do Szczecina, bo jadę w stronę Niemiec i mam 5,5 stopnia na blacie.
0: To by tego blatu nie pogryzły ci żadne korniki. Na szczęście o Turkucia Podjadka się nie musisz martwić. Wszystkiego dobrego, za chwilę lista obecności.

0: 32 minuty po północy, 7 days and 1 week w Vox FM. Ta piosenka z pewnością dodała nam dużo energetywności.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadeszła nasza lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się wpisuje pod 609 2 x 869, a Marcinek potem weryfikuje, co tam u załogi dobrego tej nocy słychać. Mariusz napisał, jadę na Kraków. No to Mariusz, ja jadę razem z tobą. Mam nadzieję, że mnie z fury nie wygonisz, ale ty jesteś dobrym kierowcą. Razem nam się dobrze jedzie, więc możemy jechać nawet za ten Kraków. Fajnie, Mariusz, że zdecydowałeś się wziąć mnie na swój pokład. Jest też Monika. Dzień dobry, po bardzo miłym weekendzie czas popracować. Na szczęście nocna zmiana już jest, więc energia, fajna muza i dobry humor gwarantowany. No Monika, muszę ci przyznać szczerze, że fajna to jest reklama. Mogłabyś się zatrudnić w jakimś marketingu czy coś, no bo reklama pierwsza klasa, naprawdę. Dzięki, że doceniasz i dzięki, że jesteś razem z nami w nocnej zmianie. Jest też Adi od Ogumienia. Siema Marcinek, robimy opony, czas przygotować się na zimę. No dokładnie tak, bo niedługo wszyscy będą zmieniać. Będziecie mieli z pewnością bardzo duży ruch, dlatego ja się przygotowałem i zmieniłem już opony w ten weekend, żeby ci roboty nie dokładać. No ale zarobisz swoje, bardzo dobrze, na następne wakacje z pewnością będzie. Jest Maciek z Wesołej. Dobry wieczór Marcinie, ale ten tydzień szybko minął. Dopiero co się żegnałeś tydzień temu, a już cię znowu słychać. Pozdrawiam wszystkich ochroniarzy, co pilnują porządku, służby mundurowe oraz zawodowych kierowców. Tak jest Maciek, fajnie, że jesteś zawsze wesoły, uśmiechnięty i to mi się podoba. Takich ludzi właśnie chcemy w nocnej zmianie. A ten, kto jeszcze nie pisał SMS-ów, proszę się przekonać. 609-869-869. Marcinek wszystkie odczytuje. Jest też Adam z Ursynowa wraz z mamą Zosią. Marcinku, u mnie tydzień mocno pracujący. I zainstalowałem mamie dodatkowe szafki w kuchni i się bardzo ucieszyła. No ja się wcale nie dziwię, no bo jak nie użyłeś do tego takiej dużej ilości silikonu jak ja, to z pewnością to się fajnie trzyma.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Bo na silikon, no to słaba robota. Wkręt to trzyma bardzo mocno. Oczywiście to nie wszystkie SMS-y, już za chwilę będziemy kontynuować, poszukiwając szczęścia. No właśnie, i będziemy sprawdzać, co tam u nas słychać i wszystkie SMS-y odczytywać. A teraz gramy.
3: Przemierzamy cały świat.

0: 43 minuty po północy, to Szaza, powiedz, że mnie kochasz. No to mówię wam, droga załogo, że kocham was i dziękuję, że jesteście w nocnej zmianie razem ze mną. A teraz czas na V2, czyli nasze druga odsłona listy obecności, gdzie sprawdzamy, co tam u was słychać. A jest z nami z pewnością Przemo. Siemaneczko, Marcinku, jadę z kolegą Patrykiem w trasę. Mamy jeszcze 6 godzin jazdy, ale przy waszej muzyce taka droga to przyjemność. No wiadomo, że tak, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich i wspiera nas, gdziekolwiek tylko jesteśmy. Jest też Jarek. Cześć Marcinku, ja też się wpisuję na listę obecności. Jeżdżę po magazynie wózkiem widłowym i wożę palety. No to Jarku, jak ci tam będzie trzeba coś podtrzymać czy coś, to możesz tą paletę oprzeć tak delikatnie o radio. Mam nadzieję, że obudowa nie pęknie i że nie będziesz musiał bulić, ale w razie czego to powiedz, że Marcinek powiedział, że pomoże, a jak pomoże, to czasem zrobi, czasem nie, ale zazwyczaj robi. Jest też Arek ze Słubic koło Płocka. Ciężko Marcinku nam zasnąć, ale chociaż fajna muza w radiu leci. No wiadomo, muzyka w rytmie hitów jest dla nas wszystkich, czy to poprzez Fale FM, czy to poprzez naszą mobilną aplikację, którą w każdej chwili można pobrać na swojego fona, no to ta muzyka jest pośród nas. Jest też z nami Mateusz Związowny. Marcinku, melduje się. Zaraz ruszam do pracy, ale przedtem słucham najlepszego programu w najlepszym radiu. Pozdrawiam z rodzinką. No ale Mati, no jak coś, to pamiętaj, że do roboty też mnie możesz wziąć.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ja w robocie chętnie pomogę. Muzycznie na pewno. I know this club. Gramy.

dzisiaj tej nocy będzie gorąco, bo muzyka w rytmie hitów nas przesiąga i to pozytywnym tego słowa znaczeniu. A pod 609-869-869 zameldował się Hubert. Groków nie śpi! No to widzę, że Hubert, jesteśmy bardzo blisko siebie. Poczekaj, wyjrzę za okno, może cię zobaczę. Hubert! To ty tak machasz? Jak tak, to dajesz, dajesz jeszcze i nie przestajesz.

0: Lover boy, dajesz, nie przestajesz, tylko sprawdzasz pan pogodę. No bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie w centrum, bo 13 stopni tam zobaczymy, a najzimniej na północy, bo 9 stopni w Suwałkach i Olsztynie jest przewidywane. W dalszej części dnia będzie pochmurno, ale słońce też do nas zawita. 21 stopni w Katowicach, a 18 w Koszalinie. No myślę, że przy takiej pogodzie to nawet nie trzeba żadnej kawy pić, no bo bez kawy też da radę. Chociaż rutyny, bracie, nie oszukasz.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: I nie ma w tym żadnego kłamstwa, no bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia właśnie w temacie picia kawy, no bo dzisiaj taki dzień mamy, a więc czarna, biała amerykana dzisiaj z pewnością będzie obalana. Vox FM. Przez Marcinka na pewno. Cześć ponownie. Hello.

8 minut po godzinie pierwszej Stachurski mówi, że to raj, ale to nie jest do końca taki wymarzony raj, bo w tym raju ktoś robi nas w konia. Kto? Za chwilę się przekonamy. Być może będzie to kofeinowy kłamca Marcin, kofeinowy kłamczuszek Marcinek lub prezes Miros. Bądźcie z nami, no bo to kłamstwo musimy rozwiązać. Bo my nie lubimy, jak ktoś robi nas w konia.

0: Błędem to było kłamać w temacie kofeinowym.
1: Kto to kłamie?
2: A to jest pytanie do was, a więc załogo spakujmy się i pojedźmy do naszej woksowej kawiarni, w której tej nocy kawę serwuje Marcin Marcinek oraz prezes Miros. Jednak jeden spośród tych trzech panów jest kofeinowym kłamcą. A więc przekonajmy się, czy będzie nim Marcin?
0: Wypicie kawy podnosi ciśnienie krwi.
2: A może jednak to Marcinek kłamie? Kawa arabika, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Arabii. A może jednak to prezes Miros oszukuje?
3: Ja bym chciał powiedzieć, że kawa jest drugim najchętniej handlowanym surowcem na całym świecie.
2: Pozostaje więc pytanie.
1: Kto tu kłamie?
4: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2 razy 8, 6, 9. W tym momencie zdejmuję co? No oczywiście, tak zwanego kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto jest tej nocy kłamcą w temacie właśnie kawowym. Czy jest to Marcin, czy jest to Marcinek, a może jednak jest to prezes Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
5: Witam, Krzysiek ze Śmieciarki.
0: Siemaneczko, Krzysiu, jak tam ci idzie noc? Wszystko w robocie dobrze?
5: Jak na razie pozytywnie.
0: No i bardzo dobrze. Powiedz mi, Krzysiu, czy ty jesteś osobą, która na co dzień kłamie, czy nie kłamie?
5: Że tak powiem szczerze, różnie to bywa.
0: A w temacie śmieci pewnie też różnie bywa, co?
5: No nawet bardzo.
0: No właśnie, ja wiem o co chodzi. Powiedz mi, Krzysiu, w takim razie, kto tej nocy jest kawowym, kofeinowym oszustem?
5: No myślę, że chyba Marcinek.
0: No niestety tak, przepraszam bardzo, no tym razem niestety to ja zrobiłem w konia, bo niestety kawa arabika nie pochodzi z Arabii, tylko pochodzi z Etiopii. No tym razem niestety faktycznie Marcinek jest oszustem. Powiedz mi, Krzysiu, kogo tej nocy pozdrawiamy w Vox FM w takim razie?
5: No oczywiście ciebie, całą boksową ekipę, no i wszystkich, którzy nas słuchają oczywiście.
0: Dokładnie tak, i wszystkich, którzy tej nocy też na śmieciarce, tak samo jak Krzysiu, robią.
1: Kto tu kłamie?
4: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: A ja za swoje kłamstwo bardzo przepraszam.

0: Ten.
1: No i co, panie Mirosie, fajnie, co?
0: No właśnie, nie fajnie. Arabika.
1: No bo pomyliło mi się, no.
0: Dobra tam. Mówisz, że to ja niby kłamię, a widzicie, załogo, jaka jest prawda. Ale dobra, wybacz.
1: Dziękuję, no. Wiadomo, jak jest w naszej zabawie, kto tu kłamie. Czasami kłamie Marcin, czasami kłamie Miros. Chociaż nie, w sumie Marcin dawno nas nie okłamał, ale zobaczymy. Pewnie kiedyś nadejdzie taki dzień, kiedy to Marcin będzie kłamał. Zobaczymy.

38 minut po godzinie pierwszej Armin van Buuren się zameldował, a pod 609-869-869 zameldował się Adam. Pozdrawiam Elę i Martynę, z którymi pracuję na nocnej zmianie słuchając was. Ja tak właśnie nie wiem, Adam, bo piszesz Elę, Martynę. Weź ty, bracie, w końcu podejmij męską decyzję i się zdecyduj! Bo dziewczynom mieszasz w głowie. Może lepiej ja cię od nich zabiorę?

Be cool jedyny raz. Ma się 30 urodziny, a takie właśnie w najbliższy czwartek będzie obchodził Król Latino, czyli Skolim. Jeśli się wybieracie na imprezkę do Skolima, to wpadnijcie też do naszej strefy Vox FM, bo też tam będziemy kiełbaski przy grillu robić. Wpadnijcie się, zameldujcie, a jeśli nie możecie być, to na naszych social mediach wszystko widoczne będzie. Skolim, 100 lat od Marcinka, już teraz.

Sun is up, 57 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. A ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy razem i gadamy, co tam u nas słychać. Dzięki, że byliście, dobrego tygodnia. Pamiętajcie o urodzinach z Kolima i bądźcie blisko Vox FM. Zwłaszcza, że Solenizant teraz zagra. Marcinek, dziękuję.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Były głośno krzyki 100 lat i gromkie dziękujemy. Polscy kibice zgotowali siatkarskim mistrzom Europy mistrzowskie powitanie. Nasz reporter Mateusz Chłystun pytał kibiców o emocje, jakie towarzyszyły im podczas gry biało-czerwonych.
1: Tata krzyczał i myślał, że już przegrają, ale na szczęście wygrali. Bardzo wielkie szczęście i oby tak dalej.
2: Ten trzeci set trochę nerwowy, prawda?
3: Dał trochę do myślenia, ale u mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę.
4: Wszyscy są świetni i czekamy tak naprawdę na wszystkich, ale córka czeka na Leona.
2: Jak Państwo myślicie, za te 2 lata olimpiada w Los Angeles, złota?
4: Wracamy ze złotem na pewno. Czekamy tutaj na nich.
0: Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, to słowa Nikoli Grbicia. Serbski selekcjoner polskich siatkarzy podziękował drużynie i kibicom za doping. Bardzo komplementował naszych zawodników.
5: Oni wiedzą, jak muszą.